sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: ESK i ława.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: SK Iława News.
1: Dawid Jakubowski, zapraszam. W Galerii Twórców Sart w Iławie przy Niepodległości odbyła się niecodzienna promocja książki i spotkania autorskie. Gościem byli zrzeszeni w Instytucie Cywilizacyjnej Ekorównowagi, a dotyczyło spotkanie wydawnictwa Odżywcze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni, przewodnik kulinarno-zielarski. Na miejscu można było posmakować też lokalnie wytworzonych różnych rzeczy, słodkich i wytrawnych, z zebranych roślin i ziół w Iławie i okolicach. Spotkanie otworzyła Małgorzata Jędrzejewska z Fabryki Inicjatyw Obywatelskich w Iławie.
2: To jest całkiem coś innego niż to, co do tej pory prowadziłam. Czyli spotkania autorskie, ale takie trochę inne. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła po swojemu, czyli literacko. Szarówka. Zanim jeszcze pierwszy kur pieje, z krajem boru, pośród kłębiących się mgieł, przemyka skulona sylwetka. W dłoniach ściska zgrzebny, płócienny wór. Gdyby straż miejska albo łowcy czarownic zajrzeli teraz do środka, los tej istoty byłby przesądzony. Loch, tortury i stos. Wystarczy jeden świadek, jeden fałszywy szept o konszachtach z diabłem, by zawisł nad nią wyrok. A przecież ona niesie ocalenie. W worku skrywa nie czarną magię, lecz życiodajne zioła, dary ziemi, które leczą i karmą. To wiedźma, kobieta, która wie. Dziś dawne procesy o czary odeszły w niepamięć, ale wiedza przetrwała. No i właśnie, na dzień dobry. Przywitajmy gromkimi brawami wszystkie wiedźmy i wiedźminą. Autorów i współautorów tegoż oto przewodnika kulinarno-zielarskiego pod nazwą Odżywsze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni. To właściwie jest dzisiejszy bohater tego spotkania. Książka, która ma szansę zaistnieć w naszych domach na prawach takiego bardzo ważnego elementu, niekoniecznie kuchennego, po prostu domowego, tak? Do powstania tej książki przyczynili się pan Rafał Żurawski i to jest Zaplecze survivalowe, kuchnie ogniowe, dzika kuchnia od strony wędzenia, dziczyzny i grzybów. Anna i Basia Żygadło Ambroży, kuchnia bezglutenowa, wege i zioła. Agnieszka Niedźwiecka, pomysłodawczyni, która pracuje z seniorami od 15 lat, odtwarzając kuchnię naszych babć albo jej prababć, zajmuje się ziołami i terapią żywieniową. Osoby wspierające są Angelika i Dorota Niedźwiecka, czyli córki Agnieszki, testerki smaku. Bez ich aprobaty podejrzewam nic stąd nie wyjdzie. Piotr Niedźwiecki, strona graficzna i Maciej Wrzesiński, czyli wolontariusz i pomocnik przy gotowaniu. Zanim oddam głos, możecie usiąść. Słuchajcie, ja wyszłam ze szkoły, ale szkoła ze mnie nie wyszła. Chcę tylko powiedzieć, że ta książka zawiera bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak traktować swoje ciało pod kątem właśnie odżywiania, jak dzielić produkty na sezonowe, ogrzewające, gorące, ochładzające, odśluzowujące, nawilżające, czyli podział, który do tej pory był mi kompletnie obcy. Nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. Oczywiście są też świetne przepisy i tutaj już widać część z nich wykorzystana, ale przewodnik odsłania także tajniki darów ziemi, o których albo nie wiemy, nigdy nie wiedzieliśmy, albo nie pamiętamy, albo w ogóle nie mamy pojęcia o tym, że mogą nas leczyć, wspierać, mogą pomagać. I tu też wymienię. Na przykład, to tylko część, głuk, babka jajowata, igliwie, sosny i świerku, nasiona pokrzywy, wrośniak różnobarwny, arcydzięgiel, litwor, podagrycznik. Przyznam szczerze, niektóre nazwy poznałam dopiero studiując przewodnik. Teraz jako kompletna lebiega w temacie, ja się za chwileczkę usunę. Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi, ale jeszcze chciałabym powiedzieć jedno słowo, ponieważ ja wiem, że wydawanie książek to jest bardzo luksusowe hobby i to trzeba, jeśli się chce wydawać książki, to trzeba mieć pieniądze. Instytut oferuje, będzie oferował Wam książkę w takim formacie, to jest wersja luksus, super luksus, taka, o, że wiecie, sobie stoi w kuchni i mam wszystko, przepisy na zupki i na pasty i co tylko, sobie przekładam i widzę. Będzie też wersja normalna, książkowa, taka, że po prostu sobie trzymam i ją tam przekładam i będzie też wersja PDF kupiony online. Żeby dostać taką książkę, jest propozycja, żebyście ci, którzy chcą taką książkę, robili przedpłatę. To jest naturalna rzecz w dzisiejszych czasach. Istnieje self-publishing, że ci, którzy chcą wesprzeć autora w jego książce, robią przedpłaty. Agnieszka jest przygotowana, w razie gdyby później będzie można o tym porozmawiać, ponieważ został przygotowany poczęstunek, w którym będziemy brali udział aktywnie, myślę. Nie zostawimy im nic do domu. Jeśli ktoś będzie chciał dorzucić w ramach tego jedzenia, żeby wesprzeć po prostu ich w tym, co robią, bo robią to także nie tylko dla siebie, ale także dla nas, żeby nam się żyło zdrowiej.
3: Chodzi o to, żeby wiedza, która jest w tej książce zawarta, żeby nie zginęła. Żebyśmy potrafili wykorzystać ją i przekazać młodszym pokoleniom.
4: Tak.
3: Bo jak ta wiedza zaginie, to będziemy skazani niestety tylko na lekarzy. A tak naprawdę rośliny, które nas leczą, które wspierają nasze zdrowie, rosną wokół nas. Czasami są tępione randapami, a może powinniśmy właśnie spojrzeć na nie inaczej, że jedząc je, odzyskamy zdrowie. Prosty przykład. Pesz. Walczymy z nim jak możemy. A przecież w peżu jest tak dużo krzemionki. Wystarczy wyrwać, nawet włożyć troszeczkę do zupy. Przecież nie musimy tego zjadać. Krzemionka się wygotuje, słuchajcie, i mamy zupę wzbogaconą o krzemionkę. Jest też inulina, która odżywi nasze bakterie probiotyczne. Wielicie. Inulina jest prebiotykiem, czyli odżywia te bakterie. Oprócz tego całe mnóstwo minerałów, witamin, które nam się przydadzą. Wspaniały środek na oczyszczenie nerek. Każda z tych roślin tak naprawdę, tutaj mamy też, przyniosłyśmy w koszyczku różne tak. roślinki na świeżo.
4: Żeby... Jeszcze Ania, pozwolę o perzu sobie, bo jak jeździłam na warsztaty do Bałuszyc, tam jest taki pałacyk w Bałuszycach, to niedaleko jest Iławy, to gospodarze zajmują się pozyskiwaniem perzu i wywożą go do Niemiec, bo Niemcy bardzo hurtowo chcą z tego naszego polskiego perzu korzystać, bo oni znają właściwości zdrowotne tego, słuchajcie. Jeżeli nie jest randa nie ma zanieczyszczeń, to jest świetny zastępnik mąki. My mamy w swoich przepisach właśnie pizzę bezglutenową na bazie perzu.
3: Tak. Czyli i blendujemy go. Marchewkowe również są z mąką z perzu. Kiedyś, dawno temu, właśnie to są te przepisy, które próbujemy gdzieś tam wydobyć z otchłani pradawnych. Nie było takich zbiorów z kwintala, bo ta pszenica kiedyś nie była modyfikowana, więc zbiory były mniejsze i czasami nie wystarczały do wiosny, do następnego sezonu. Więc ratowano się, dodając pesz. Mielono pesz na mąkę i łączono.
4: Nie tylko pesz, bo dodawali na przykład podkorze dębu, podkorze sosny, dodawali, co się okazuje, na przykład igliwie, to o czym wspominaliśmy, sosnowe i świerkowe, dlatego że na igliwiu są bakterie, więc jeżeli weźmiemy to igliwie, zbierzemy o poranku, żeby te bakterie jeszcze o tej rosie były, ładnie zasuszymy, zblendujemy i dodamy może na start jakąś mąkę, to wtedy będą pracować jak drożdże i możemy sobie wyrobić normalne ciasto na pizzę, na bazie tego igliwia, które też ma właściwości, m.in. błonnik, witaminy C i inne takie wspierające nas rzeczy odżywcze. Czyli ta mąka jest, ale fajnie jak dodatkiem do tej mąki są inne rzeczy. Mamy tutaj na przykład robiony chlebek z dodatkiem mąki orkiszowej, ale składnikiem tego chlebka jest suszony podagrycznik. Czyli wysuszyliśmy podagrycznik, zmieliliśmy na miał, dodaliśmy i wszystkie właściwości podagrycznika zawarte są w chlebie. To jest bardzo, bardzo fajny zastępnik, bo na przykład teraz w dobie popytu na zielarstwo, wszyscy chcą herbaty parzyć i tak dalej, my nie jesteśmy w stanie przepić herbat z wszystkich ziół, tak? A nie wiemy, że nasze babcie właśnie piekły chleb z podkorza, z perzu, dodawały suszonych ziół do różnych dań i przemycały to tak naprawdę w życiu codziennym, a nie skupiały się, ojej, kupię herbatkę i ona mnie gdzieś będzie wspomagać, bo herbatka tak naprawdę to mało w dobie, kiedy jedzenie jest aż tak bardzo wyjałowione, słuchajcie. I zbierając taki podagrycznik na przykład na czystych terenach leśnych czy ogródkowych, gdzie te ogródki nasze przydomowe nie widziały jakiegoś randapu czy coś, to ten podagrycznik on sobie osiądzie i on weźmie z tej gleby wszystko, co jest dla niego wartościowe. To tak jak porównywać na przykład pomidora i pomidora. Pomidora z działki, a pomidora sklepowego, który tak naprawdę nie stał obok niego.
3: Uporczywy chwast, podagrycznik, a mało osób wie, że są tam substancje, które wyizolowane są jako główny składnik leku endometacyny przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Jest to falkarinol i falkaryndiol. One znajdują się również w podagryczniku, więc jest to wspaniałe wsparcie dla stawów i nie tylko. Dawno temu, tak, kiedy to nazywano podagrycznik tak zwaną sałatą na przednówku, bo jak już brakowało jedzenia, te zbiory nie były aż tak ogromne. Nadchodziła wiosna, jeszcze śnieg był na polu, no nie dało się jeszcze nic posiać, a już podagrycznik wychodził spod śniegu. No to już wiedzieli, że dobra, mamy podagrycznik, przeżyjemy. Dlatego, że tam są ogromne ilości witaminy C. I nie tylko. Tam jest ogromny skład wszelakich minerałów, witamin.
4: I we współczesnym świecie jest tak, że jabłka nie mają zasobu witaminy C, dlatego że są hodowane już w sadach, które nie mają takiej gleby. A słuchajcie, w badaniach wyszło, że podagrecznik, zwykła nasza polska pietruszka są bardziej zasobne w witaminę C niż na przykład zjedzenie jabłka. My z Anką dałyśmy się w kiszenie i w naszych przepisach jest na przykład zupa na bazie bulionu, jakakolwiek, i taki kiszony podagrecznik, no to by go wziął, jadł i chrupał. Ale zobaczcie, ugotujcie sobie zupę jakąkolwiek, na przykład, nie wiem, ziemniaczankę, czy nawet szczawiową z podagrecznikiem i na końcu, pod koniec gotowania, jak ją wyłączycie, niech ona na przykład jest jednym z ziemniaczkiem, dodajcie tą kiszonkę i zblendujcie. Przecież macie naturalny probiotyk, właściwości podagrecznika i nigdzie tak naprawdę w żadnym sklepie, czy pójdę do jakiegoś takiego warzywniaka, nie dostanę tak wartościowego suplementu niż zjedzenie takiej zupy, nie? Bo chodzi o to, żeby to jedzenie było dla nas suplementem, czyli wyobraźmy sobie stosem tabletek, ale w postaci jedzenia, bo nasze babcie nie miały aptek. Więc częstowałyśmy Was, to też będzie w naszej książce przepis, kawą z mniszka. To zapoczątkowała moja matka chrzestna, która wykopuje go z miłością i zawsze nosi, mówi, dwa wiadra ukopałam, a mówi, została mi puszka. I wiecie, i mówię, ciociu, nie męczysz się tym, nie, bo ona wie, że jak ona to zrobi, to ona da mi zdrowie, sobie zdrowie, wujkowi sparzy i to dla niej daje jej zajęcie, a nam się przysłuża. I zobaczcie, taki mniszek ma na przykład w sobie inulinę, czyli to jest prebiotyk, czyli gdzie nasze babcie widziały aptekę? Właśnie, to samo co pesz, tak? Siadały rano z kabulką, świeże mleczko od krowy, czyli pre i probiotyki, i one miały to wszystko tak jakby zapewnione w porannej kawie. Do tego korzenie, które zostaną z kawy, świetnie jest dodać do gulaszów. Rusza nam super wątrobę, zagęszcza żółć, powoduje lepsze trawienie mięsa, więc nic tak naprawdę się nie marnowało. Ale nawet wykopany korzeń może być od razu do gulaszu spokojnie wrzucony.
3: Też poziom cukru, tak?
4: Tak, reguluje poziom cukru. Czyli takie przepisy mamy. Ta książka nie będzie też gdzieś sprzedawana po różnych księgarniach, bo stwierdziliśmy, że fajnie jest dostać ją, kiedy się przyjdzie do nas i posłucha różnych rzeczach, bo niektóre rzeczy tak naprawdę są trudne i nie do przeskoczenia, bo jeżeli ktoś na przykład powie, że ma gotować bulion 16 godzin, no to powie, no to sorry, ja nie rozmawiam z tą panią, bo to nie ma sensu, bo prąd i tak dalej. Tylko w dobie chrupania w kościach, bólów kostno-stawowych, ja wolę gotować rosół 16 godzin, niż później na przykład jeździć po ortopedach i ratować sobie w inny sposób, nie wiem, czy lekami, czy tak dalej. Zobaczcie, jak nasi przodkowie, tak jak byliśmy na balu rolników, mi się to bardzo podobało, ja to zawsze na każdych spotkaniach wspominam, rolnik dostał przysłowiowy rosół, mówi woda. I teraz my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli idziemy na imprezę, jest bogato, jest pięknie, ale ja bym tam wskazała może dwie rzeczy, które są dla mnie odżywcze. No bez sensu. Wolałabym iść na imprezę, którą ktoś mi podał trzy rzeczy, ale wiem, że podagrycznik, czyli dna moczanowa, kryształki szczawianów, bo fajnie minerki oczyści, to. I ja to jem, wiem, o co chodzi, czyli co mi to daje. Ja zawsze uczę moje dzieci, co mi to da, że ja to zjem. Bo to, że się najem, to znaczy, że nic mi to nie da.

0: pietruszce jest tak bardzo ważna, bo jeżeli ja będę miała niedobór witaminy C, to co z tego, że ja wypiję kolagen? Jak ja go strawię, oddam i dziękuję bardzo, nie trafi tam, gdzie trzeba. No i gotowany taki rosół przez te 16 godzin w tym octowym wywarze, kości pięknie, szpik się rozpuści. Później dodajemy na koniec, na obstawie 2 godziny resztę i mamy bulion szpikowo-kolagenowy. I to, co mówiliśmy o tej sezonowości, tak? Wykładzające, ogrzewające. My wstajemy rano, mamy taki bulion zamykany w słoikach, biorę sobie pół słoiczka, odgrzewam, dodaję na przykład barszczyku takiego, wiecie, probiotycznego, czyli tak jak podagrycznik, czyli mam rosół, probiotyk i rano zamiast kawy. Dam, jestem udrzewiona. Wiecie, o co chodzi. I później energii jest tyle, że ten, no i te kości też fajnie przyswajają to, co do nich ma trafiać. Mało tego, doszliśmy, jakie nasze babki są mądre, po prostu ja kocham tak babcie, że jak one cudownie potrafiły komponować i radzić sobie na przykład ze zmianami pogody, kiedy mamy spadki energii, czyli tak jak dzisiaj, senne dni. Zobaczcie, one do tego rosołu dawały arcydzięgiel litwor, czyli tak zwany adaptogen. My teraz znamy adaptogeny w formie aszwagandy, miłorzębu i tak dalej, a one robiły to samo, to co my, nie mając aptek, dodawały arcydzięgiel. Z tym, że problem jest taki, że nasza flora wymiera. Ja wam powiem szczerze, że z szacunku do tego wszystkiego myśmy bardzo dużo ziół na przestrzeni lat przywrócili. Moja ciocia też chodzi o piela, ona dziko chodzi o piela i po prostu...
1: To niestety wydaje się, że dużo tych nasionek możemy kupić w sklepach, nie. Bo niby arcydzięgiel, on nie wykiełkuje, jeżeli przeleży. On musi zakwitnąć, wydać nasiona i w tym momencie, jeżeli spadnie do gleby, to wyrośnie. W przeciwnym razie nie.
0: Ja was bardzo zachęcam. Mam chusteczkę zawsze w nerce haftowaną jeszcze przed moją świętej pamięci babci. Jak jadę gdzieś, mówię, o jeny, czyściec rośnie, nasionka do chusteczki i później idę, jak mnie trzepnie, tak naprawdę, jak mnie trzepnie, biorę te nasionka, wyrzucam. Uwierzcie mi, jak czyśćca nie było 4-5 lat temu, tak teraz czyściec na Wzgórzach Dylewskich, to można ukłon i zbierać. Więc takie małe gesty naprawdę mają duże znaczenie i wykorzystanie ich później odnośnie skutków. Bo dużo osób przychodzi i mówi, dobra, jakie ziółko na to, że to pomoże. No nie pomoże. Powiem wam szczerze, że sukcesywnie, dlatego ja na początku zajmowałam się zielarstwem, jak poszłam na te studia, mówili to na to, mówię, Boże, całą rodzinę uzdrowię. Ale tak naprawdę zdrowie zaczyna się od talerza. I to nie takiego talerza, wiecie, ustalonego przez dietetykę, tylko talerza z ziołami, które czerpią witaminy i minerały tak jakby z gleb, tak? One są czyste, nieprzetworzone, na świeżo zrobione. I chcemy w tej książce pokazać i nauczyć, jak prosto i za darmo, tak naprawdę, małym kosztem, można przyrządzić coś, co mnie odżywi.
1: Trzeba ten organizm odżywić. To znaczy, trzeba dostarczyć składniki odżywcze. Wystarczy, że powiedzmy nie będzie witaminy C, tak? No to taki kolagen nam się nie wytworzy, on się nie przyswoi.
0: Co wam da, co zjecie coś od nas? Jak już będzie degustacja, to ja jestem zapatrzona bardzo w pasty dr Budwik. No dr Budwik nie jest nasza Polska, bo my generalnie robimy to, co polskie, ale ma bardzo fajne sugestie odnośnie na przykład tego, że kiedyś była moda na tran. Łykajcie tran, a my nie wiemy, skąd ten tran pochodzi, gdzie to pływało, jakie to ma zanieczyszczenia i tak dalej. A mamy lokalnie, bo my jesteśmy lokalsami, więc pukamy do drzwi tu po mleko, tu po coś jeszcze i tak dalej. No po prostu patrioci tacy, że zanim dojdziemy do sklepu, to obdzwonimy, a nawet o przetwory potrafimy prosić od kogoś. Ten barter wspieramy. I zobaczcie, nasi lokalni, tutaj Monika z Grzesiem, produkują olej lniany, który ma stosunek omega-3 do omega-6 bardzo, bardzo duży. Działa silnie, przeciwzapalnie, tak? I mało tego, w przetworzeniu, jeżeli troszeczkę za dużo go damy, on delikatnie trąci rybą. Ja mówię do Grzesia, niektórym nie smakuje, bo rybą. Mówię, ale to świadczy tylko o tym, że ten stosunek omega-3 do omega-6 jest bardzo, bardzo duży. I byłyśmy na święcie chleba i była pani, właśnie mówiliśmy o tej paście dr Budwik, która mówiła, że miała operację na jedno biodro, ale poszła do lekarza, nie naszego polskiego, i zalecił jej właśnie ten olej lniany z twarogiem i stan zapalny na tyle się zmniejszył, że drugiego już nie potrzeba było kwalifikacji, żeby ją... No akurat jej pomógł olej, tak? Komuś innemu coś innego, każdy do siebie coś musi dopasować i to też tak jest w przepisach i to jest tak bardzo proste. Bierzemy twaróg, najlepiej od gospodarza załatwić sobie, jak wy będziecie wspierać gospodarzy, to gospodarze będą więcej produkować i oni naprawdę to docenią. Załatwić sobie olej lniany od Grześka i Moniki, słuchajcie, zblendować, a później hulaj dusza. C, bo tu jest akurat aronia z truskawkami i na przykład z dodatkiem, o właśnie o was mówię, ale was przyciągnęła. I blenduję sobie jak chcę i mogę sobie go zrobić na słodko, mogę go sobie zrobić na słono, z jakimś rzodkiewką, teraz szczypiorkiem i tak dalej i przejadać sobie z placuszkami i z czymkolwiek mi się zażyczy. Odnośnie jak już jesteśmy przy owocach, cały rok pracowałyśmy na to, jak robić przetwory, nie używając cukru. Aronię, ona była robiona w listopadzie, była mrożona, aronia z pigwą, tak? I dodaliśmy ocet, sól i kwasek cytrynowy. To jest straszne, nie? I jak bierze się taką

0: zaprawę i bierze się do buzi, to faktycznie ktoś powie, nie, no ja tego nie zjem, bo to troszeczkę kwaśno, troszkę słono, troszkę coś, to nie mój smak. Ale to chodzi o to, żeby wziąć taką łyżeczkę, wziąć łyżeczkę miodu, który silnie działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapań i tak dalej, i sobie to rozbełtać. I słuchajcie, i macie tak, co robi ocet w takiej zaprawie? Ocet reguluje poziom wyrzucania insuliny, tak? Cukier po prostu przyswaja się wolniej, więc super, mam miód, mam zaprawę octową i cukier powolutku się wchłania, więc daje mi energię na długo, ja nie mam spadków. Do tego sól, nasza polska, to już kto mnie zna, to wie, że ja po prostu z nią chyba w kieszeni jeżdżę, tylko i wyłącznie kwas solny w żołądku podziękuję, więc mam to tu i do tego kwasek cytrynowy delikatnie, żeby zachować, no żeby nic się z tym nie zadziało. Nasze babcie też go trochę dodawały. Jeżeli robicie przetwory na zimno, to można sobie dodać kwasu askorbinowego, czyli czystej witaminy C, co też dajemy. I kiedyś byłam przeciw suplementacji, musimy suplementować, bo niestety pokarmy, które nam sprzedają, są takie jałowe, że nie mamy zasobu witamin i minerałów takich, jak powinniśmy mieć. A bakterii, to już nie wspomnę, o bakteriach też chyba zaraz się rozgadamy. Czy mamy mówić dalej? Nie nudzimy?
1: No. Większość bakterii my możemy na przykład z octów, które można nauczyć się fermentować samemu. Tam przepis na fermentowane takie octy.
0: Musztardy, octy.
1: Tak, to też są właśnie w książce. Niestety w sklepach wszystkie octy, nawet najlepsze, bio, jabłkowe, no one muszą być spasteryzowane. Muszą być spasteryzowane, bo niestety sanepid nie dopuści do obrotu i to wszystko jest jałowe. No może być i bio, i w smaku może być bardzo dobre, ale nie ma wartości. Tam już tych bakterii nie ma.
0: Jest tylko
1: dlatego warto samemu robić takie octy. Można robić octy właściwie ze wszystkiego. To nie musi być octy jabłkowy. Można robić octy ziołowe, nawet niektóre bardzo nietypowe. Przywiozłyśmy tak do powąchania, żeby zobaczyć właśnie, można będzie podejść i powąchać. Tu się robi właśnie ocet lawendowy. Właśnie, nie, że ma przepiękny kolor. To pachnie także narkotyzuje. Tutaj jest ocet z chabrów. Chabry mają luteiny też i to samo aksamitka. Bardzo dobrze też działają na wzrok. Właściwie aksamitka nam wszystkim się kojarzy tylko z kwiatkiem ozdobnym, a ona ma tak cudowne właściwości. Właściwie działa na każdy układ od pokarmowego po wydalniczy i działa nawet przeciwpasożytniczo, przeciwnowotworowo, więc warto jak gdyby rozejrzeć się też, co rośnie u nas w ogródku i pomyśleć 5 razy, zanim coś wyrzucimy czy wytrujemy Roundupem. Zresztą nie wiem, czy pewnie większość z was już słyszała, że każdemu podobno w ogródku wyrasta to, co mu jest najbardziej potrzebne.
0: To jest święta prawda. To jest naprawdę święta prawda. Słuchajcie, jak mam problem z kolanami i mam glebę tak gliniastą i w ogóle nie powinna, ja mam cały ogródek w żywokoście. No żywi kością, po prostu przyszedł. Odnośnie bakterii, bo to jest bardzo ważne, my z Rafałem mieliśmy warsztaty i to też przytoczę tak na bieżąco wszystko. Pewna pani, jak opowiadałam, że moje dzieci lubią tortilkę z almettę, mówi, o pani, mówi, ale to już było jakiś czas temu, mówi, to przecież to jest zakonserwowane, standaryzowane, to nie ma nic. Mówi, moja mama robi tak. Bierze jogurt, który ma czyste kultury bakterii, bez żadnych tam oczywiście dodatków, tak? Dodaje soli naszej, odrobinę tam też jest w przepisie, wymiesza to wszystko, odstawi na noc, później daje na ściereczkę albo na taki drobne siteczko, spłynie serwatka, mamy sprobiotykowane almetta. Co dodamy jeszcze do tej soli? Ja tutaj dodałam i suszone pomidory, jakieś ziółka, no to już jest nasze i możemy almetty robić jak tylko chcemy, tak?
1: Można świeże też dodać jakieś
0: tak, warzywa, można świeże.
1: Najlepiej, jeżeli mamy
0: tu jeszcze robiłam go przez dobę, to jeszcze troszeczkę serwatki jest. To zobaczcie, pięknie się od jogurtu gęstego albo od greckiego oddzieliło i mam domowe almetty. I teraz tak, będę robić przez dobę almetty, ale no bo tamten mi nic nie da. No nic, a ten ma dobrą sól, która wspomoże trawienie i przyswajanie białek. Białko jest budulcem, więc jeżeli my go nie przyswoimy, przeleci przez nas, to obciąży nerki i będziemy chodzić struci, tak? A tutaj tak, mam białko, które jest łatwo strawialne, mam probiotyki, no probiotyków nie mam, bo bym musiała coś jeszcze dodać. I odnośnie antybiotyków, bardzo fajny przykład, mieliśmy warsztaty w hotelu na Wzgórzach Dylewskich i był pan, bo ja zawsze mówię, że dokopałam się do badań, gdzie badali ludzi ileś lat temu i stosunek bakterii do naszych komórek, gdzie ich są, nie wiem, miliony, biliardy, nie wiem jak to nazwać nawet, był 5-krotnie większy niż komórki, czyli bakterie przewyższały. Obecnie jesteśmy tak wyjałowieni, bo żywność jest wyjałowiona i jesteśmy 1:1. Czyli jak mamy bakterie, kto ma o nas walczyć? Jeżeli my nie będziemy zasobni, to nie będziemy mieli tak naprawdę, słuchajcie, ani zdrowia, siądzie po kolei nam wszystko. I spotkaliśmy pana, no ja nie biorę nigdy antybiotyków. Leśnik ma swoje tak jakby szambo i mówi, raz przyszła mi taka angina, że nie mogłem się jej pozbyć i zainwestowałem, czy tam przepisali mi antybiotyk, wziąłem antybiotyk. Okazało się, że szambo przestało pracować, bo antybiotyk przeszedł przez ciało spłynął w toalecie, no bo wiadomo, i zabił wszystkie dobre bakterie w szambie, które pracowały na przetworzeniu. To zobaczcie, jakie silne przyjmujemy. I tak jak nas w szkole uczyli, kiedyś mówili, że po antybiotykoterapii dochodzimy do stanu w miarę równowagi bakteryjnej przez 6 miesięcy, teraz już się rokuje przy tych silnych antybiotykach po 2 latach.
1: Jeżeli już ktoś bierze ten antybiotyk, to najlepiej wspomóc odporność, bo odporność jest wtedy zrujnowana, więc jak najbardziej właściwa dieta. Najlepiej ostatni dzień brania antybiotyku postawić sobie bańki, pobudzają układ odpornościowy.
0: Słuchajcie, są mięsożercy? To teraz patrzcie, co jest z mięsem? Co robili nasi przodkowie? To też mamy w przepisach, tak? Nie mówię o ogniu, no bo gotowanie na ogniu, chociaż ja już zainwestowałam zamiast kominka, mam kozę w domu, także gotuję na żywym ogniu. I to jest całkiem coś innego faktycznie, bo to też się przekonałam, gotując ileś czasu. Brali taką sól ziołową. Brali bylicę, akurat tutaj mamy estragon, ale nawet taką zwykłą z pola. O, jest. Ściągali sobie te groszki. Tak, można sobie podsuszyć 1-2 dni, bo te na przykład są troszeczkę od deszczu, żeby tej troszeczkę wilgoci się pozbyć, tak? Czyli w stosunku 1 objętościowo do 5 macerowali te groszki z solą, odkładali tą sól. I co ta sól zaczęła robić? Zaczęła się probiotykować, to tak jak kiszenie ogórków. I ona może stać latami, bo my mamy 2-letnie sole ze świeżymi ziołami, gdzie nic się nie dzieje, a tylko są bakterie probiotyczne. I teraz brali taką sól, brali dobre mięcho od gospodarza, nie sklepowe, od gospodarza, macerowali w tej soli to mięso i odkładali na 2-3 dni. Kwas solny w żołądku trawi białka. Dobra sól, która fermentuje, trawi białka, więc to mięso już było w procesie trawienia, strawienia. My dostaliśmy produkt lekki, przyswajalny i który jest dla nas budulcem. Tak, bierzemy octy winne, wina, które sami robimy, macerujemy, bo proces fermentacji powoduje rozkład mięsa na części takie, które my łatwiej przyswajamy. Czasami jak się je taki mięsny produkt, to wystarczą 2 posiłki dziennie, bo jemy, to się najemy. Organizm powie, no hola, ale ja nie mam tu nic dla siebie. Przeleci. Ale jeżeli jemy mięso dobrze, które chce przyswoić, to tak, że żołądek mówi, o jedne białeczko, lecimy, o jedne coś tam, lecimy. I tak naprawdę mija 5 godzin, człowiek myśli, Boże, ja nie jestem głodny. A czemu nie jestem głodny? Bo ja się nie najadam, bo ja odżywiam komórki, czyli moje wojsko. A później pracują dla nas jak szalone. Słuchajcie, mam tyle energii, że to po prostu... to jest takie piękne, to jest proste, tylko... Chcemy trafić do was, ale chcemy trafić do młodych. My i tak wiemy, że tłumy tu nie przybędą, że nikt nie będzie aż tak nas słuchał, tylko wiecie, ja pracuję z dziećmi, młodzieżą, gdzie podejście do sprawy jest tak, robimy to. O pani, znowu, usiąść się i patrzę na te dzieciaki i ja sobie myślę, to nie jest ich wina, to jest wina nieodżywionych komórek. Bo ja miałam to samo, jak ja byłam zatruta, miałam do operacji woreczek żółciowy i tak dalej, to ja naprawdę leżałam pod kołdrą i mówię, ja nie chcę wychodzić do ludzi, ludzie są beznadziejni, wszystko jest, ale jak ja odżywiałam swoje wojsko i nie trafiło to tak, tylko trafiło to wszędzie, no słuchajcie, no świat jest kolorowy, piękny, ludzie są wspaniali i to jest całkiem inne życie. Dlatego na te dzieciaki trzeba spojrzeć w ten sposób, żeby je po prostu pobudzić do życia, żebyśmy mieli mądre głowy, otwarte głowy, myślący byli i podważali wszystko i chcieli jeszcze raz robić. Z perspektywy czasu, gdzie przeszłam zielarstwo, przeszłam gdzieś tam jakieś trochę lek i tak dalej, wiem, że nic nam tego nie da niż wartościowe odżywianie. Wtedy będziemy do działania bardzo, bardzo, bardzo będziemy aktywni.
1: Teraz spotykamy wiele osób, które mają problemy zdrowotne i pędzą do sklepów zielarskich, nawet jeżeli są świadome, że zioła pomagają. Pędzą do sklepu i szukają, ja poproszę tak, ziółka na odrobaczenie i ziółka na wątrobę, ziółka na trzustkę. Pani, a co na cukier? Ale te ziółka nie pomogą, jeżeli nie zrobimy porządku ze swoim układem pokarmowym, jeżeli nie zweryfikujemy swojej diety i nie odżywimy organizmu. Bo tylko wtedy jest szansa, że ten organizm zacznie się regenerować i zwalczać wszystkie dolegliwości, te, które mamy.
0: I teraz jak to jest z cukrem? Dostarczyć sobie energii dobrej i zobaczcie, z buraka powstaje cukier. Ale on znowu jest przetworzony, odparowywany, rafinowany, nie wiadomo, bielony, czyszczony, niezbrylający się, ble, ble, ble, ble, ble, więc jest słodki, nie ma właściwości. Słodziki wyrzucamy w ogóle, bo to jest obce ciało dla organizmu, to jeszcze powiem, bo ja podtrułam córkę fruktozą dość mocno, czyli dostaje fruktozę w owocu, dostaje otoczkę i cały owoc pomaga trawić, ale dostaje fruktozę, załóżmy w soczkach, musach i tak dalej. Fruktoza wpada i organizm mówi, Jezu, a co to jest? Co my mamy z... Całe siły wrzuca na trawienie, więc spada nam wzrok, spada nam zdrowie, dostajemy alergii i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o normalnym cukrze, jak już zjemy ze sklepu, to jest okej, tak? Ale myśmy wzięli tego buraka, w naszej kozie upiekli, czyli zamknęliśmy, soki wyparowały, pokroiliśmy go na plasterki, wysuszyliśmy i takiego buraka wysuszonego zblendowaliśmy na miał i robiliśmy na tym ciasta. Ale są prostsze rzeczy, rodzynki, daktyle, żeby nie było jak siarkowane, żeby nie były.
1: Nasz pierwszy kontakt z burakiem cukrowym to był w ogóle taki, że żeśmy właśnie wycisnęły z niego sok. On się po prostu wysuszył, odparowałyśmy, pokruszyliśmy na takie kawałeczki. Słuchajcie, jaki to jest świetny cukier. Smakuje jak... I jeżeli te bakterie nie dostaną błonnika, to niestety nie będą też odżywione te bifidus, o które tak wszyscy walczą. Substraty po strawieniu właśnie błonnika, tym substratami odżywiają się bifidus, więc nawet te bakterie różnorodne, które mamy, między nimi występują różnego rodzaju zależności. Jeżeli nie będzie błonnika, to również bifidus nie będą miały co jeść.
0: I mówią, że ziemniak nie bardzo, a właśnie, że bardzo, ale dobry, od rolnika, upewnić się
1: i dobrze ugotować.
0: Przede wszystkim to też piszemy, ale tylko powiem Wam pokrótce, delikatnie obczyszczony, no jak już jest starszy, to można obrać i do wrzątku, jeżeli to nie jest zupa, bo jeżeli jest zupa, no to wiadomo, dlatego żeby skrobia się zamknęła, bo wartościowa w tym ziemniaku jest skrobia odporna, która robi wyściółkę dla bakterii, żeby one nie biegały sobie byle gdzie, nie robiły wzdęć i tak dalej. I do tego ziemniak ma też inulinę, czyli jeszcze te probiotyki, które na przykład odcięliś, on będzie sobie podkarmiał, bo nasze babki brały parnik, gotowały ziemniaki, jadły przez 4 dni i słuchajcie, z każdym dniem ten ziemniak był bardziej leczniczy, bo obniżał się indeks glikemiczny, była łatwiej skrobia przyswajalna, więc jeżeli gotujemy, to nagotujmy garść ziemniaków i dobra, no to dzisiaj w kluseczkach, jutro odsmażone, aż się zbrzydzi, zawsze proszę, człowiek na ziemniaka nie będzie patrzył, ale macie obiad na 3-4 dni, a to z jajeczkiem sobie nie bójcie się tego, bo to jest naprawdę podstawa naszej kuchni, prostota i można to sobie robić na kilka dni do przodu, a nie kombinować dnia.
2: Sposobów na zdrowe odżywianie jest naprawdę sporo. Więcej ich znajdziecie w książce Odżywcze dziedzictwo lokalnej kuchni, przewodnik kulinarno-zielarski. A niedługo kolejne spotkania i warsztaty organizowane przez Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi w Iławie i okolicach.
3: SK Iława News.
4: Elżbieta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Witajcie. Dziś o temacie parkingów płatnych w Iławie, który na razie upadł. Ostateczną decyzję mieli podjąć radni. Finał miał miejsce podczas sesji Rady Miasta. Już po przedstawieniu opinii 3 komisji Rady wiadomo było, że szanse na wprowadzenie opłat są niewielkie. Całość prowadziła Aneta Rychlik, przewodnicząca Rady.
5: O głos poprosiła radna Ewa Jackowska.
6: Ja chciałabym taki krótki komunikat, ponieważ no, nikt nie zarzuci nam, przynajmniej naszej komisji, że nie było dyskusji. Była bardzo obszerna dyskusja. Była dość obszerna dyskusja, więc ja zadawałam bardzo dużo pytań. Dziś ukompletowana wiedza, chciałabym przedłużyć swoje tak jakby oświadczenie.
5: Szanowni Państwo, proszę o spokój.
6: Szanowna Rado, zabieram dziś głos nie tylko jako radna, ale przede wszystkim jako mieszkanka Starego Osiedla Stare Miasto. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że rozumiem potrzebę porządkowania przestrzeni miejskiej i regulowania parkowania. Jednak każda taka decyzja powinna być podejmowana w oparciu o realne warunki życia mieszkańców, a te dziś są wyjątkowo trudne. Trwający remont mostów i ławie spowodował ogromne utrudnienia komunikacyjne. Wszyscy to odczuwamy. Odczuwamy te codzienne korki, wydłużony czas dojazdu do pracy, do szkół, do urzędów. W takiej sytuacji dokładanie mieszkańcom kolejnych obciążeń finansowych w postaci płatnych parkingów jest w mojej ocenie przedwczesne i społecznie niesprawiedliwe. Jako radna, ale też jako osoba, która na co dzień rozmawia z mieszkańcami, słyszę wyraźny sprzeciw mieszkańców wobec tego pomysłu. I ten głos powinniśmy potraktować poważnie. Kolejna kwestia to parkowanie w rejonie urzędu. Dziś w praktyce wiele miejsc zajmują pracownicy urzędu, pozostawiając swoje samochody na cały dzień. A wiem to też dlatego, że codziennie rano przed godziną otwarcia urzędu wyjeżdżam sama do pracy i widzę, ile samochodów stoi na parkingu w okolicy urzędu, a dziś nawet przejechałam się za urząd, koło kinoteatru i właśnie tu na przodzie ratusza, stąd wiem, w czym tkwi problem. Tymczasem mieszkańcy, którzy przyjeżdżają załatwić sprawy, często nie mają gdzie zaparkować. Czy naprawdę chcemy, aby to właśnie oni ponosili dodatkowe opłaty? Żyjemy w czasach cyfryzacji. Coraz więcej spraw można załatwić zdalnie przez e-urząd. Jako samorząd powinniśmy ten kierunek wzmacniać, a nie przerzucać koszty organizacyjne na mieszkańców. Nie możemy też pominąć lokalizacji urzędów w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Przepraszam, personalnie mówię, tym bardziej, że ja tam mieszkam i ja wiem, co się dzieje. Gdzie już dziś brakuje miejsc parkingowych. Bliskość kościoła oraz szkoły średniej, przychodni zdrowia dodatkowo zwiększa natężenie ruchu. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tym miejscu bez zapewnienia realnych alternatyw uderzy przede wszystkim w mieszkańców tego obszaru. Chciałabym również zwrócić szczególną uwagę na rejon dworca. Jako mieszkanka dobrze wiem, że wielu mieszkańców naszego miasta jest zmuszonych dojeżdżać do pracy poza Iławą. Zostawiają samochody w pobliżu dworca i kontynuują podróż koleją nie z wyboru, ale z konieczności. Wprowadzenie opłat w tym miejscu byłoby dla nich kolejnym obciążeniem finansowym, które trudno uzasadnić w obecnej sytuacji. Na dowód podczas prac komisji przedstawiłam członkom komisji, panu burmistrzowi, dane, które bezpośrednio nawet mnie dotykają. Tak, za bilet miesięczny zapłaciłabym PKP 200 zł, a za opłatę parkingową 270, czyli opłata parkingowa byłaby dla mnie droższa niż sam dojazd do pracy. Dlatego jako radna, samorządowiec, a przede wszystkim jako mieszkanka apeluję do Państwa o rozwagę i ponowne przeanalizowanie tej decyzji. Być może powinniśmy najpierw uporządkować kwestie parkowania pracowników urzędu, stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe, uwzględnić potrzeby osób dojeżdżających do pracy i korzystających z dworca, poczekać na zakończenie remontu mostu i poprawę sytuacji drogowej oraz konsekwentnie rozwijać cyfryzację usług publicznych. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jako samorządowców jest słuchać mieszkańców, zresztą bardzo często do tego faktu nawiązuję, i realnie reagować na ich potrzeby. Dziś ten głos jest jasny. To nie jest dobry moment na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo. O głos ad vocem poprosił pan burmistrz. Pani Marzeno, pani będzie następna. Bardzo proszę.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję też Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, od razu odpowiem na to krótkie oświadczenie. Chciałbym jedną rzecz zdementować, bo pojawiła się w nim nieprawda. Tak jak informowałem Szanowni Państwa na komisjach, ostatni parking przy dworcu, ten, który jest teraz wyznaczony jako parkingiem tymczasowy, nie zostaje objęty opłatą parkingową, więc...
7: Pani Ewo, proszę...
8: Mówiła Pani, że w kontekście, Pani wypowiedź dotyczyła wprowadzenia opłat przy dworcu, podając przykład jako swoją osobę, która ponosiłaby z tego tytułu dodatkowe opłaty. Dlatego informuję Państwa, że uchwała, która została Państwu przedłożona, nie dotyczy ostatniego parkingu. W związku z tym, że wiedzieliśmy, że takie argumenty się pojawią i też wiemy i mamy taką świadomość, że część mieszkańców naszych czy okolicznych miast czy wsi dojeżdża do pracy, w związku z tym uchwała nie zawiera ostatniego parkingu. Tym samym osoby dojeżdżające do pracy czy chcące pojechać do sąsiednich miejscowości pociągiem, by załatwić jakąś sprawę, nie muszą ponosić opłat, czy nie będą musiały ponosić opłat, ponieważ jeden z ostatnich parkingów zostaje parkingiem całkowicie pozbawionym strefy płatnego parkowania. I w tym kontekście chciałbym to zdementować, co Pani powiedziała, wyjaśnić. Też użyła Pani argumentu, że należy słuchać mieszkańców. Ta uchwała jest poniekąd odpowiedzią na potrzeby części mieszkańców, ponieważ też na komisjach informowałem Państwa, że w ostatnim czasie mieliśmy co najmniej 4 sygnały od mieszkańców. Jeden z mieszkańców nawet udał się do lokalnej gazety, apelował o wprowadzenie chociażby parkometrów przed ratuszem tutaj z przodu. Był u mnie wcześniej. Ja temu panu oczywiście tłumaczyłem, jak procedura wygląda, że wtedy na tamten czas był powołany zespół, który się tymi sprawami zajmował. Chociażby ten przypadek świadczy o tym, że mieszkańcy po części są zainteresowani takim rozwiązaniem. Drugi aspekt, który Państwu przedstawię, który mówiłem na komisjach, ale powtórzę go jeszcze raz. Jakiś czas temu wpłynęło do nas pismo iławskich sportowców stacjonujących w naszej bazie przy ulicy Kajki, którzy też prosili o to, żeby parking między popularnym hotelem a dziką plażą został objęty strefą płatnego parkowania. W związku z tym macie Państwo w uchwale odpowiedź na to i ten parking został też ujęty jako strefa płatnego parkowania. I ostatnia sprawa, tak jak Państwa też informowałem na komisjach, byłem na spotkaniu Ogrodu Działkowego Grządka przy ulicy Dąbrowskiego. Zaproszony zostałem tam przez działkowców, którzy także mnie o to pytali, kiedy w końcu będą płatne parkingi w mieście, ponieważ są trudności z parkowaniem. Ja wtedy wyjaśniłem, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy radni się nad tym będą pochylali. Przed dworcem jest możliwość bezpłatnego parkowania, a uchwała ta też spotkała się z pozytywnym odbiorem. Nawet już mieliśmy sygnał z ulicy Królowej Jadwigi, gdzie mieszkańcy chcieliby, żeby ta uchwała była rozszerzona i też z ulicą Królowej Jadwigi połączona. Na ten moment powiedziałem, że nie ma takich planów, ponieważ koncentrujemy się tylko i wyłącznie na instytucjach publicznych.
7: Panie Ewo, bardzo proszę.
6: jeżeli komuś zarzuca się kłamstwo, to chciałabym dokładne przytoczenie słów, ponieważ ja mam przed sobą swoje oświadczenie i wiem, że w którym aspekcie napisałam na rejon dworca, w pobliżu dworca, a nie dokładne wskazanie miejsca. Nie ten czas, nie ta pora. Uważam, w dalszym ciągu podnoszę swoje to, co powiedziałam. Do czasu udrożnienia komunikacji miejskiej w mieście na czas remontu mostu w ogóle ta dyskusja nie powinna się odbywać.
7: Panie burmistrzu, bardzo proszę.
8: Ja nikomu, szanowni państwo, kłamstwa nie zarzuciłem, tylko powiedziałem, że chciałbym zdementować pewną sprawę, wyjaśniając, że parkowanie przy dworcu w tym ostatnim aspekcie, ostatniego parkingu, nie jest objęte płatnością.
7: Pani Marzeno, bardzo proszę. Gdy będzie tych kilka parkingów płatnych, będzie możliwość rotacji aut. Osoba, która mieszka gdzieś na obrzeżach Iławy, mają trudności w załatwieniu sprawy. A tak przyjedzie, załatwi w godzinę sprawę i może sobie odjechać. W Lubawie są płatne parkingi. Jest to, domyślam się, miasto bogatsze od naszego, bo jest więcej przedsiębiorstw, gdzie ludzie zarabiają pieniądze.
1: Panie burmistrzu.
8: Te parkingi, które zostały zaproponowane państwu w uchwale, w swojej liczbie stanowią 13% wszystkich publicznych parkingów, którymi dysponuje nasze miasto. Na 13% jest zaproponowana państwu odpłatność za te parkingi. Złotówka za godzinę. Taka jest opłata zaproponowana państwu. Każda kolejna godzina jest niewiele droższa, bo jak państwo wiecie z komisji, opłata może być podwyższana, a każda kolejna o 20% maksymalnie. I ta opłata dotyczy godzin tylko 7-16. Wolne popołudnia, wolne weekendy, wolne święta. Więc demonizowanie tego, jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, uważam, że też powinno być delikatnie artykułowane, ponieważ gdybyśmy mieli opłatę tutaj 5 zł za godzinę czy 10 zł za godzinę, rozumiem, że mógłby to być jakiś szok finansowy. Jeżeli chodzi o złotówkę za godzinę za załatwienie swojej sprawy w urzędzie, w galerii, czy nie wiem, w kościele, czy w przychodni chociażby, to komfort będzie tego wyższy, ponieważ mieszkańcy uzyskają wolne miejsce parkingowe i będą dzięki temu mogli załatwić swoje sprawy, a nie krążyć i nie tracić czasu wokół osiedla czy wokół ratusza.
1: Skoro mamy tylu chętnych albo sporo zainteresowanych mieszkańców, to przeprowadźmy konsultacje społeczne, które są normą i standardem w dużych miastach. Dziękuję bardzo. Radna Anna Pogodowska.
9: Czy rozważali państwo, to wiem, że nie, ale dlaczego nie, wprowadzenia tych miesięcznych kart parkingowych? Tutaj z koleżanką Ewą się zastanawiałyśmy. Same dojeżdżamy do pracy i wiemy, jaki to będzie koszt dla mieszkańców z kartą mieszkańca lub dla niemieszkańców Iławy bez karty. Statystycznie, jeżeli ktoś dojeżdża do Olsztyna, powiedzmy 8 godzin pracy plus godzina, 2 godziny dojazdu, no i jeszcze tam trzeba też dojechać, tak? Nie każdy pracuje przy dworcu w Olsztynie. Więc liczymy 11 godzin, to jest ponad 840 bodajże, czy 850 zł na miesiąc.
8: Szanowni państwo, osoba, która chciałaby zostawić na miejscu parkingowym płatnym z kartą mieszkańca samochód na cały dzień, powiedzmy na te 8 godzin, 9 wyjazdowych, zapłaci około 10-11 zł. Razy 20 dni, no to mamy około 200 zł, prawda, za miejsce parkingowe. Ale podkreślam, ostatni parking nie jest planowany objęciem tejże, tą opłatą, stąd też nie przewidywaliśmy w tej uchwale, jeżeli chodzi o jakiekolwiek karty, w związku z tym, że ten ostatni parking będzie funkcjonował jako bezpłatny, więc jest pole manewru dla mieszkańców zainteresowanych. Druga sprawa, jeżeli chodzi o same rabaty czy też karty. One mogły być wprowadzone i być może będziemy się zastanawiać nad tym, ale wtedy musiała być państwa zgoda, żeby prowadzić w całym mieście strefę parkowania płatnego, bo dlaczego mamy przywilejować mieszkańców, którzy są zainteresowani tym parkingiem przy dworcu, a na przykład mieszkańcy Starego Miasta, mieszkańcy 30-lecia, mieszkańcy osiedla na Sobieskiego czy też na Kopernika takich kart nie będą miały.
1: Pan Tomasz Klepacki, bardzo proszę.
10: Tak naprawdę punktem takim, powiedzmy, wyjściowym, mi się wydaje, do tego tematu były te instytucje, w sumie, do których nie można w chwili obecnej podjechać i zaparkować, załatwić sprawę. Powiększyć nie powiększymy za bardzo ilości miejsc. Samochodów przybywa i będzie przybywało. Też kwestia takiego szpitala, gdzie ja bym bardzo chętnie chciał z osobą podjechać z mojej rodziny starszą, doprowadzić ją do lekarza, odjechać nawet, jeżeli to miejsce zwolni, żeby było ileś tych miejsc płatnych, żebym wiedział, że tam znajdę to miejsce, bo dzisiaj go nie znajdę. Pod starostwem podobnie. Tu chodzi o rotację w godzinach przed instytucjami. Trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, jeżeli chcielibyśmy, żeby to było obsługiwane przez miasto. Indykacja później tej kwestii niezapłaconej opłaty jest po prostu tutaj problemowa i jest strasznie długa, który podałem pod rozwagę możliwość uzyskania stworzenia darmowych biletów dla dzieci i młodzieży i dojeżdżających do szkół do budżetu na 2027 rok, że na przykład te znikome, tak jak dla mieszkańców, bynajmniej opłaty, spowodowałyby tutaj darmowe bilety dla naszych dzieci, dla młodzieży.
1: Radna Jolanta Michalewska, bardzo proszę.
11: Przeanalizowałam ten temat, rozmawiałam z mieszkańcami, brałam udział w dyskusji na komisji. Są argumenty za i są argumenty przeciw. W tym momencie ja jestem przeciwna wprowadzeniu tej ustawy, ponieważ tak jak tutaj wspominała radna Jackowska, są ogromne utrudnienia komunikacyjne. Mieszkańcy są tym zmęczeni. To, że będzie strefa płatnego parkowania, to nie rozwiąże i nie ułatwi życia mieszkańcom. Nawet jeżeli to jest złotówka za godzinę. Złotówka do złotówki, tych złotówek się zbiera wiele. Mieszkańcy po prostu już są zmęczeni tym i mówią znowu coś, znowu za coś zapłacić, znowu więcej. Powinny odbyć się konsultacje, że ten temat powinien być bardziej zgłębiony. Nawet teraz, kiedy są zadawane pytania i pan burmistrz odpowiada, to mówi, że a gdyby tak, a gdyby tak, a gdyby tak. Czyli tych opcji, możliwości, różnych sytuacji, które należałoby wziąć pod uwagę, jest bardzo wiele. Jeżeli my pretendujemy do miasta turystycznego, chcemy być jak najbardziej otwarci na turystów, dla turystów. Jesteśmy małym miastem i to jest nasz taki atut, że właśnie nie mamy płatnych parkingów. To przyciąga też wielu ludzi. Uliczki osiedlowe pomiędzy blokami będą zapchane wręcz samochodami. We współpracy z policją na pewno udałoby się znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. W tym momencie jestem przeciwna tej uchwale.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Pan burmistrz poprosił o głos. Bardzo proszę, udzielam głosu.
8: Ja mam wrażenie, że przy niektórych rzeczach nigdy nie będzie dobrego czasu, dobrego klimatu do wprowadzenia, bo tak jak teraz pani uznała, że skoro są utrudnienia komunikacyjne i to nie ułatwi życia mieszkańcom, no to po co my to wprowadzamy? Przy podatkach, szanowni państwo, proszę sobie przypomnieć, ten argument co roku jest podnoszony, a dzięki podatkom to miasto się rozwija, prawda? Trudno mi sobie teraz wyobrażać, że przy podatkach też będziemy konsultacje z mieszkańcami przeprowadzać, bo ja rozumiem, że nikt z nas nie chce płacić wyższych podatków i nikt z nas by nie chciał płacić za miejsca parkingowe. To jest dosyć oczywiste. To rozwiązanie nie jest po to, żeby zarabiać na naszych mieszkańcach, tylko żeby wymusić rotację. Skoro w Lubawie opłata za pierwszą godzinę, za jedną godzinę to 4 zł. W Nowym Mieście Lubawskim, który jest 3 razy mniejszy od nas, to 4 zł. W Ostródzie jest 5 zł, w Olsztynie 4,50, 6,40. My mamy raptem złotówkę. To mówienie, szanowni państwo, o kosztach dla mieszkańców, to jest w ogóle moim zdaniem nie powinien taki argument padać, bo jeżeli mieszkaniec ma alternatywę, że za złotówkę przyjedzie, sprawę załatwi, to jest dla niego żaden koszt w dzisiejszych czasach. Druga godzina to jest złoty 20, szanowni państwo. Czyli przy 5 godzinach to jest rząd kilku złotych. To tak jak były podwyżki od nieruchomości, a kwota podwyżki to była dla mieszkania 50-metrowego w skali roku 4 zł. I dla mnie argumenty o obciążeniach w tym kontekście, to powiem szczerze państwu, że nie przemawiają do mnie w żaden sposób, bo tutaj co pani Ania Radna Pogodowska cytowała, dla mnie to jest kluczowe. Nasi mieszkańcy jadą wszędzie i z nich zdziera się w tym momencie opłaty, tak jak to mógłbym odczytać, a my jesteśmy na tyle dobrzy, że cała okolica Iławy przyjeżdża do Iławy, blokuje miejsca parkingowe naszych mieszkańców i nawet nie możemy poprosić ich o to, żeby zapłacili 3-4 zł za godzinę załatwiania sprawy. Powiedziała pani, że nasze miasto jest miastem turystycznym i to jest atut, że nie mamy płatnych parkingów. Ja uważam, że to jest przekleństwo dla turystów, bo turysta jak jedzie tu kilkanaście godzin, to on chce przyjechać nad mały jeziorak, zaparkować, przejść się, zjeść i jechać dalej lub zwiedzać. W tym momencie nie ma takiej możliwości, bo nie ma miejsc parkingowych, bo wszyscy stajemy tam zawadzamy tymi autami po kilkanaście godzin. Ja w swoim życiu odwiedziłem ponad 30 państw, szanowni państwo, i powiem państwu, że nawet w takiej Albanii, która ma jeszcze dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o świat zachodni, miejsca parkingowe są praktycznie wszędzie. Powiedziała pani też o takim rozwiązaniu, ale nie podała pani tego rozwiązania, tylko żeby porozumieć się jakoś z policją, że na pewno się jakieś rozwiązanie, szanowni państwo, znajdzie. Proponując takie rozwiązanie, bym prosił od pani propozycję takiego rozwiązania, bo nie ma takiego rozwiązania. Policja nic tutaj nie wskóra, dopóki auto jest opłacane, a takie auta, szanowni państwo, takie przypadki są w naszym mieście. Opłata jest bardzo symboliczna, złotówka. W innych miastach, jak na przykład w Nowym Mieście czy w Lubawie, opłata wynosi 4 zł. My za złotówkę dla naszych mieszkańców chcemy dać im możliwość załatwienia sprawy i odjechania w inne miejsce. Ostatni aspekt, który też musimy brać pod uwagę. Takie ruchy w samorządach, które mają w tym aspekcie doświadczenia, już nawet nie będę przywoływał Warszawy, ponieważ to jest bardzo duża aglomeracja, bardzo duże miasto z całkiem innymi problemami, ale tego typu ruchy w samorządach są wykonywane po to, żeby sprawić, żeby więcej mieszkańców poruszało się komunikacją miejską. Jeżeli te dochody byłyby, a myślę, że jakieś będą z wprowadzenia takiego rozwiązania, to tego typu dochody moglibyśmy przeznaczać czy na remont obowiązujących już parkingów, czy na poszerzanie troszeczkę tych parkingów.
5: Radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
6: Na naszej komisji pytałam się, jaki procent przychodów uzyskanych ze strefy płatnego parkowania przeznaczy pan na rozwój infrastruktury, bądź właśnie zieleni, czy budowę nowych parkingów. Otrzymałam odpowiedź, że nie planuje pan w ogóle żadnego uzysku, a dziś będzie pan się opierał na tym, aby w ogóle to było, ale nie żeby na tym zarabiać. A dziś otrzymujemy totalnie inną informację. To w którym momencie pan mija się z prawdą? No przepraszam, no siedzę tu, koleżanka też siedziała na tej komisji i jesteśmy zdumione, co słyszymy dziś, a co słyszeliśmy na komisji.
8: My nie szacowaliśmy zysku, bo trudno je oszacować w tym momencie. To powiedzmy na koniec roku, jak zobaczymy, że wpłynęło, nie wiem, za te 3-4 miesiące 30-40 tysięcy złotych, to możemy z panią skarbnik założyć na przyszły kolejny rok razy 4, czyli na przykład 4 kwartały i wtedy możemy tymi pieniędzmi dysponować.
7: W pierwszej mojej kadencji były przeprowadzone takie analizy i odstąpiono od podejmowania uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
8: A powie pani, z jakiego powodu odstąpiono od tego?
7: No, a powie pan, z jakiego powodu?
8: Ja pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo miała to obsługiwać firma z zewnątrz.
7: Zewnętrzna, tak.
8: Dokładnie, która zgarniałaby cały zysk praktycznie albo zdecydowane. Ja takiego rozwiązania nie przewiduję i nawet byłoby ono dla mnie niedopuszczalne, bo skoro mamy się składać wszyscy na te parkingi w formie opłaty, my mieszkańcy, to my powinniśmy jako samorząd o to zadbać, żeby te pieniądze trafiły do budżetu miasta.
7: Radny Michał Młotek, bardzo proszę.
12: Ja nie mam, zresztą mówiłem o tym też na komisji, mówiłem o tym wcześniej, kiedy odbywały się już pierwsze robocze dyskusje, takiego jednoznacznie negatywnego nastawienia do idei płatnych parkingów. Powiedziałbym raczej, że w tej sprawie, czy patrząc w ogóle ogólnie, nie tylko na Iławę, mam podobnie jak koleżanka radna Jola Michalewska, mieszane uczucia, to znaczy widzę i wady i zalety takiego rozwiązania. Jednak w przypadku tej konkretnej propozycji, nad którą pracowaliśmy już na komisjach i nad którą pracujemy dzisiaj, jest mnóstwo wątpliwości. One wynikają w moim przypadku głównie z kwestii zarządczych, ale o tym jeszcze za moment powiem, ale też z czasu, w którym te propozycje próbuje się wprowadzić, czasu, w którym te propozycje próbuje wprowadzić pan burmistrz. Ja mam tutaj na myśli czas poważnych utrudnień komunikacyjnych. Jechałem 45 minut z ulicy Lubawskiej tutaj. Jako odpowiedzialna Rada Miejska powinniśmy głosować nad dokumentem, który jest i poważną rewolucją dla mieszkańców, i poważną rewolucją dla zarządcy, czyli dla gminy, nie mając tak jednoznacznie wypracowanej koncepcji funkcjonowania tej strefy i nie znając też skutków ekonomicznych, bo dziś powiedział pan, panie burmistrzu, że jakieś zyski będą, czy jakieś zyski być może będą. Ale jeszcze na mojej komisji kilka dni temu jakby w ogóle ta kwestia się nie pojawiała, czy nawet wręcz powiedział pan, że być może jakby trzeba wyjść z założenia, że trzeba będzie do tej strefy, czy do tej koncepcji, do tego rozwiązania, do tego pomysłu jakąś tam niewielką kwotę dopłacać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była rotacja.
7: Doczekał się swojego wystąpienia radny Michał Kamiński. Bardzo proszę.
13: Ludzie wynajmują miejsca parkingowe, kupują te miejsca parkingowe dla siebie. To pokazuje, że część ludzi chce mieć ten komfort pozwalający swobodnie zaparkować. Tutaj było też ze strony części państwa radnych, że właśnie przez to, że jest wiadukt zamknięty, to są korki i wtedy jakby te miejsca parkingowe jakby te korki nasilą. Ja uważam inaczej, że jeżeli na przykład chce zaparkować ktoś przed dworcem, nie ma miejsca parkingowego, to czasami cztery razy musi okrążyć, czy przy ratuszu, czy przy innym. Radny Młotek wspominał, że 45 minut jechał, ale o 14 przez Lubawską. To wtedy logiczne, że o tej godzinie zawsze będą korki.
5: Radna Martyna Wyrzlic, bardzo proszę.
14: Ja rozumiem obawy mieszkańców, ale też sama jestem kierowcą i widzę problem z parkowaniem. Budzi to duże emocje wśród mieszkańców i o ile sama idea płatnych parkingów nie jest zła, ale w takich miejscach, w których powinna następować rotacja ruchu, czyli tutaj w Urzędzie Miasta, przed sądem czy przed prokuraturą, zgadzam się, ale będę broniła dworca, tutaj tak jak koleżanki radne, dlatego że tam jest zupełnie inny charakter tego parkowania, tam jest parkowanie długoterminowe i myślę, że wprowadzenie tam parkometrów po prostu obciąży mieszkańców. A tutaj sam pan burmistrz przed chwilą powiedział, że celem parkometrów nie jest zysk wśród mieszkańców, tylko rotacja. Tam na dworcu tej rotacji nie będzie, bo ludzie zostawiają samochody rano i odbierają je po południu, wracają z pracy.
5: Głos poprosił pan Krzysztof Portianko, bardzo proszę.
10: Pozwolę się pani Martyna nie zgodzić. Z tego względu, że proszę zauważyć, że przy dworcu już planując parkingi, które zostały wykonane w ramach tej całej dużej inwestycji, ktoś przewidział i zaplanował miejsca postoju płatne. One były w pierwszym krótkim okresie czasu miały być bezpłatne. Natomiast sama idea była oczywiście pewnie słuszna, tak? I wtedy nikt nie widział ku temu wątpliwości. Natomiast trochę zabrakło niestety dalej wykonania, które zostało zablokowane poprzez założenia samego projektu i sposób rozliczenia tego projektu. Tak? Od 6 lat prawie mamy sytuację, że parking teoretycznie przygotowany do tego, żeby był płatny, jest bezpłatny. W sytuacji, kiedy mamy całą praktycznie przygotowaną infrastrukturę i takie było założenie, żeby tą rotację wymusić, ktoś to kiedyś już analizował i przewidział, trochę mijałoby się z sensem zrobienie płatnego tego małego parkingu, kiedy nawet opłata byłaby minimalna, bo jak już też Państwa informowałem, zerowa stawka na chwilę obecną nie wchodzi w grę, to automatycznie ten parking stałby pusty w sytuacji, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie jest inny duży parking. Możemy zostawić te parkingi przy dworcu bez opłat. Będzie się to wiązało z pewnymi skutkami. Będę musiał również zlikwidować te urządzenia, które są w tej chwili. Będzie to wymagało pewnych przeróbek.
5: Radny Stefan Hatała, bardzo proszę.
15: Tam tylko właśnie na tym miejscu, przy dworcu, to tylko przyjeżdżają, zostawiają auta i odjeżdżają. Też tam są auta, które mają kartki za szybami. Sprzedam auto. Parking to ma być uczestników wszystkich, czy giełda?
10: W Lubawie w pierwszym momencie strefy płatnego parkowania były wprowadzone tylko i wyłącznie na rynku. Okazało się, że na tych wszystkich bocznych uliczkach nie można przejechać i mieszkańcy burmistrza atakowali, żeby rozszerzyć strefę.
8: Pamiętajcie Państwo, że ten ostatni parking zostaje parkingiem i daje możliwość bezpłatnego parkowania mieszkańcom. Szanowni Państwo, jest parking tymczasowy, parkuje tam kilkanaście godzin co najmniej na dobę, chociaż pani skarbnik mi tutaj podpowiada, ponieważ mieszka w tamtej okolicy, że jest znacznie większe zainteresowanie. Nie rozumiem idei deprecjonowania teraz parkingu tymczasowego. Nie było parkingu tam, to było źle, bo nie było gdzie parkować. Zrobiliśmy parking, to teraz Państwu się nie podoba, że to jest sklepisko.
5: Ad vocem Ewa Jackowska, bardzo proszę.
6: Porównujemy się ciągle do Warszawy, do Olsztyna. Ja mieszkam w Iławie i chciałabym, żebyśmy rozmawiali o Iławie. Jeżeli mamy się przymierzać, tak? Przepraszam, że tak mówię cały czas o tej studii, ale no, obecnie pracuję tam od kilku lat, więc widzę też postęp i rozwój w tym mieście. Więc jeżeli chciałabym się przymierzać do takiego i mieć jakąś miarę miasta, to Ostróda jest dla mnie idealną tą miarą, dlatego że to jest porównywalne pod kątem ludności, pod kątem oferty turystycznej, również nosi to znamiona to miasto turystycznego. I chciałabym jeszcze dodać, że komunikacja miejska w Ostródzie dla dzieci i dla seniorów jest bezpłatna.
5: Radny Dariusz Paczkowski, bardzo proszę.
16: Oczywiście w Ostródzie mamy 3 płatne parkingi przy 2 Biedronka, przy 1 Konflandzie. Tylko i wyłącznie nie ma SPP w Ostródzie. W drogach Iławy jest zarejestrowanych na drogach iławskich około 19 tysięcy samochodów. W iławskim ratuszu pracuje 80 osób. W sądzie rejonowym w Iławie pracuje 81 osób. W prokuraturze iławskiej ponad 20 osób. To są też mieszkańcy Iławy. i oni też chcą dojechać do miejsca pracy. Czy to nie będzie dla nich kłopot?
17: Przy sądzie nie liczyłem, nie powiem z głowy, musiałbym policzyć, ale powiem na przykładzie ratusza, bo mówi pan o pracownikach. 70 pracowników ratusza, tak? 86 miejsc parkingowych jest wokół ratusza, tych wyznaczonych. Bo jest jeszcze kilka takich, które są wykorzystywane, ale nie są wyznaczone. Ile jest samochodów pracowników? Złącznie z samochodem służbowym. I proszę brać pod uwagę, że w tej liczbie, którą zaraz podam, są również samochody pracowników, które są wykorzystywane do celów służbowych, czyli pracownicy, którzy posiadają ryczałty i wykorzystują samochody w godzinach pracy do wykonywania czynności służbowych. Całe 13. To jest taki rząd wielkości pracowników ratusza. Mogę się pokusić i sprawdzę, ile jest pracowników sądu, którzy będą wykorzystywali parking. Nie wiem, czy uda mi się do takiej informacji dotrzeć. Na pewno mogę policzyć, ile jest miejsc przy parkingu. Znaczy, nie wiem, czy uzyskam taką informację co do tego, ilu pracowników jeździ, bo to wie pan, to też nie jest powiedziane, że tak naprawdę tak samo jak w przypadku pracowników ratusza, no tutaj burmistrz też już taką decyzję komunikował, że nie będzie pracowników uprzywilejowanych ze względu na to, że będzie tutaj miejsce płatne, to ktoś otrzyma, nie wiem, karnet, bezpłatne parkowanie czy coś. 70. Tak, 13 pojazdów to jest pracowników.
8: Dodam jeszcze, szanowni państwo, że zarówno przy sądzie, jak i przy prokuraturze są parkingi bezpłatne obok, oprócz tych, które my chcemy oferować parkometrami, więc przyjeżdżając o godzinie 7-7.15 te parkingi są całkowicie, szanowni państwo, puste. Pracownicy na pewno nie będą mieli problemu ze znalezieniem miejsca. Ja będę dalej zachęcał do tego, żeby jednak przesiadać się na komunikację miejską, a najbardziej na zdrowia przespacerować się do miejsca pracy. Mamy przypadek, żeby, szanowni państwo, bo słyszę ten pomruk na sali, mamy przypadek, że jeden z naszych pracowników przychodzi do pracy, a to jest pracownik przed emeryturą, przychodzi do pracy z Nowej Wsi, pieszo.
7: Dziękuję, szanowni państwo, wygląda na to, zgłoszeń więcej.
8: Przepraszam, pani przewodnicząca, nie ad vocem, tylko głos jeszcze chciałem zabrać. W związku z tym, szanowni państwo, że jest tak wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o parking przy dworcu, to składam poprawkę do niniejszej uchwały, aby parking przy dworcu został okrojony o ten górny parking i go wyłączam w tym momencie ze strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
7: Przypominam, że jesteśmy w miejscu przed głosowaniem nad uchwałą tak zwaną parkingową. Jeżeli jesteście państwo gotowi, to bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem formalnym, który złożył przed chwilą pan burmistrz. Stwierdzam, że wniosek formalny dotyczący wyłączenia parkingu mieszczącego się za lokomotywą na dworcu kolejowym ze strefy płatnego parkowania został przez państwa zaakceptowany. Stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
4: Radni w Iławie ostatecznie zdecydowali, że parkingów płatnych u nas w mieście nie będzie. Dzięki za uwagę. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
3: SK Iława News.
2: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, a z drugiej strony mikrofonu
18: Kamila Osowska,
19: Marta Milewska-Haska.
2: A my przenosimy się teraz tematycznie do Kaczego Bagna. Myślę, że nazwę wszyscy słuchacze z powiatu iławskiego, nowomiejskiego i ościennych kojarzą. Tam będzie się działo, bo w tym roku wielka rocznica. Opowiedzmy, cóż za rocznica, co tam się dzieje u was?
18: Tak, w tym roku Kacze Bagno, miejsce inicjatyw pozytywnych, świętuje 20 lat funkcjonowania ośrodka, także mieliśmy już pierwszą część tych właśnie obchodów we kwietniu. Natomiast teraz szykujemy się do kolejnej części świętowania. Też z racji tego, że tych instytucji, osób, ośrodków, które na przestrzeni tych ostatnich 20 lat współpracowały z Kaczym Bagnem, jest tak dużo. Stąd też była taka potrzeba, żeby podzielić właśnie to świętowanie na dwie części. I taka oficjalna była właśnie w kwietniu, natomiast teraz jest taka bardziej rozrywkowa część. W październiku planujemy koncert. Będzie to koncert rockowy z zaproszeniem dla wszystkich obecnych i byłych pracowników oraz bliskich współpracowników Kaczego Bagna.
2: Tych, którzy nie czytali rocznicowego artykułu na ilawa.sk.pl, przypomnijmy w skrócie, jak to wszystko się zaczęło. Od czego?
18: Zaczęło się od marzenia. Od marzenia właściciela Michała Opińskiego i od jego takiej potrzeby, żeby stworzyć miejsce, które będzie służyło lokalnej społeczności, ale w głównej mierze młodzieży i dzieciom. dzieciakom do rozwoju, do nauki, współpracy, takich wartości bardzo potrzebnych we współczesnym świecie, a których szkoła niekoniecznie jest w stanie im zawsze zaoferować. Więc tak, zaczęło się od marzenia, powiedziałabym.
2: Do tej pory jak to się rozwinęło? Coś się rozbudowało? Czy to był budynek już jakiś zastany i go tylko przerobiliście? Jak to wyglądało technicznie?
18: Technicznie prace remontowe rozpoczęły się 21 lat temu, 22 nawet. Pierwszym budynkiem, który był remontowany, była to obora. Dlatego my też roboczo nazywamy ten główny budynek warsztatowy właśnie oborą, ponieważ tam mieszkały krowy, świnie. U góry była obecnej sali, gdzie jest teraz sala noclegowa. Było składowane siano. Także to był pierwszy krok do remontu. Ten budynek był oddany właśnie 22 lata temu i tam zaczęto przyjmować pierwsze grupy. Więc pierwsze grupy, które w ogóle przyjeżdżały do Kaczego Bagna, to były grupy w dużej mierze na wolontariat. To były grupy młodzieży, które pomagały Michałowi i Kamili, założycielce, remontować po prostu tą przestrzeń.
2: Było sielsko i countryside takie, a teraz już pewnie trochę mniej.
18: Myślę, że było sielsko również, ale był też tam ogrom pracy takiej fizycznej, ale też logistycznej, jak to wszystko spiąć w całość i jak tą wizję, żeby z miejsca, które jednak było gospodarstwem, które było wielką łąką niezagospodarowaną i oborą, jakby nie patrzył, stworzyć ośrodek rozwojowy. Także wiele osób jednak pukało się w czoło, delikatnie powiedziawszy, słysząc Michała, kiedy on o tym mówił, ale jego wizja była tak jasno narysowana, że on faktycznie wiedział dokładnie, co to ma być, jak to ma funkcjonować i to mu się pięknie udało, więc Kacze Bagno na przełomie tych 20 lat rozbudowało się o kolejne budynki. Kilka lat później była oddana pracownia ceramiczna i kolejne miejsce noclegowe w miejscu garażu. Natomiast przez ostatnie 5 lat oddaliśmy kompleks ekodomków ze słomy i gliny, także są to kolejne miejsca noclegowe dla już bardziej indywidualnego klienta. No i staramy się również łączyć w Kaczym Bagnie tą ekologię z działalnością gospodarczą i to jest bardzo ważny element, więc jakby ten kierunek ekodomków, właśnie budownictwa ze słomy, z gliny, ogród permakulturowy, Eggmobil, czyli taki mobilny kurnik, który jest na przyczepie i można go przewozić z miejsca w miejsce. To jakby wszystko się spina w taką jedną spójną całość, że Kacze Bagno jest w dużej mierze samowystarczalne i też naturalnie przez to, że jakim miejscem jest i jak jest położone, grupy, które się u nas znajdują, mogą doświadczyć, ale też uczyć się takiej ekologii po prostu w bezpośrednim działaniu, w praktyce, nie w teorii.
2: No właśnie miałem zapytać, trochę mnie ubiegłaś, jakie typu zajęcia tam się odbywają, czy tylko plastyczne, manualne, czy właśnie takie wychowawcze z sielskiego życia?
18: Kacze Bagno jest niezależnym ośrodkiem kultury animacji, natomiast jest ośrodkiem, gdzie prowadzi się warsztaty rozwojowe, więc wszystko, co w Kaczym Bagnie się odbywa, ma przemycać rozwój i całą jakby bazę umiejętności miękkich dla dzieciaków, dla młodzieży, dla grup od przedszkolaka do seniora tak naprawdę, więc zajęcia mamy różnorakie. Są to bębny afrykańskie, chodzenie na szczudłach, taniec z ogniem, ceramika, zajęcia również manualne, typu makramy, plastyczne, eksperymenty, cyrkowe zajęcia. Dużo jest takich zajęć, które angażują półkulę, które jakby wspomagają rozwój mózgu. Natomiast te wszystkie warsztaty, nawet bębny, nawet szczudła, czyli takie, które są też rozrywkowe, powiedziałabym, w ogólnym rozumieniu, jakby mają na celu też to, żeby te grupy, które biorą w nich udział, uczyć współpracy w grupie, pewności siebie, przełamywania swoich barier i jakby to wszystko jest tam wplecione, więc nawet taki warsztat cyrkowy, który jest zabawą, który jest formą fajnego, spędzonego czasu, również bardzo fajnie działa właśnie na półkulę mózgu, na tą pracę, na takie manualne umiejętności ruchowe, czynnościowe, ale też na taką pracę i na wgląd na drugiego człowieka, który jest też obok, któremu trzeba czasami pomóc, z którym trzeba pożonglować, jakoś się trzeba zgrać w tym wszystkim, więc to jest chyba takie główne założenie Kaczego Bagna, żeby ta przestrzeń sprzyjała, cokolwiek by tam się nie działo, to ma to sprzyjać temu, żeby ten czas dla siebie i własny rozwój budować, ale też z uwagą i troską na drugą osobę.
2: To życie takie wiejskie i coś z tej początkowej obory przetrwało, czy to raczej są teraz zajęcia takie kulturalno-plastyczne? W sensie, nie wiem, jakieś hodowanie ogródka, zajmowanie się zwierzętami też? Czy to
18: tak,
2: niestety
18: mamy
2: nie?
18: Ogród permakulturowy, ale on jest nowym tworem, więc pewnie tam kiedyś był też ogród na większą skalę. Natomiast ten ogród, który jest teraz w Kaczym Bagnie, jest założony od kilku dobrych lat. Też formuła jego jest celową takim projektem ekologicznym. Od tego się zaczęło, więc to nie jest taki ogród z grządkami równymi. Mhm. Natomiast jest to ogród, który trochę wygląda, jakby tam nikt nie zaglądał, ale on tak ma wyglądać, bo tam się sadzi rośliny, które się wzajemnie wspierają, których się nie pieli tak standardowo, więc tam są też wały zrobione z kartonów, z takiej ściółki, która zostaje po sezonie suchych gałęzi, także to może nie wygląda na jesieni, natomiast wiosną i w lecie, kiedy jest w rozkwicie, jest tam przepięknie i faktycznie jest to taka forma uprawy ekologicznej, która bardzo się sprawdza nam.
2: Te zajęcia, które się odbywają, to się odbywają w jakichś turnusach, czy nawet osoba, która nie jest zapisana na takie zajęcia regularne, może się zjawić i coś tam porobić?
18: Generalnie przyjmujemy grupy na co dzień. Są to grupy przedszkolne, szkolne, grupy dorosłych również. Natomiast również osoby indywidualne mogą zadzwonić, zapisać się na takie zajęcia zupełnie prywatnie, w godzinach dopasowanych do ich potrzeb. Natomiast na co dzień przyjmujemy głównie jednak grupy szkolne, zielone szkoły, wiele grup na takie zajęcia półdniowe, które kończą się ogniskiem, wspólnym czasem i są to zajęcia dla dzieciaków takie właśnie integracyjne, więc zielone szkoły, czy to z nocowanką, czy bez, jakby są u nas w tym celu, żeby jednak tą grupę integrować w głównej mierze.
2: Mówiłaś, że będzie rocznica i trochę tych pracowników się przewinęło, udało się ich policzyć, jakie to tłumy zajmowały się tymi ludźmi przez te lata?
18: Dużo. Na pewno przeszło 100, natomiast myślę, że było ich znacznie więcej, takich nieformalnych nawet osób, bo dużo osób przewinęło się na zasadzie nawet nie takiej współpracy czy pracy oficjalnej, ale w ramach wolontariatu, wspólnego czasu, nawet jeśli ktoś czasu nie miał na początku, jak zwłaszcza Kacze Bagno było remontowane, no to co mógł, to pomógł, więc tych osób, które pomogły na starcie i przyłożyły swoją cegiełkę, było bardzo, bardzo dużo. Natomiast to jest takie miejsce, które nie funkcjonowałoby bez ludzi, bo ono jest dla ludzi, ale też jakby dzięki tej pracy, które każda z osób, która tam jest, wkłada i jednak cząstkę siebie, to miejsce ma szansę na rozwój i na bycie tym, czym właściwie jest, bo wiele grup, które u nas są, przyjeżdża i mówi wprost o tym, że jest dla atmosfery, że jest rodzinnie, że czują się tutaj zaopiekowani, że czują się bezpiecznie i że chcą naturalnie brać udział w tych zajęciach, które proponujemy, no bo właśnie mają taką sferę, gdzie mogą eksperymentować, doświadczać i się nie boją, że odniosą jakąś porażkę, co jest bardzo ważne i to by się nie udało, nawet z największą i najfajniejszą i najpiękniejszą ideą, bez osób, które tam pracują, więc jest taka duża potrzeba, żeby podziękować wszystkim i każdemu z osobna.
2: Wolontariat cały czas się odbywa, cały czas można do Was się zgłaszać i pomagać?
18: Można. Zapraszamy, umawiać się. Nawet była teraz latem grupa dziewczyn, które faktycznie brały udział w ramach wolontariatu i pomagały przy takiej grupie. To była grupa Family Campu, tam były zajęcia dla dzieciaków, dla dorosłych, z rodzicielstwa świadomego, ale też z naszych warsztatów i tam dziewczyny pomagały. Dostały zaświadczenie oficjalne do szkoły, także im się to liczy później w takiej punktacji do zachowania bodajże. Indywidualnie na każdą inicjatywę, która jest pozytywna, jest mile tutaj w Kaczym Bagnie widziana.
19: Ja także w Kaczym Bagnie znalazłam się w ramach wolontariatu, na samym początku tak naprawdę naszej współpracy.
2: No to tak patrząc wstecz, co Ci dała praca tam, praca, wolontariat, obcowanie z ludźmi?
19: To tak naprawdę był fundament pod to, co robię do tej pory, w czym się rozwijam, czyli szeroko rozumiana praca z ludźmi, animacja, praca edukacyjna też z dziećmi, ale tak naprawdę z grupami w każdym wieku, bo to tam zdobywałam swoje pierwsze doświadczenia w takiej pracy warsztatowej, edukacyjnej, kreatywnej, animacyjnej z grupami właśnie od przedszkolaka do seniora i tak naprawdę to robię po dziś dzień. W Kaczym Bagnie częściowo nadal, bo przyjaźnimy się przez cały czas, więc ja tam z przyjemnością wracam. Kacze Bagno to był fundament w moim tak naprawdę rozwoju na ścieżce zawodowej, który trwa do teraz i tak naprawdę to pokłosie, które w Kaczym Bagnie miało swój początek, to teraz zbiera żniwo w moich różnych działalnościach właśnie dotychczas. To zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą i z dorosłymi, dlatego że nadal prowadzę także terapię zajęciową z seniorami na przykład.
2: Najwięcej dało ci pewności siebie w komunikacji z osobami ogólnie, czy coś więcej byś postawiła na miejscu pierwszym?
19: Ja w Kaczym Bagnie pojawiłam się jako bardzo młoda dziewczyna, więc tam tak naprawdę w pierwszej kolejności to dostałam w ogóle jakby wskazówkę do tego, w jaki sposób rozpocząć tą pracę z ludźmi, dlatego że pojawiłam się tam jako uczennica liceum i tak naprawdę nie miałam jeszcze określonej ścieżki, pomysłu na swoje życie, więc tak naprawdę dzięki Kaczemu Bagnu ten pomysł się klarował i ta ścieżka jakoś robiła się coraz bardziej wyraźna.
2: Też przydało się do obecnej pracy, współpracy w fabryce.
19: A, zdecydowanie, tak. Fabryka Inicjatyw Obywatelskich, bardzo ważny teraz element mojego życia, tutaj lokalny.
2: Trochę pokrewny tamtej działalności.
19: Tu inicjatywy, tam inicjatywy, tak. Tam inicjatywy pozytywne, tu inicjatywy obywatelskie.
2: Także uważajcie, jak zarazicie się wolontariatem i działaniem z ludźmi, to już może to u was zostać.
19: Może tak zostać i będziecie to przeplatać po prostu w każdym możliwym otoczeniu, w każdej przestrzeni, w której się znajdziecie, no bo to po prostu ma się do tego smykałkę i ma się wtedy potrzebę działać z ludźmi i robić coś pożytecznego też.
2: To teraz przechodzimy do ważnej daty, tej rocznicowej, drugiej rocznicy, jak już ustaliliśmy, bardziej hucznej. To kiedy się będzie działo i co się będzie działo?
18: 16 października, czyli w piątek tego roku, zapraszamy na koncert rockowy. Wystąpią 4 zespoły. Jest to koncert, który w zamyśle jest organizowany właśnie jako forma podziękowania dla byłych pracowników oraz obecnych Kaczego Bagna. Natomiast też z takiej potrzeby tego, żeby to wydarzenie wykorzystać przy okazji w jakimś jeszcze celu, dołożyliśmy do tego cegiełkę w postaci akcji charytatywnej i zbiórki dla Jasi, dla córki właśnie

0: Jakby ta część pomocowa to nie jest coś nowego, to jest jedna rzecz, natomiast druga jest taka, że ta potrzeba, żeby to wydarzenie od razu wykorzystać też w takim celu szerszym, więc otwieramy ten koncert dla osób wszystkich, które będą miały ochotę przyjść pobawić się z nami za symboliczne 20 zł do puszki. Będziemy zbierać jakby całość tej sprzedaży biletów będzie do skarbonki dla Jaśminy, która też jest częścią założenia. Jakby nie patrzył, ponieważ w Kaczymbagnie naturalnie, że 20 lat jakby ten ośrodek funkcjonuje, to duża część instruktorów czy młodzieży, która rozpoczynała swoją przygodę i karierę zawodową w Kaczymbagnie, teraz obecnie są to osoby, które mają swoje rodziny. W dalszym ciągu są z Kaczymbagnem 15, 10, 8 lat, kilkanaście, więc tych kaczych dzieci zrobiło się całkiem sporo. Także faktycznie większość z nas to są osoby, które mają teraz dzieciaki w wieku do kilkunastu lat maksymalnie i te dzieci nasze są w przestrzeni Kaczego Bagna bardzo naturalnie, codziennością Kaczego Bagna powiedziałabym, bo one bardzo często są z nami w pracy, korzystają z oferty, które Kacze Bagno ma dla dzieciaków, czyli z półkolonii, z obozów letnich, z różnych wyjazdów świątecznych, integracyjnych, weekendowych również, także te kacze dzieci, mam nadzieję, że żyjąc i dorastając w takim środowisku, będą również tutaj beneficjentami tego miejsca, więc my jako pracownicy też włączamy w działania dzieciaki, więc na różnych frontach. Niektóre korzystają w taki sposób, a Jaśminka jeszcze jest bardzo mała, więc nie może inaczej. Także chcemy tutaj cegiełkę dołożyć i pomóc jak możemy.
1: Z oferty mikołajkowej korzystała już osobiście. Była uczestniczką warsztatów. Co prawda bardziej towarzysząco przy starszym bracie, ale Kacze Bagno też jest częścią jej życia.
2: Trochę tych kaczerów, kaczek i kaczuszek się odchowało przez
1: jest.
2: Lata.
1: Tak.
2: To teraz opowiedzmy o Jaśmince. Na co tak naprawdę najwięcej jest potrzeba pieniędzy?
1: Mhm. Jaśminka w wieku 11 miesięcy miała zdiagnozowane dziecięce porażenie połowicze, no i to wiąże się z opóźnionym rozwojem ruchowym. Ta diagnoza, ten uraz jakby neurologiczny jest konsekwencją rozległego krwawienia dokomorowego, którego przyczyny nie znamy tak naprawdę i nie wiemy, nie mamy też wiedzy o tym, kiedy się wydarzyło. Więc jest to dla nas trudne doświadczenie do pogodzenia, trudne do zaakceptowania też, ale chyba nie ma sensu po prostu rozmyślanie nad tym, bo najważniejsze dla nas jest mierzenie się z konsekwencjami tego po prostu i walka, troska o samodzielność naszej malutkiej córeczki. Jaśmina ma teraz skończony rok i 9 miesięcy i tak naprawdę od 3 miesiąca życia, jeszcze zanim w ogóle uzyskaliśmy diagnozę, jest pod opieką fizjoterapeuty. Wtedy była to jedna fizjoterapeutka, która przeprowadziła nas tak naprawdę przez cały proces diagnostyczny i dzięki niej tak naprawdę zyskaliśmy jasną informację na temat stanu zdrowia Jaśminy i wiedzieliśmy też, jak postępować z nią dalej. Teraz to jest też szereg specjalistów, już nie tylko jedna fizjoterapeutka, więc na to właśnie są potrzebne fundusze. Jesteśmy pod opieką fundacji, tak naprawdę od razu po uzyskaniu diagnozy zgłosiliśmy się o wsparcie do fundacji i tam też jest założona zbiórka na Jaśminkę. Limit tej zbiórki ustawiony jest na 50 tysięcy i to jest kwota taka wyliczona w oparciu o nasze jakby wydatki, które ponosimy w związku z rehabilitacją, właśnie ze wspieraniem takim terapeutycznym Jaśminy na różnych obszarach. Dlatego, że ta diagnoza wiąże się głównie z konsekwencjami w rozwoju ruchowym, ale ośrodki na przykład odpowiadające za rozwój mowy znajdują się bardzo blisko ośrodków ruchu w mózgu. Dlatego też Jaśmina jest już wspierana logopedycznie i neurologopedycznie, dlatego, że jeszcze tak naprawdę nie mówi. Wydaje z siebie rozkoszne dźwięki, potrafi się z nami komunikować, manifestować swoje emocje i potrzeby, ale jeszcze niewerbalnie, nie w jasny sposób dla otoczenia. Jaśminka też jeszcze na przykład nie chodzi. Od kilku miesięcy próbuje już stawać na nogi, próbuje przemieszczać się przy meblach, no ale to tak naprawdę Jaśmina nie podlega standardowej ocenie i tego też się nauczyłam, bo diagnoza na początku ścięła mnie z nóg i jako rodzic ma się chyba taką ambicję, taką potrzebę, żeby to dziecko było zaopiekowane i tak wzorowo prowadzone, ale trzeba odpuścić perfekcjonizm w takiej sytuacji i my cieszymy się teraz każdym postępem Jaśminy. Jaśmina jest tak naprawdę bardzo dobrze funkcjonującym dzieckiem, biorąc pod uwagę, jak rozległych obrażeń doznała. Więc to, w jaki sposób funkcjonuje, jest bardzo

0: optymistyczne i dobrze prognozuje też na przyszłość. A naszym największym zadaniem jako rodziców jest po prostu nieustanna praca, ciągłe wspieranie ją w dążeniu do jak największej sprawności i samodzielności. I na to też ta zbiórka, dzięki której będziemy w stanie po prostu korzystać ze wsparcia bardzo dobrych specjalistów. Teraz Jeźmina jest pod opieką fizjoterapeutów i mówię w liczbie mnogiej, bo faktycznie korzystamy z osób specjalizujących się różnymi metodami. I to tak sobie całościowo po prostu łączymy. Z różnych frontów po prostu wspieramy Jaśminę. Są to logopedzi, neurologopedzi, ale także ortopedzi i specjaliści do spraw właśnie rozwoju ruchowego, więc te spotkania kontrolne i te konsultacje odbywają się też w różnych miejscach, na szczęście w Polsce, ale jednak to jest Poznań, to jest Warszawa, to jest Trójmiasto, więc temu poświęcamy środki, które zbierane są na zbiórce.
1: To teraz wysyłamy Was do Kaczego Bagna na tą imprezę w październiku, by dorzucić trochę do puszki. Jeszcze raz przypomnijmy, którego i od której otwieracie bramy.
2: 16 października o godzinie 18 rozpoczynamy koncert, także możecie przybyć śmiało. Troszkę wcześniej wystąpią 4 zespoły. Będą to zespoły zarówno lokalne z naszego rynku tutaj nowomiejskiego i w takim przekroju odrapujących zespołów porokowych i mocno rockowych, także...
0: Ja się teraz ożywiłam, bo nie wiedziałam o wszystkich, więc nie było widać mojej miny, ale jestem zachwycona i też chcę podkreślić, że ci wszyscy ludzie, którzy wystąpią na tym koncercie, to są także sympatycy Kaczego Bagna i nasi przyjaciele po prostu. I wykorzystując moje 5 minut na antenie, bardzo Wam wszystkim dziękuję, że jesteście i wspieracie i zachęcam Was, którzy nas słuchacie, przyjdźcie, pobawcie się razem z nami.
1: A w studiu z Kaczego Bagna gościliśmy
2: Kamila Osowska, manager Kaczego Bagna,
0: Marta Milewska-Haska, kiedyś instruktorka w Kaczym Bagnie, teraz mama Jaśminy.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta w Iławie Ewa Jackowska, jedna z radnych, poprosiła burmistrza o więcej szczegółów dotyczących saunarium, które być może powstanie na skarbku.
5: Zechciałbym z nami pan porozmawiać tak, jak zadeklarował, jeżeli pan zadeklarował, bo muszę już teraz tak używać, bo faktycznie powinnam weryfikować to, co otrzymuję, tą informację. Czy otrzymał prośbę zreferowania pomysłu saunarium na Lipowym Dworze, całoroczne? Jakie są uzgodnienia, czy zechciałby pan z nami porozmawiać, bo pan wiceburmistrz Portianko? Mowa jest o użyczeniu terenu tam, gdzie kiedyś była dzierżawie, przepraszam, terenu tam, gdzie kiedyś były najpyszniejsza kawa w Iławie, pyszne ciastka, koło skarbka, że jest wola budowy sauny całorocznej i chcieliby na ten pomysł dzierżawić teren od miasta. Czy moglibyśmy się coś więcej dowiedzieć i dlaczego chciałby pan to skonsultować z radnymi?
6: No właśnie, szanowni państwo, nie wiem, czy ja dobrze odczytałem intencję, że to był jako zarzut wobec mnie, że jeszcze nie skonsultowałem tego. Byli u mnie przedsiębiorcy, iławscy przedsiębiorcy z pewnym pomysłem. Przedstawili wizualizację, która, jak się okazuje, odbiega od rzeczywistości, czy będzie odbiegać od rzeczywistości, może odbiegać od rzeczywistości. Powiedziałem, że generalnie co do zasady tego typu pomysły, to ja jestem bardzo za. Jeżeli będę miał świadczenie w takim aspekcie, że to będzie wyglądało tak, jak to miałoby wyglądać, będę rekomendował radnym dzierżawę tego terenu, ponieważ zawsze, nawet dzisiaj miałem takie spotkanie z mieszkańcem w sprawie dzierżawy. Powiedziałem, że ja mogę oczywiście ruszyć całą procedurę, przygotować papiery, podpisać umowę na 3 miesiące, bo tylko taką kompetencję mam, ale cała reszta jest po stronie radnych i powiedziałem, że jeżeli o mnie chodzi jako urzędnika tego ratusza, to ja takie rozwiązanie, jeżeli dojdzie do skutku, będę rekomendował radnym. Ale decyzja, zawsze ostrzegam, że jest po stronie radnych, czy się na to zgodzą, czy nie. I wytłumaczyłem w ten sposób, że tu mamy jakby jedną procedurę rozbitą na 3 etapy. Za środek państwo odpowiadacie jako radni, czy się zgadzacie, czy nie. I to będzie państwa decyzja. Początek ja muszę przygotować, czyli uzgodnić szczegóły, czyli jaka wielka działka, ile to by kosztowało w dzierżawie miesięcznej, czy to będzie z ryciem terenu, czy bez rycia terenu, czy będą jakieś przyłącza, czy nie przyłącza, etc., etc. Radni to głosują, jak jest zgoda, no to wtedy my to przyjmujemy dalej do procedowania umowy. Tylko tyle powiedziałem, że tak powiem jakby w tym zakresie. Zostawiona została mi wizualizacja w teczce, takiej ładnej, ekologicznej, co mnie ucieszyło i obiecałem, że najpierw my wewnętrznie przedyskutujemy temat, czy to w ogóle jest możliwe na tym terenie, na jakich zasadach, żeby pełną wiedzę radnym przedstawić. Więc to jest dopiero w fazie analizy. Co do zasady ja jestem za, ale jak Państwo wiecie, czasami diabeł tkwi w szczegółach, bo mieliśmy już takich przedsiębiorców w tym obszarze, że wizualizacje były przepiękne, a potem ja się mocowałem z przedsiębiorcą, ponieważ była jedna wielka baneroza, która odstawała od tego terenu. Więc jeżeli to będzie wyglądało tak jak na wizualizacji, to będę Państwu to rekomendował. Jeżeli to będą blaszane kontenery brzydkie i niepasujące do tej zieleni, no to pewnie nie będę tego rekomendował, ale Państwo zdecydujecie na końcu sami. Powiedziałem, że jeżeli byłbym naprawdę zadowolony, żeby to powstało na tym terenie, tylko kwestia, tak mówię, szczegółów, bo na zdjęciach, szanowni Państwo, wygląda to ładnie, ale wszyscy wiemy, jak wyglądają wizualizacje, prawda? Bo na razie nic nie ma, oprócz zdjęcia poglądowego, tak na dobrą sprawę, które nie będzie zgodne z rzeczywistością. Jak to wpłynie, to jak najbardziej Państwo otrzymacie to...
4: Mówi radny Tomasz Woźniak.
7: Tak naprawdę chodzi o to, że przedsiębiorca zanim zainwestuje pieniądze, no to musi mieć gwarancję tego, że będzie miał teren udostępniony, a nie na 3 miesiące tylko.
6: Tylko na przykład, bo właśnie o tym mówiłem, że jeżeli jest okres dłuższy, to musi być zgoda radnych, prawda? Generalnie mamy umowę na 3 lata, jeżeli będą Państwo chcieli, już też powiedziałem, że ja bym rekomendował na 5 czy 7 lat, oni by chcieli na 10, tylko ja Państwa naprawdę uprzedzam tutaj, jakby proszę o taką roztropność. My musimy mieć pewność, że to będzie estetyczne, żeby nie było tak, że my to podpiszemy, a okaże się, że powstanie coś, co będzie po prostu nieładne, bo to jest naprawdę fajny teren i taki reprezentacyjny dla nas, prawda? Tutaj Dorota Kamińska dzwoniła w tej sprawie i się okazało, że to, co ja dostałem na papierze, nie musi być tożsame z tym, co będzie postawione, więc ja będę oczekiwał od przedsiębiorcy po przedstawieniu mu warunków, że dzierżawa kosztuje tyle i tyle, na tyle i tyle możemy się zgodzić, będę oczekiwał rzeczywistego zdjęcia poglądowego, co tam powstanie. Ja też mówiłem, że my terenu tego nie przygotowujemy, moglibyśmy teoretycznie pod przyszłe inwestycje, ale co do zasady, jak jest przedsiębiorca zainteresowany danym terenem, to przyłącza robi we własnym zakresie.
4: Mówi wiceburmistrz Krzysztof Portianko.
8: Jak w każdej dzierżawie, to co przedstawi przedsiębiorca, to jest tylko taki element zachęcający do tego, żeby udowodnić, że jest to atrakcyjne też dla miasta, tak? No bo my nie musimy się zgodzić na każdą propozycję, tak? Wnioski mieszkańcy składają i jeżeli to odbiega chociażby od jakiegoś takiego ogólnego funkcjonowania całego terenu, no to możemy się na to nie zgodzić, tak? Dlatego te wizualizacje, bo te rozmowy już troszkę wcześniej były też prowadzone i ten mieszkaniec się kontaktował też już ze mną, jak ja byłem na urlopie, ale cały czas rozmowy były na tym etapie, żeby przedstawił właśnie, co chcą tam zorganizować, tak. Znaczy mamy przykład też tego, że wcześniejszych tam jakiś tam sposób prób zagospodarowania, gdzie części mieszkańcom się to podobało, z kolei inna część mieszkańców uważało, że jest za głośno, że to przeszkadza w tym miejscu, więc no też trzeba to wyważyć, ten interes wszystkich. Pomysł jest naprawdę fajny, tylko żeby to było zrealizowane tak, jak burmistrz powiedział, zgodnie z zamysłem.
7: Wszystkie szlaki na niebie, szanowni Państwo, wskazują, że to będzie zrobione ze smakiem takim, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Temat nie jest mi obcy i wierzę, że dojdzie do skutku. Oczywiście ręki sobie nie dam uciąć, no bo wiemy, że sytuacje możemy spotkać różne, ale wszystkie znaki na niebie wskazują, że to będzie tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli.
9: Panie burmistrz, bardzo proszę. Ja tylko dopowiem, że faktycznie z rozmowy ja po prostu zadałam pytań, którym poprosiłam o taką wpisanie tego w mapkę, żeby faktycznie zobaczyć jaka część działki zostanie zajęta, w którym miejscu, bo to są ważne detale. No i ta wizualizacja, pytając o to, czy mamy to, co mamy na zdjęciach, bo mamy zdjęcia kontenerów, bo to zabudowa kontenerowa, czy to rzeczywiście tak będzie. I tutaj takiej pewności przedsiębiorcy nie mieli, więc tutaj te spotkania są jeszcze przed nami. Tak jak mówi tu pan burmistrz, trzeba określić, czego chcemy, bo potem spotkamy się z kolei z wszystkimi tutaj i z państwem, i z sąsiadami, którzy będą wnosili jakieś uwagi do tego. Lepiej, żeby to ustalić przed, niż potem, żeby się wzajemnie jakoś tam niepokoić. Nie?
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: W ostatni weekend sierpnia 26-latek z Iławy zabrał dzieci z placu zabaw do swojego mieszkania. Tam je uśpił i groził pozbawieniem życia. Bartosz F. usłyszał 5 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. O tym, co zaszło w mieszkaniu aresztowanego w ostatni weekend sierpnia, mówi Ewa Ziemka z prokuratury okręgowej w Elblągu.
10: Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut dokonania kilku przestępstw. Ta sprawa jest jeszcze na wstępnym etapie, w związku z tym o żadnych jednoznacznych ustaleniach jeszcze nie możemy mówić. Przestępstwa dotyczą zarówno przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak też i przestępstw pozbawienia wolności. Zarzuty, które dotyczą pozbawienia wolności, to zarzuty dotyczące działania na szkodę 2 osób małoletnich. I te zarzuty dotyczą zwabienia dzieci do mieszkania sprawcy, tam zabranie im telefonów komórkowych, przełączenie ich pracy na tryb samolotowy, przyłożenie też do twarzy materiału nasączonego substancją, która spowodowała u nich senność, a następnie prezentowanie im noża i kierowanie gruźb, pozbawienia życia ich rodziców w celu wywarcia wpływu, by nie informowali organów ścigania o zaistniałej sytuacji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i ten areszt w tej chwili sąd określił na 27 listopada bieżącego roku. Te przestępstwa zagrożone są karą, najsurowsze z nich karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Wśród zarzutów dla aresztowanego nie ma działań o charakterze seksualnym, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy w czasie tymczasowego aresztu będą jeszcze sprawdzać, czy dziewczynka i chłopiec byli jedynymi ofiarami sprawcy.
3: Eska i Ława News.
4: Dokładnie 10 lat temu, 9 września 2016 roku, informowaliśmy na antenie Eski i Ława o tym, że rozpoczyna się proces likwidacji Straży Miejskiej w Iławie. Taki punkt znalazł się wówczas w porządku posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Za chęć likwidacji straży krytykowała wówczas burmistrza, radna, dziś już nieżyjąca, Anna Zakrzewska.
11: Zamierza pan zlikwidować Straż Miejską, którą sam pan powołał w roku 1992, przekonując sceptyków, że to wspaniały pomysł. Dlaczego uniemożliwił pan, pani komendant, odczytanie na sesji listu pochwalnego, jaki otrzymała? Czy już wtedy był pan zdecydowany, że rozwiąże Straż Miejską? Dlaczego były pieniądze na samochód dla Straży Pożarnej czy Policji, a nie ma dla własnego dziecka, jakim jest przecież Straż Miejska?
4: Burmistrz Adam Żyliński zapowiadał wówczas, że uzasadni swoją decyzję o likwidacji straży na sesji, podczas której będzie podejmowana decyzja.
12: Pozytywnie oceniałem zawsze pracę pani komendantki. Nie należy tę całą sytuację o charakterze ustrojowej wtrącać w kwestii jakichś tam śledczo-personalnych. To bzdura kompletna i kiedy będę wnioskował o likwidację straży miejskiej po zaopiniowaniu przez komendanta wojewódzkiego policji, to wtedy możemy sobie na spokojnie porozmawiać na temat tej czarnej dziury, która będzie się po likwidacji straży roztoczy i o tym, jak my mamy zamiar sobie z tym poradzić.
4: Jeśli projekt uchwały w tej sprawie uzyskałby pozytywną opinię komisji, radni mogliby podjąć decyzję o likwidacji Straży Miejskiej jeszcze tego samego miesiąca. Jak się okazało, tak się rzeczywiście stało. Temat likwidacji Straży Miejskiej w Iławie w 2016 roku wzbudzał w Iławianach wiele emocji. Policja nie zastąpi straży, mówili. Pomysł miał wówczas swoich zwolenników, ale wiele osób obawiało się też negatywnych skutków braku tej formacji w mieście. Są tygodnie, podczas których iławscy strażnicy podejmują ponad 100 interwencji, mówili radni. Wśród przeciwników likwidacji była wówczas m.in. radna Elżbieta Prasek.
11: Pani komendant odeszła. To, co ja widziałam, co robiła, to było nieporównywalne z tym, co działo się do tej pory, jak funkcjonowała Straż Miejska. Mieliśmy wszystko czarno na białe. Jeżeli straż zniknie, to kto będzie się zajmował patologią? Nie mówmy, proszę państwa, że to będzie robić policja, bo w takie cuda ja nie wierzę. I przestańmy nam mówić, że policja się tym zajmie. Nie zajmie się policja, bo nie ma takiego składu osobowego, jak potrzeba.
4: Jak informowaliśmy 9 września, dokładnie 10 lat temu, projekt uchwały dotyczący likwidacji Straży Miejskiej trafił już wówczas na obrady Komisji Rady Miasta. Według burmistrza Adama Żylińskiego to właściwe miejsce do wymiany argumentów za i przeciw.
12: No, mamy swój rytm ustalony pracy. To jest dyskusja na komisjach i tam sobie porozmawiamy, będziemy się nawzajem przekonywać. Przecież ja nie przyjdę na sesję z surowym materiałem. No. Spokojnie, naprawdę. Tu się nie dzieje nic takiego, co by było jakąś wielką rewolucją i wstrząsem.
4: Część strażników po likwidacji straży miała zająć się obsługą monitoringu, część miała zostać przeniesiona do innych wydziałów Urzędu Miasta. Także we wrześniu 2016 roku informowaliśmy na antenie Eski, że policja nie chciała likwidacji Straży Miejskiej w Iławie. Do ratusza wpłynęło wówczas stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podkreślało się w nim, że takie działanie w sposób negatywny wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. O opinię policji w sprawie straży zwrócił się sam burmistrz miasta Adam Żyliński, który chciał doprowadzić do jej likwidacji. Za Iławską Strażą Miejską według policjantów przemawiały statystyki. W okresie 3 lat przed podjęciem tej decyzji strażnicy podjęli ponad 5,5 tysiąca interwencji. Największa część wykroczeń dotyczyła komunikacji. Na drugim miejscu wówczas znalazł się wandalizm, na trzecim różne efekty przesadzenia z alkoholem. Opinia Komendy Wojewódzkiej nie była wówczas jednak dla burmistrza Żylińskiego wiążąca. Kilka dni później już na sesji Rady Miasta radni zdecydowali, że od najbliższego listopada, mówimy o roku 2016, Iława już bez Straży Miejskiej. Większość iławskich radnych poparła wówczas burmistrza Iławy, Adama Żylińskiego, który chciał zlikwidowania tej służby. Stało się to mimo negatywnego stanowiska Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dwójka radnych w 2016 wstrzymała się od głosu, przeciw było 7. Wśród nich Elżbieta Prasek.
13: Nie wyobrażam sobie pracy bez Straży Miejskiej. Tym bardziej, że jak przeczytałam ostatnio informacje dotyczące zagrożeń w mieście, to jednym z zagrożeń miasta naszego jest, tam jest dosłownie napisane, że mamy problemy wychowawcze, mamy patologiczne, patologia się powiększa. To teraz zadaję pytanie panu burmistrzowi, jeżeli straż zniknie, to kto będzie się zajmował patologią typu dilerzy, psie kupy i tak dalej. Nie mówmy, proszę państwa, że to będzie robić policja, bo w takie cuda ja nie wierzę. I przestańmy nam mówić, że policja się tym zajmie. Nie zajmie się policja, bo nie ma takiego składu osobowego, jak potrzeba. I nie będzie tego robiła. Dobrze. To jest pierwsze pytanie pani, na temat przyszłości.
14: Bo to pytanie wpadło dzisiaj.
13: Ale ja potwierdzam, że rzeczywiście dla mnie to jest... Aha, jeszcze pytanie. Czy jak pan rozwiąże Straż Miejską, to wszyscy ci ludzie, oprócz pani komendant, która na pewno sobie poradzi, albo już sobie poradziła z pracą, czy ci ludzie znajdą pracę?
4: Likwidacja Straży Miejskiej w Iławie wzbudziła wiele emocji wśród radnych, ale i też wśród innych mieszkańców. Radna Ewa Jackowska była przeciwna tej decyzji burmistrza, finalnie decyzji Rady Miasta. Według niej istniało ryzyko, że miasto straci unijną dotację na projekt Bezpieczna Iława, w ramach którego powstał monitoring miejski. Burmistrz Iławy Adam Żyliński zapewnił, że bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Przekonywał też, że wszelkie wątpliwości prawne zostały już wcześniej sprawdzone.
15: Myślę, że sprawdzaliśmy to. Tam nie ma wcale problemu z monitoringiem. To jest mitomania.
4: W 2016 roku podczas komisji i sesji Rady Miasta dyskusje na temat Straży Miejskiej były bardzo ciekawe. Na przykład... Burmistrz Iławy jak burmistrz Nowego Jorku. Takiego zdania był wówczas Tadeusz Loc, jeden z radnych, który nie poparł pomysłu Adama Żylińskiego w kwestii likwidacji Straży Miejskiej. Radził mu, by ten przeczytał książkę Guru Nowojorskich Policjantów.
16: Ukazała się w Polsce książka pod nazwą Przełom. Napisał to Guru Nowojorskich Policjantów. Teoria wybitych szyb, która mówi, że jeżeli w budynku, który nie jest użytkowany, nikt tam nie mieszka, wybije się pierwszą szybę, jedną szybę, to za chwilę w tym budynku nie będzie żadnej szyby. Analogicznie, na każde przestępstwo, każde wykroczenie trzeba, najdrobniejsze, trzeba reagować. Ja tę książkę polecam szczególnie panu burmistrzowi. Pan uosabia pewne bardzo ważne cechy burmistrza Giulianiego, wtedy burmistrza w latach 90. Nowego Jorku.
4: Burmistrz Żyliński był jednak wówczas przekonany o słuszności swojej decyzji dotyczącej likwidacji straży. Podpierał się statystykami. Co do wspomnianego wcześniej miejskiego monitoringu, radna Ewa Jackowska wyraziła wówczas wątpliwości, czy wszyscy, nie tylko służby mundurowe, mogą obsługiwać miejski monitoring. Burmistrz Adam Żyliński mówił wówczas, że nie ma żadnych prawnych ograniczeń, by monitoring mogli obsługiwać cywile. Rację burmistrzowi przyznała wówczas Jadwiga Drzystek, ówczesna radczyni prawna ratusza. Jak zapewniały te 10 lat temu władze miasta, mimo likwidacji Straży Miejskiej, monitoring wciąż będzie działał. Rzeczywiście po 10 latach nadal działa. Inną kwestią jest fakt, że od czasu do czasu pojawiają się ponownie propozycje, by Straż Miejska do Iławy wróciła. Straż Miejska przestała działać w Iławie 1 listopada 2016 roku.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Przed budynkiem Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się akcja profilaktyczna. darmowe badania ciśnienia, glukozy, BMI i konsultacje na stoiskach Amazonek, Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Diabetyków i PCK. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy, a do tego pokaz tańca seniorów.
17: Centrum Usług Społecznych Zakrzaska Ewa Pielęgniarka. Na chwilę obecną przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, tętno oraz obliczamy BMI, czyli indeks wagi ciała. Zainteresowanie jest znaczne, dużo osób przyszło i chce się badać. Udzielamy też porad.
18: Stowarzyszenie Jarski Klub Amazonki, Adela Kowalska, prezes. W dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu profilaktycznym, gdzie jest kilka stoik. Oferujemy pomoc w pokazaniu, jak się badamy. Rozdajemy ulotki. Zapraszamy jeszcze do naszego stowarzyszenia kobiet w trakcie albo po chorobach nowotworowych raka piersi. Organizujemy konferencje, spotkania, edukacyjne szkolenia. Integruje środowisko kobiet z chorobą nowotworową piersi. Jest bardzo dużo integracji, spotkań różnych, także naprawdę zapraszamy kobiety i nawet te, które by nam jeszcze mogły pomóc w naszym stowarzyszeniu.
19: Polski Związek Niewidomych, bierzemy udział w akcji Profilaktyka Podaj Dalej. My dzisiaj wystąpiliśmy ze swoimi tyflosprzętami i produktami wykonanymi przez osoby słabowidzące niewidome. Na stoliku mamy, prezentujemy czasopisma związane z naszą działalnością, sprzęty do aktywności sportowej, rzeczy z arteterapii. Mamy nowy nabytek dofinansowany przez gminę Kisielice. To jest naprawdę coś, o czym marzyliśmy, okulary symulacyjne. To są rzeczy, które pomagają przekazać informacje osobom zdrowym z tytułu wzroku, jak widzi osoba niewidoma z poszczególnymi wadami wzroku. Mamy laski, lupy różnego rodzaju wystawiamy. Mamy też rzeczy, które pomagają na co dzień osobom niewidomym. Igły brajlowskie, lupy wspomniałam, ramki do podpisu, czytnik monet. Takie proste rzeczy pomocne na co dzień. Mamy memo, żeby osoby widzące mogły podotykać sobie, uruchomić zmysł dotyku.
4: Głównym organizatorem było Centrum Usług Społecznych, czyli dawniej Iławski MOPS.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Nadal poszukiwany jest właściciel węża, który we wtorek wyszedł na spacer po ulicach Iławy. Tymczasem gadem zajęli się pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Iławskiego Ratusza. Na ten temat rozmawialiśmy z burmistrzem Iławy Dawidem Kopaczewskim.
20: Potwierdzam, że nadal szukamy właściciela tego gada. Jesteśmy w kontakcie ze środkiem w Gdańsku, który przyjmie nam tego węża do czasu odnalezienia oczywiście właściciela lub do czasu do przekazania do takiej specjalnej jednostki w Warszawie, która być może przejmie już na własność tego gada. Wszystko się rozstrzygnie w ciągu najbliższych pewnie kilkunastu dni, kiedy okaże się, czy właściciel się odnajdzie, czy nie. Póki co przekazujemy gada do Gdańska, będziemy pokrywać koszt jego utrzymania w formie takiej miesięcznej, po to, żeby właśnie specjaliści mogli się za nimi zaopiekować, z uwagi na to, że my tutaj nie mamy w mieście ani warunków odpowiednich do tego, ani też jako urzędnicy specjalistycznej wiedzy, żeby krzywdy mu nie zrobić.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Włodek Paliński, właściwie Włodzimierz, a właściwie Wodzu Paliński, czyli szef 5. Brygady z susza.
21: No tak potocznie nazywana 5. Brygada, żeby łatwiej było mówić, a tak naprawdę jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, który w suszu kultywuje tradycję 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To jest taka pełna oficjalna nazwa, ale potocznie przedstawiamy się jako 5. Brygada, oddział, który generalnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną, ale też szkoleniem młodzieży w takim duchu paramilitarnym.
4: Istniejecie bardzo długo już, nawet była okrągła rocznica ostatnio.
21: Dokładnie tak, w zeszłym roku już uświadomiłem sobie to w trakcie tego roku, że mija 20 lat, jak ta grupa funkcjonuje w naszej małej miejscowości. No była też taka okazja w takim razie do podsumowania tej działalności, bo rzeczywiście czas szybko leci, a tu okazuje się, że przez szeregi tej grupy kilka pokoleń już Suszan się przewinęło, ale tak naprawdę działamy dalej z myślą o tym, żeby no, zajmować się tą naszą pasją i o czym mogę dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda.
4: I tą młodzieżą oczywiście też.
21: No tak, tak, bo generalnie grupy rekonstrukcyjne, one to są grupy skupiające dorosłych ludzi, którzy potrafią tam sami szukać, dociekać. Specyfiką naszej grupy, tej naszej 5. Brygady jest to, że ona ma charakter często edukacyjny. Znaczy ja zachęcam do współpracy młodych ludzi, których po prostu wkręcam w pewne takie przygody. Traktujemy to jako przygodę, jako zdobycie pewnych informacji, zajmowanie się też historią w taki nietypowy sposób. Nie z podręczników, tylko właśnie, żeby to przeżyć na własnej skórze, dotknąć, zobaczyć. To chyba najlepiej trafia do młodego człowieka.
4: Pan jest historykiem z wykształcenia.
21: Tak, jestem, na co dzień pracuję w Suskiej Szkole Podstawowej oraz tutaj w Szkole Mundurowej Feniksa. Jako nauczyciel historii.
4: Ale wtedy, kiedy to się wszystko zaczynało, kiedy ta grupa zaczynała się zawiązywać, to chyba to było gimnazjum, tak?
21: No, tak, tak. No to już jest też taka historia już odległa, no czas szybko płynie. Początki tej grupy związane są też z funkcjonowaniem Suskiego Gimnazjum i z jego historią. Tam jako nauczyciel historii zaangażowałem się w nadanie szkole imienia Kawalerii Polskiej. Razem z panią dyrektor Janiną Kaniecką wspólnie szukaliśmy możliwości nadania szkole atrakcyjnego partnera i nam się to udało. Pozyskaliśmy właśnie Polski Klub Kawaleryjski, który patronował nadaniu imienia naszej szkole Kawalerii Polskiej. To była taka jedyna szkoła w Polsce, praktycznie zawsze tak o tym mówiliśmy, poświęcona Kawalerii Polskiej, czyli no tej wyjątkowej, niezwykle barnej formacji, no przedwojennej, bo już w tej chwili jako takiej kawalerii po prostu nie ma.
4: Atrakcyjny był to patron, okazało się, tak?
21: Myślę, że tak. Chociaż taki nietypowy, wiele osób zaskoczyliśmy tym patronem, ale z drugiej strony dawało to możliwości pewnych ciekawych inicjatyw. Pozyskiwanie stowarzyszeń, które też do nas przyjeżdżały na święto szkoły. Święto szkoły nie miało charakteru takiego do odfajkowania, tylko naprawdę nadaliśmy temu świętu dosyć dużą rangę, do tego stopnia, że święto szkoły w tym gimnazjum było to też świętem praktycznie całego miasta. Pozyskiwaliśmy współpracę z jednostkami wojskowymi plus stowarzyszenia kawaleryjskie, które przyjeżdżały. Raz w roku odbywała się parada, przejście uczestników tej uroczystości do kościoła, na mszę, pojawiało się wojsko, obecność wojska i w ogóle kompanii honorowej, no to było takie wydarzenie ważne dla miasta. To dzisiaj, do dzisiaj wszyscy to wspominają, że gimnazjum jakby tutaj wniosło też jakiś taki element kolorytu wydarzeń lokalnych.
4: I to wtedy usłyszano o was i zaproponowano wam szarże pod Krojantami, czy to było wcześniej, później?
21: To właśnie było w tym momencie, kiedy nadano szkole nazwę Kawalerii Polskiej. Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski organizował tą imprezę Szarża pod Krojantami, no i zaproponował, skoro już tak sobie współpracujemy, to zaproponował, że może tam nasi uczniowie by tam pojechali, zobaczyli, wzięli w tym udział jako statyści. I ten pierwszy nasz wyjazd w 2005 roku, no właśnie był z tym związany. Zmontowałem sobie taką grupę chłopaków, którzy byli zainteresowani historią, pojechaliśmy, założyliśmy mundury, odegraliśmy tam sceny, no i się to spodobało i tak rozpoczęło się funkcjonowanie grupy, która początkowo nazywała się Grupą Rekonstrukcji Historycznych w Suszu. Z czasem, po kilku latach rozszerzyliśmy swoją tą działalność, nasze zainteresowanie nie tylko historią Kawalerii Polskiej, ale też 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, no bo to jest też dzisiaj taki temat dosyć modny, żołnierze wyklęci. Wtedy jak zaczynaliśmy, jeszcze to się dopiero kształtowało, ta wiedza dopiero wśród społeczeństwa docierała, co to są ci żołnierze wyklęci, a my zorientowaliśmy się, że w okolicy Susza mamy też takie historie związane z żołnierzami wyklętymi, więc jakby tak podążyliśmy dwutorowo, zainteresowaliśmy się i tą kawalerią, i jednocześnie tą 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej.
4: Mhm. W okolicy Susza, w samym Suszu też są takie historie nawiązujące do żołnierzy wyklętych?
21: Nie w samym Suszu, tylko musimy tutaj sięgnąć do czasu powojennego, 1946 roku przez gminę Suszy kilkukrotnie przemierzały pododdziały 5. Wileńskiej Brygady, która przemieszczała się tak naprawdę wielokrotnie wzdłuż całego późniejszego województwa warmińsko-mazurskiego, z Borów Tucholskich na skraj województwa warmińsko-mazurskiego i w okolicach Susza też kilkakrotnie te oddziały były, bazowały, czy nawet przebywały przez kilka dni.
4: I ta historia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej właściwie łączy się też z tym, dziś byśmy powiedzieli, to taki game changer, czyli to, że zaczęły do was przychodzić dziewczyny.
21: Dokładnie tak, bo te początki, gdy interesowaliśmy się tylko kawalerią, no to wiadomo, że właściwie rekrutowaliśmy tylko chłopców, którzy mogli być łanami. No nie wypadało ubrać dziewczyny w strój łana, bo to byłoby trochę niestosowne. Natomiast no, zainteresowanie się partyzantką dawało możliwość też takiego wstąpienia do naszej grupy dziewcząt, które się bardzo mocno zaangażowały i rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że to tak połowicznie się rozwija, chłopcy i dziewczęta, no ale to fajnie, że właśnie nie segregujemy tu ze względu na płeć, tylko dajemy możliwość młodzieży się angażowania zarówno o jednej, jak i drugiej płci. Ale nie, to też fajnie zmieniło, bo rzeczywiście ta grupa już składająca się z chłopców, dziewcząt rzeczywiście nabrała taki też charakteru, takie fajnej przygody, zabawy historią. Nie miało w ogóle z założenia funkcjonowanie tej grupy przez tyle lat nie miało założenia takiego sztywnego, że oto ja nauczyciel i tu moi uczniowie. Troszeczkę to inaczej działało u nas. Zawsze podkreślałem moim tutaj młodszym kolegom, że jestem waszym dowódcą, a nie już nauczycielem. Nauczyciel to wiadomo jest troszeczkę inaczej podchodzi, natomiast no dowódca trochę inaczej. To też jest trochę przyjaciel, trochę no surowy przełożony, ale to jest gdzieś tam w takim sznycie wojskowym, co się młodzieży podobało, że my trochę inaczej tego, czego nie na co dzień nie mamy. To takie, jakby można powiedzieć, troszeczkę poważniejsze harcerstwo. O tyle poważniejsze, że korzystałem bardzo chętnie z metodyki harcerskiej właśnie przy kształtowaniu tej grupy, ale z drugiej strony no tutaj jeszcze obecność broni, bo rzeczywiście takową mamy, nauka pewnego posługiwania się taktyki wojskowej, no to nadawało nam taki troszeczkę inny charakter.
4: I faktycznie mówią wodzu?
21: No tak mówią, no nazywają to w tym sensie, no bo wiadomo, że to jest z racji dużej różnicy wieku, ja jestem coraz starszy, a cały czas młodych ludzi mam, także gdzieś tak sobie ktoś tam wymyślił i mówi, że wodzu. No tak się przyjęło.
4: W ogóle konie mieliście na tym etapie właśnie wcześniejszym?
21: Eksperymentowaliśmy z tymi końmi, bo rzeczywiście w tym momencie, na tym etapie, kiedy zajęliśmy się kawalerią, no kawaleria, no to na koniach, no to rzeczywiście próbowaliśmy. To się okazało ciężkie. Po pierwsze, rzeczywiście jest to duża sztuka, to nie można się nauczyć tego tydzień, dwa, to trzeba jakby poświęcić dłuższy czas. Tutaj młodych ludzi to trochę zniechęcało, no bo to jednak jazda konna jest wymagająca, trochę też i kontuzji można złapać, także wycofaliśmy się z tego. My często na rekonstrukcjach w strojach kawaleryjskich, w strojach łanów, ale często jako tak zwana spieszeni łań, czyli po prostu bez koni, no po prostu bez koni. Ja tam sam też próbowałem, ale mówię, no to jest duże wyzwanie, to już trzeba to kochać.
4: Czy dzisiaj jesteście bardziej partyzantami, czy jeszcze zmieniliście
21: formację? To tak można, nawet nie można na to patrzeć. Jesteśmy cały czas w strukturach Polskiego Klubu Kawaleryjskiego jako oddział terenowy, więc uczestniczymy w przygotowaniach do tego widowiska kawaleryjskiego. Jednocześnie zainteresowanie 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, ono się tutaj nam wiąże, ponieważ jej dowódca, Zygmunt Szyndziela-Żłupaszko, był przedwojennym oficerem kawalerii, więc on również później w tym okresie partyzanckim, zarówno w czasie II wojny światowej, w trakcie walk na Wileńszczyźnie, jak i później po zakończeniu wojny, już w trakcie tych działań tu podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, mocno podkreślał te swoje pochodzenie kawaleryjskie. Czyli te oddziały co prawda nie jeździły konno, ale miały taki charakter ściśle lotny, bardzo dynamiczny. Zresztą swoje pododdziały z tej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej sam Łupaszka nazywał szwadronami. Czyli to jakby to jest takie też nawiązanie do tej kawaleryjskości. No wiadomo, że po II wojnie światowej ten świat kawalerii odchodził już powoli do przeszłości i to każda armia to robiła, więc i również tutaj to dzisiaj kultywowanie tych tradycji kawaleryjskich no nie polega na tym, że ktoś już na tych koniach jeździ. Po prostu to jest jakby nawiązanie do pewnej tradycji, która jest chyba bardzo pięknym gestem, bo rzeczywiście kiedyś to była kwintesencja polskiego wojska. No mógłbym tutaj dużo o jakby wartości kawalerii opowiadać, bo rzeczywiście zwłaszcza ta kawaleria przedwojenna no miała te swoje potężne takie zalety, z tym, że no pole walki się zmieniło, no i wiadomo, że już teraz żołnierze konno w czasie wojny nie walczą. Na potrzeby rekonstrukcji używamy czasami prawdziwej broni. Mamy w zasobach 5. Brygady też broń autentyczną, która już nie strzela, jest pozbawiona cech bojowych, ale jest takim fajnym dowodem na to, jak wyglądała prawdziwa broń, ale też używamy, no bo nie ma co tu czarować. Rekonstrukcja historyczna jest bardzo drogim hobbym, więc czasami szukamy takich rozwiązań, żeby może taniej, ale jednocześnie jakby przybliżyć sylwetkę. Tu chodzi bardziej o sylwetkę.
4: Wspomniał pan, że to zabawa nie jest tania.
21: No nie jest. Tutaj, mówię, pozyskujemy młodych ludzi do współpracy, więc ja też, kiedy z nimi tu pracuję, no nie oczekuję, że wstępując do takiej grupy, ktoś tu wyłoży jakieś duże, bo nie ma co tu czarować się. To są spore koszty. Zakup munduru, repliki munduru to rzędu 2000 zł na przykład. Pozyskujemy też cały sprzęt przez tyle lat. Udało nam się różnymi sposobami. Przede wszystkim mamy nadany numer KRS Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, no i 1,5% też pozyskujemy. Raz w roku trochę tych środków tam, kto nam przekaże z tego 1,5%, no to kupujemy te mundury, żeby mieć dla kolejnych pokoleń. Czasami gdzieś tam, czy ja z własnymi kosztami, czasami może tanim kosztem próbuję taką replikę sam skonstruować. No różne są metody, żeby mieć to, co ludzie młodzi mogliby dotknąć, zobaczyć, jakby zrozumieć, jak to kiedyś wyglądało.
4: Już kilkanaście lat chyba organizujecie 1 marca te uroczystości związane z żołnierzami wyklętymi, prawda?
21: Tak, my w zasadzie święto, ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych robimy od samego początku, od tego momentu, kiedy Sejm wprowadził ustawą, to z 2011 roku. I od tego momentu, od początku już to, bo my już wcześniej, parę lat wcześniej się tym piątą brygadą zajmowaliśmy, więc jeżeli to zostało ustawowo, no to my już w suszu jakby od razu też staraliśmy się to podkreślić. Ta nasza grupa, no w taki sposób bardziej promujący, też zapoznający wszystkich, no sięga nie tylko do 1 marca, bo włączyliśmy się aktywnie w obchody w naszym mieście 11 listopada, gdzie też te mundury prezentujemy. Czasami uda nam się nawet utworzyć cały oddział, który gdzieś tam maszeruje w tych obchodach Święta Niepodległości. Wielokrotnie też staramy się przypominać mieszkańcom Susza o innych rocznicach, to na przykład rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Też wielokrotnie przypominaliśmy o takiej może niezbyt chwalebnej rocznicy, bo dosyć budzącej, takie trochę smutne może wspomnienia, ale rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Też ktoś tam 13 grudnia rano ze zdziwieniem patrzy, że maszeruje dwóch ZOMowców przez ulicę Susza, ale...
4: No i co? I ci młodzi dołączają do was chętnie? Ile w tej chwili osób jest w brygadzie?
21: To jest grupa składająca się tak naprawdę z dwóch części, czyli z takich bardzo młodych ludzi, których ja gdzieś tam w tej szkole podstawowej pozyskuję. Jest taka około 10-osobowa grupka, no ale wiadomo, że oni się też starzeją i co jakiś czas zostają ci starsi, więc to druga dziesiątka to z kolei są tacy już osoby, które są już absolwentami naszej szkoły. Wcześniej to byli absolwenci gimnazjum, teraz szkoły podstawowej. No i oni tam jeszcze przez wiele lat ze mną współpracują, także to nie jest duża grupa też można powiedzieć. To nie wiadomo, że tu nie idziemy na ilość, nie każdemu też gdzieś pasuje, tych inicjatyw mamy sporo, więc to jest na zasadzie, że chcemy zrobić sobie jakoś tam uroczystość. Ja na grupie mówię, no to kto bierze udział? Chętnie, no i zbieramy grupkę i działamy.
4: Na waszym koncie też są wyróżnienia. Jesteście na zewnątrz, poza Suszem, w Suszu to swoją drogą, ale poza Suszem, że jesteście chwaleni za rekonstrukcje, które robicie.
21: No przez tyle lat rzeczywiście ta grupa się rozwija, ma jakieś tam takie osiągnięcia. Na pewno ciekawym takim zabiegiem, nie zawsze się to udaje, no bo to z racji tego, że są czasami bardzo młodzi ludzie, których ja no nie mogę tam poubierać mundury, bo jestem tutaj jakby też trochę realistą, ale czasami fajnie ta nasza grupa wygląda, kiedy to są ludzie w takim wieku, czy tak wyglądają jak prawdziwi żołnierze w tym wieku, bo rekonstrukcja historyczna często to są ludzie już dojrzali finansowo, mający tam swoje jakieś doświadczenie zawodowe, no ale wiadomo, że to żołnierze w wieku 50 lat, no to tak to śmiesznie to wygląda, gdzieś tam jakieś brzuszki mają. U nas to są bardzo młodzi ludzie, więc bardzo często nam się udaje osiągnąć taki efekt i wiele osób nam na to zwraca uwagę, że my wyglądamy, czy ta grupa, którą czasem się uda pozyskać, jako tacy świeżo wcieleni z poboru żołnierzy, bo to też jest też ważna, ciekawa informacja. Ruch rekonstrukcorski dotyczy właśnie najczęściej do dorosłych już ludzi. Oni rzeczywiście, już gdzieś te brzuszki, już tak widać, że to poważne brody, to poważni panowie, nie? Się bawią. To zresztą ruch rekonstruktorski przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam bardzo mocno to widać, że właśnie się takie osoby bawią. Natomiast no, specyfiką tej naszej grupy jest właśnie ta edukacja, więc młodzi ludzie, więc staram się właśnie, żeby oni tak też fajnie wyglądali. Jak to mógł kiedyś wyglądać? No bo nie czarujmy się, też ma nasza historia Polski i tych zrywów różnych patriotycznych, tych zrywów zbrojnych, to często historia młodych ludzi, którzy chwytali za tą broń, gdzieś wychowywani patriotycznie. To nie chodzi o to, że tam dzieci mają brać broń i walczyć, tylko chodzi o to, że to tak byli wychowywani. Całe pokolenia, wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądało Powstanie Warszawskie. Przecież to byli bardzo młodzi ludzie. Wśród żołnierzy wyklętych byli też bardzo młodzi ludzie, którzy po prostu byli tak wychowani i tak to czuli. Więc no, to też jest takie fajne, że nam się udaje pewno taki klimat jakby tego tworzyć.
4: Czasy się zmieniają. Czy ci młodzi ludzie, rekonstruktorzy, czy oni w ogóle zdają sobie sprawę z tego, że mają szczęście, że żyją w takich czasach, że nie muszą za te broń chwytać?
21: No to myślę, że tak, bo to też powiem, co my tak naprawdę robimy, bo to też nie chodzi o to, że się ubieramy w mundur, przebieramy w mundur, jesteśmy takimi przebierańcami, sobie gdzieś stoimy. Bardzo często robimy coś takiego, co dla nich jest właśnie tych młodych moich kolegów przygodą, że my to przeżywamy na własnej skórze. Bardzo często udaje się nam robić na przykład takie rajdy, czyli zakładamy mundury, bierzemy repliki broni, gdzieś tam sobie maszerujemy. I to jest właśnie wtedy taka, po dwóch dniach na przykład takiego marszu w oporządzeniu z czasów II wojny światowej, nadchodzi taka refleksja, ojejku, jak to ciężko, jak oni mieli bardzo ciężko, więc to też jest dla nich taka przygoda i takie doświadczenie tego, jak to mogło tak naprawdę wyglądać. No jest to taka przygoda dająca dużo do myślenia. No jestem nauczycielem, więc mi nie zależy też, no, bo to ciężko. Ja nie zmuszę moich uczniów do tego, żeby czytali podręczniki i uczyli się tych rzeczy rzeczy na pamięć. Wolę, żeby oni to przeżyli na własnej skórze.
4: Nie zmusza pan do czytania podręczników, ale sam pan pisuje artykuły, bo widzę, że rocznik SUS-ki najnowszy leży. Tam też jest pańska rzecz.
21: Tak, jest okazja tutaj wspomnieć o roczniku SUS-kim, który jest tym czasopismem pasjonatów historii w suszu, ale to jestem wdzięczny, że redakcja pozwoliła mi też parę słów napisać właśnie o historii mojej grupy. Nie o to chodzi, żeby też zanudzać wykładami czy mądrymi opracowaniami historii. No, historię trzeba pokazać, czy historia jest ciekawa, pasjonująca. No, to generalnie ma być przygoda, a dzięki temu mam tego typu zysk, że ten ktoś ma świadomość tego, w jakim uczestniczy przedsięwzięciu. 20 lat funkcjonowania grupy to rzeczywiście już jest bogate doświadczenie. Różnie to bywało. Bywały grupy, czasy, że rzeczywiście było bardzo dużo osób. To zależy. No nie wiem, chyba od jakiegoś pokolenia, od jakichś takich klimatów. W tej chwili mam dużo chętnych, bardzo młodych ludzi. Ja ich właściwie tu wstrzymuję trochę, bo chodzi o to, że oni są bardzo młodzi, więc ja mówię, no czekajcie, musicie trochę dorosnąć, żeby założyć mundur. No warto tutaj jednak szukać zawsze takich rozwiązań w edukacji, czy pokazywaniu młodemu pokoleniu historii. Właśnie w ten sposób, takie przez doświadczenie. W mojej szkole też robiliśmy, ta grupa przynajmniej robiła dla swoich kolegów młodszych ze szkoły podstawowej takie pokazy, pokazywali broń, wiesz, można było tego dotknąć, można było to sobie zobaczyć, oni to tłumaczyli. Ci się interesują, więc wiedzieli, co mówią. Ci, którzy przychodzili, patrzyli, ojejku, takie coś, takie ciężkie, takie rzeczy. No, to poprzez przeżywanie.
4: Czy taki rekonstruktor dostanie piątkę z historii u pana?
21: Nie, to tak nie działa. Ja myślę, że jego bezcennym nabytkiem jest to przeżycie i tą przygodę, którą przeżył. Takie, nie, bo to miało charakter takiego szantażu, absolutnie, tak nie wolno robić. To,
4: nie.
21: Te osoby, które tutaj są zaangażowane, ale w tej piątej brygadzie są osoby, które już nie są moimi uczniami, więc to tym bardziej ja im tu nie mogę ani dać żadnej nagrody, ani coś kazać, ani oczekiwać. Po prostu cieszę się, że są i zawsze jestem wdzięczny, że tyle osób udało mi się do tej idei pozyskać, że oni chcą ze mną współpracować. Robimy takie rzeczy, że to nie może też tak być, że ja im coś każę. Oni sami muszą jakby stwierdzić, zrobimy to, proszę pana, zrobimy dowódco, to pójdziemy te 30 km z tym oporządzeniem, bo to może będzie fajne. Także to dotykamy takich działań, które ja nie mogę kazać. Ja po prostu oczekuję, że ktoś to będzie chciał zrobić i robi. I to jest najfajniejsze, że chcą robić.
4: Zapalają się.
21: Że jest to, że jest. Jest duch w narodzie.
4: Jest duch w narodzie. Włodek Paliński, który od 20 ponad już lat prowadzi w suszu piątą brygadę. Jaka cała nazwa, proszę powiedzieć?
21: Nazwa jest długa, my zawsze ją skracamy do piątej brygady, ale jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w suszu imienia piątej Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
4: Ta wasza piąta brygada to też trochę tak oswaja młodych ludzi z mundurem i przygotowuje do pewnych dalszych działań.
21: No niewątpliwie, no mówiłem o tym, że jest to przygoda, ale wielu osobom udaje się zaszczepić takiego bakcyla. Ten mundur Wojska Polskiego, fakt, że historyczny, ale jednak funkcjonuje w suszu od 20 lat. Jeżeli się wszystko dobrze ułoży, przecież w suszu będziemy mieli jednostkę wojskową, także tu wiele suszan jest przygotowanych do tego munduru. Młodzi ludzie też się do tego garną, ale z tego, co ja jestem też tak bardzo dumny, wśród członków 5 Brygady, którzy już być może już tam gdzieś odeszli od niej, to sporo jest osób, które są współcześnie w Wojsku Polskim, czyli przywdziewają już ten mundur Wojska Polskiego i, czy tak powiem, na poważnie zajmują się służbą ojczyźnie, przyzwyczajeni tego, czego się u nas nauczyli, czyli szacunku do munduru, do pewnego podejścia, do pewnych wartości. To też ma takie fajne przełożenie. Wśród byłych członków 5 Brygady są już zawodowi żołnierze. To aż miło czasami popatrzeć, jak dalej ścieżka wygląda.
4: Bardzo dziękuję za spotkanie.
21: Dziękuję bardzo.
3: SK Iława News.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Jolanta Zakrzewska, dyrektorka przedszkola numer 3 w Iławie, miejskiego zresztą, oraz Marta Milewska-Haska, mama Jaśminy. Skąd się panie znacie?
0: Znamy się właściwie z przedszkola. Mój synek uczęszcza do przedszkola miejskiego numer 3 od właściwie już, no, drugi rok. O, od półtora roku powiedzmy i stąd się znamy, z tej relacji rodzic-dyrektor.
4: Ale ja wymieniłam imię zupełnie inne niż imię chłopięce.
0: Ach tak, właściwie tak, to racja. Dlatego, że mówimy o mojej córeczce, to jest moje młodsze dziecko. Jaśminka to oczywiście siostra młodsza mojego synka, który do przedszkola uczęszcza, ale to Jaśminka jest teraz beneficjentem inicjatywy, która wyszła właśnie od pani dyrektor i od pracowników przedszkola.
4: Rozumiem, że pani dyrektor usłyszała pani, że jest jakaś potrzeba.
2: Tak, to było w lutym. Pamiętam przed Dniem Kobiet, w sobotnie przedpołudnie usłyszałam rozmowę w radio, właśnie pani Marta opowiadała o zdrowiu Jaśminki, o perspektywach na leczenie i tak ujęła mnie ta rozmowa, bo mówiła z takim zaangażowaniem, jednocześnie z takim ciepłem i z taką nadzieją, ale też nie było to w żaden sposób wymuszające. No i pomyślałam sobie wtedy, ja jako Jolanta Zakrzewska, co ja mogę dla pani Marty, dla Jaśminy, dla całej rodziny zrobić. No i podjęłam stosowne działania, ale zaraz potem pomyślałam sobie, co my jako placówka możemy zrobić, no bo będzie nas więcej i wspólnie możemy poszerzyć te działania. No i podjęliśmy działania. Po rozmowie z panią Martą ustaliliśmy zakres naszych działań, zakres pomocy, no i się działo.
4: No dobrze, to w takim razie powiedzmy, dlaczego Jaśmina potrzebuje w ogóle pomocy?
0: Jaśminka w wieku 11 miesięcy miała zdiagnozowane dziecięce porażenie połowicze. Wiąże się to z opóźnionym rozwojem ruchowym głównie. Natomiast jest tutaj też zagrożony rozwój mowy ze względu na rozległy obszar uszkodzeń mózgu. A nasza praca zaczęła się jeszcze na wiele miesięcy przed diagnozą, bo tak naprawdę od 3 miesiąca życia Jaśminy pracujemy już rehabilitacyjnie. Więc to, na czym polega nasze zadanie jako rodziców, no to wspieranie tego rozwoju Jaśminy, żeby stała się jak najbardziej samodzielna, jak najbardziej sprawna. Stąd grono specjalistów z zakresu fizjoterapii, neurologii, ortopedii, to są też logopedzi, neurologopeda i tutaj jest generowana nasza uwaga, żeby Jaśminę wspierać i też, żeby zadbać o te wszystkie obszary rozwoju. Na to też potrzebujemy wsparcia finansowego, bo w głównej mierze tutaj generowana są te wydatki.
4: W jakim stanie teraz jest Jaśmina?
0: Jaśminka jest w świetnym stanie i to też bardzo nas pokrzepia i daje bardzo dobre prognozy na przyszłość, bo to jest dla nas tylko potwierdzeniem, że robimy dobrze. Wspierając Jaśminę tak wszechstronnie, korzystając ze wsparcia wielu specjalistów z różnych dziedzin, wiemy, że po prostu dostaje od nas bardzo dużo zasobów do pracy i do tego, żeby faktycznie być w przyszłości w pełni sprawnym, samodzielnie funkcjonującym człowiekiem, szczęśliwym.
4: Czyli wy wiecie jako rodzice, że robicie dobrą robotę dzięki tym pieniądzom, które otrzymujecie też od innych ludzi.
0: Tak jest. Te pieniądze są spożytkowane tylko w tym celu. To chcę też, żebyście wszyscy państwo, którzy macie ochotę nas wesprzeć, mieli pewność, bo jesteśmy pod opieką Fundacji Złotowianka, która reguluje prawnie te wszystkie kwestie pozyskiwania finansów. Więc nie ma innej możliwości, ani z naszej strony też innych chęci.
4: Rozumiem. Wracamy do przedszkola, które organizuje właśnie ten festyn jesienny ze zbiórką dla Jaśminy. Ja się zastanawiam, jak to jest. Pewnie ma pani dyrektor, w swoim gronie rodzicielsko-uczniowskim w przedszkolu mnóstwo takich osób, które pewnie potrzebowałyby pomocy.
2: No tak, my jako placówka nie po raz pierwszy wspieramy rodziców i fundację, bo zbieraliśmy, nie pamiętam już kiedyś, dla chłopczyka, który był naszym wychowankiem, dla jego siostry też zbieraliśmy. Zbieraliśmy ostatnio książki na oddziały onkologiczne do szpitala, więc wspieramy i patronujemy no, różne akcje. Natomiast no, tutaj ta jest nam szczególnie bliska, bo możemy wesprzeć na bieżąco, tak? Kogoś, kto jest w potrzebie, kogoś, kogo znamy, możemy w ten sposób pomóc. Możemy połączyć działania, my jako placówka, ale też zachęcić osoby ze środowiska lokalnego, zachęcić rodziców, zachęcić partnerów, którzy z nami współpracują, też do wspólnego działania i do zbiórki, po prostu do zbiórki finansowej.
4: Które to jest przedszkole? To znaczy, gdzie ono się mieści?
2: Nasze przedszkole mieści się na ulicy Kościuszki 22 i tak tutaj zawsze tłumaczymy osobom, które nie znają i ławy, że to jest przy starym Lidlu albo naprzeciwko starej policji. Tak, żeby zlokalizować. To jest przedszkole otoczone placem zabaw. Ono jest w głębi osiedla. Dla niektórych osób, które są spoza Iławy, może być ukryte, więc z takim przybliżeniem i dokładnością tłumaczymy.
4: A pytam o to dlatego, że za chwilę będziemy zachęcać, żeby nie tylko rodzice dzieciaków uczęszczających do Was przybyli na ten festyn. Ale jeszcze zapytam o przedszkole. Jak dużo dzieci? Czy to jest bardzo duże przedszkole pod względem ilościowym?
2: W przedszkolu mamy 7 oddziałów. Maksymalnie możemy pomieścić 161 dzieci. Na ten moment mamy 140. Więc no takie średniej wielkości przedszkole. Tak? Mhm. Mamy 30 pracowników. To jest takie nasze zaplecze, i kadra pedagogiczna, i administracyjna, i obsługa.
4: Czy ci pracownicy też przystąpili do organizowania tego festynu?
2: Tak, my rozmawialiśmy już o tym wsparciu dla Jaśminy dużo, dużo wcześniej. Pracownicy przedszkola brali udział też w tej akcji, to była chyba licytacja... licytacja voucherów na warsztaty, tak. Tak, koleżanki też były i tam działały. A kiedy padła decyzja o podjęciu tutaj współpracy z fundacją i tą zbiórką, no to rzeczywiście bardzo aktywnie się wszyscy zaangażowali. Zespół Przedszkola Miejskiego nr 3 to są fantastyczne osoby, bardzo kreatywne, bardzo zaangażowane w swoje działania, bardzo twórcze, z ogromną inicjatywą, z ogromną chęcią współdziałania i współpracy. My jako placówka podejmujemy bardzo dużo działań w środowisku lokalnym, takich działań właśnie wspierających, promujących, ale też my jako pracownicy o to dbamy, ale też uczymy takich umiejętności nasze dzieci. Wyposażamy je w takie kompetencje, żeby je po prostu kształcić od najmłodszych lat. Nasze dzieci roznoszą kartki świąteczne dla pracowników jednostek publicznych, dla partnerów, z którymi współpracujemy. Świętujemy bardzo różne uroczystości właśnie po to, żeby kształtować takie kompetencje społeczne, kompetencje emocjonalne, wsparcie dla innych, dbałość o potrzeby innych. To jest bardzo ważne i ja uważam i koleżanki, które ze mną pracują, że należy tego uczyć dzieci już najmłodsze.
4: Czyli taka możliwość wsparcia siostrzyczki, kolegi z przedszkola, to będzie dla nich coś super, a przy okazji mogą się jeszcze pobawić.
2: Dokładnie tak. To będzie połączenie przyjemnej zabawy z takim pożytecznym działaniem budującym, wspierającym i uwrażliwiającym na potrzeby innych. Na to, że wartość pomagania innych to jest bardzo cenna wartość i bardzo ważna umiejętność. Bo myślę sobie, że też to, co dzieci potem, o czym dzieci rozmawiają z rodzicami, o tym, że trzeba pomagać, że trzeba być empatycznym, że to jest bardzo cenna i ważna wartość w życiu nawet najmłodszego dziecka, no to też jest dla nas takie budujące i takie bardzo i pedagogiczne, i takie z taką bazą na przyszłość.
4: No właśnie, bo też obserwujemy dużo hejtu wokół, więc to, co Państwo wkładacie, te wartości do głów tych małych Iławian, to jest bardzo cenne.
2: Dokładnie tak, no my staramy się przez cały rok prowadzić jakieś akcje charytatywne i akcje profilaktyczne i akcje pomocowe. Tego jest naprawdę bardzo dużo i w każdą akcję włączone są dzieci. No wiadomo, że one nie są decyzyjne, że tutaj przy zbiórce na przykład jak prowadzimy zbiórkę Góra Grosza czy Ile Waży Święty Mikołaj, no to jednak te złotówki wkładają rodzice. Ale nasze działania polegają na tym, żeby przeprowadzić jakieś rozmowy kierujące, jakieś działania profilaktyczne właśnie w tym kierunku, że pomaganie to jest też radość, że my też czerpiemy radość z tego, że pomagamy innym. Radość czerpie osoba, która dostaje od nas pomoc i wsparcie, ale też my mamy z tego ogromną satysfakcję. Tego uczymy nasze dzieciaki.
4: No właśnie, to powiedzmy może o festynie, który odbędzie się 18 września.
2: Tak.
4: Co to się będzie tam wtedy działo?
2: Oj, festyn ma bardzo wiele nowych wydarzeń. Po raz pierwszy organizowany jest właśnie we wrześniu. Będzie taki, to będą takie jesienne działania i on połączony jest właśnie z tą zbiórką dla Jaśminki, ale też będziemy trochę wprowadzać rodziców w dietę planetarną, o której się teraz bardzo dużo mówi. Będą przygotowane przez nas produkty takie, żeby też rodziców i dzieci do spożywania tych roślin strączkowych i tego zdrowego jedzenia przekonać. Będzie mnóstwo atrakcji, które przygotowali właśnie pracownicy przedszkola, czyli kąciki kreatywne, tatuaże, malowanie twarzy, robienie koralików. Będzie kącik motoryzacyjny, gdzie tutaj już rodzice będą nas wspierać. Będzie oczywiście strefa gastronomiczna, wszystkie produkty będą smaczne, przygotowane przez panie w kuchni naszej. Będą też ciasta upieczone przez rodziców. Mam nadzieję, że pojawią się tam też jakieś ciasta związane z dietą planetarną.
5: Czyli z jaką właśnie?
2: Czyli na przykład z wykorzystaniem roślin strączkowych, na przykład jakieś brownie z fasoli, albo ciasto marchewkowe. No bardzo chcielibyśmy też tutaj trochę podziałać, skoro już mamy prowadzić jakieś działania wychowawcze i profilaktyczne, no to też to połączymy. Więc ta strefa gastronomiczna, mam nadzieję, że będzie też atrakcją i te nowe produkty. Będą oczywiście bańki dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będzie loteria fantowa, będzie licytacja voucherów, bo też nasi partnerzy i darczyńcy tutaj przygotowali dla nas vouchery, oczywiście za pomocą koleżanek, które gdzieś tam zwróciły się z prośbą o darowanie. Będzie jeszcze atrakcja przygotowana przez naszą koleżankę, która gra na skrzypcach. I tutaj właśnie też chcemy podłączyć to pod tą zbiórkę dla Jaśminy, ale może nie będę o tym mówiła i nie będę zdradzała do końca tajemnicy.
5: Będzie niespodzianka, dobrze.
0: Jak na niespodziankę przystało, to ja niczego o tym nie wiedziałam, więc właśnie dowiaduję się takiego zalążka, ale też chcę powiedzieć o tym, że ten festyn, który jest organizowany w przedszkolu, odbywa się cyklicznie. Pierwszy raz jesienią, właściwie jeszcze późnym latem, we wrześniu, ale chciałabym zaznaczyć to, bo pani dyrektor dużo uwagi poświęca Jaśmince, jestem za to bardzo wdzięczna i żeby odwdzięczyć się właśnie, to chcę powiedzieć o tym, że te działania też podczas festynu skierowane są do rodziców i do osób, które mają ochotę wesprzeć też funkcjonowanie, działalność przedszkola. Więc tutaj też można finansowo, poza tym, że zbiórka Jaśminki, to ja zachęcam także, jeśli mają Państwo swoje dzieci w tym przedszkolu, albo może zastanawiają się, czy wybrać to przedszkole w przyszłości, przyjdźcie proszę, sprawdźcie, zobaczcie jak się czujecie, poczujcie się też częścią tej społeczności. A jeśli możecie, to też dajcie coś od siebie w postaci jakiegoś drobnego pieniążka, który po prostu wesprze potrzeby przedszkola. No a przedszkole odpowiada na potrzeby naszych dzieci, więc myślę, że warto.
5: Tu pani dyrektor mówiła o malowaniu twarzy, o różnego rodzaju bańkach mydlanych i tak dalej. Ja się zastanawiam, gdzie tu z kolei Marta, czy usiedzi spokojnie, bo będzie tam jako mama, a zazwyczaj na co dzień zajmuje się właśnie animacjami. Dasz radę? Wytrzymasz? Nie robiąc animacji?
0: Z konieczności będę musiała wytrzymać.

0: 15.15 na terenie ogródka, ogrodu przedszkolnego. Jest obok, jak pani dyrektor mówiła, plac zabaw, także to dodatkowa atrakcja. Zapraszamy gorąco, a paniom bardzo dziękuję za rozmowę. Jolanta Zakrzewska, dyrektorka przedszkola nr 3 w Iławie oraz Marta Milewska-Haska, mama Jaśminy.
1: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
0: Jesteśmy w salce muzealnej przy Kościuszki 4, czyli miejscu, które zastępuje i pełni w Iławie funkcję muzeum. Za chwilę Waldek Wysocki, właściciel tego miejsca, opowiadał będzie, co nowego. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława.
2: Tradycyjnie zaczynamy, co się działo w tym ostatnim miesiącu. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewodników zaprosiło mnie na spotkanie Dnia Przewodnika w Ostródzie. I powiem wam szczerze, że fajnie było zorganizowane, bardzo sporo, znaczy sporo osób przyszło. Skupię się jakby na tym, co nasze, tutaj regionalne. Fajnie, żeśmy sobie dogadali sobie z prezesem, że będą spotkania tutaj historyczne, znaczy będą wycieczki historyczne, bodajże 8 latem. I będą także w salce. Także po raz pierwszy turyści będą mogli zwiedzić sobie salkę. Nie ma tu trzech przewodników akurat dzisiaj, ale oni będą prawdopodobnie oprowadzać tutaj po tej salce. Także Piotr powiedział, że Lisowski, że nie ma innej opcji jak zwiedzać Iławę, no to trzeba zwiedzić muzeum, no nasze muzeum, tak, jedyne, które, już będę tak mówił może już oficjalnie, że to muzeum, no bo jednak mamy eksponaty. Także w tym kierunku idziemy. No i był oddźwięk, bo ciągle została wywoływana Iława jako miejsce, gdzie nie ma tego państwowego czy samorządowego muzeum. Dostałem jakby taki wywołany trochę na scenę i wygłosiłem swoje i naprawdę było mi bardzo miło, bo mnóstwo braw dostałem za to, że prywatna osoba i tak działa jako prywatne muzeum i no naprawdę zrobiło się naprawdę miło. Także to mi się bardzo spodobało. No ale to też dzięki wam wszystkim, którzy tu przychodzicie i działacie historycznie. Trochę chwalenia, ale może starczy. Byliśmy w Suszu na zaproszenie, ale ogólnie było jakby spotkanie dla wszystkich. To była promocja rocznika historycznego Suskiego, 5. rocznik. Przede wszystkim fajnie, bo widać, jak tam burmistrz współpracuje z muzeum w Suszu. I naprawdę jednak, no nie oszukujmy się, to jest prawda, że jak samorząd, czy burmistrz, czy powiat się włączy w działania takich prywatnych muzeów, to inaczej to funkcjonuje i od strony finansowej, i od strony przede wszystkim medialnej, no i miejsca też, tak? Nie jest tak duszno tam, jak tutaj na przykład. Znajomy ostatnio tradycyjnie robi się remonty różnych mieszkań, talerze ze spolem, liczydło. Znalazł taki książeczkę, ręcznie chyba taką robioną, ze zdjęciami. Absolwenci szkoły podstawowej nr 4 w Iławie, klasa 8A, 83-91 rok. Tak, to już historycznie, mamy uczniów nauczycieli. Może kogoś znacie, proszę sobie przejrzeć. Fajne. Tam mamy taką półeczkę tylko ze szkołami związanymi, także to tam gdzieś uzupełni naszą gablotę. Udało się zdobyć piszczałki. Piszczałki z Czerwonego Kościoła. Także w gablocie mamy piszczałki. Według mnie to mogą być te stare z piszczałki z 1911 roku. Także po zakończeniu tutaj naszego spotkania przejdziemy się i tam w gablocie będzie można je zobaczyć. I to jest zasługa Dawida. Gdzieś tam miał wejścia, dogadał się i przyniósł. Także mi się wydaje, że fajnie było też współpracować z kościołami, bo oni też mają różne ciekawe rzeczy. Gdzieś tam, wiadomo, się robi remonty. W początku tego roku chyba był remont robiony wymienione były te wszystkie organy. Dobrze, że mamy takie miejsce jak tutaj salka muzealna, bo możemy te piszczałki gdzieś tutaj zostawić i gdzieś tam na pamiątkę zostanie.
0: Mówi Kazik Skrocki, jeden z regionalistów.
3: Ostrocki przegląd historyczny. Tu jest mój artykuł, pierwsza część. Rozwój i regres sieci kolejowej wokół kanału oberlandzkiego, elbląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kolei Ostróda-Elbląg. Na 30 stron. Dość długo nad tym pracowałem. W drugiej części będzie bardziej szczegółowo o budowie tej kolei, ale nie tylko. Między innymi też o linii kolejowej, która miała powstać na przełomie XIX-XX wieku z Iławy przez Januszewo, Fabianki, Jeżwałd, Zalewo w kierunku Małdyt. Ona nie powstała. Ostatecznie tutaj zaprzestano, no bo nie miała szans ze względów ekonomicznych. W tej pierwszej części natomiast to piszę o różnych koncepcjach połączenia Elbląga z

0: Południem, z Warszawą, poruszam różne koncepcje, tak, na podstawie literatury. Bazowałem też na źródłach niemieckich, sprawozdaniach z Reichstagu. Bardzo dużo właśnie tam było na ten temat. Dyskusje były też bardzo ostre, jak ma przebiegać linia. Cytuję artykuły prasowe na ten temat. I ten artykuł będzie zamieszczony na Akademia Edu, także uroczysko. To jest czasopismo bezpłatne, rozdawane dla dzieci. Ale jest tutaj mój artykuł też o spotkaniu z historią pod tytułem Tajemnice Borowego Młyna i Dębowego Wzgórza, czyli Fabianek. Bardzo bogato ilustrowany, na 3 strony, ale to jest dla młodzieży w takim stylu. Natomiast artykuł był w roczniku Suskim, to bardzo też rozbudowany na 30 stron, a tutaj to jest po prostu... I trzecia rzecz, może niektórzy wiedzą, że ja piszę książkę o Lasecznie. Pierwsza część będzie o miłości, wielkiej miłości i zakończonej tragicznie, Miss Mary z hrabią Albrechtem Finkensteinem. On samobójstwo na jej grobie popełnił. Ale przy okazji, jak zacząłem pisać o tym, no to też mnie te czasy, kiedy oni żyli, no i wcześniejsze i późniejsze. I już prawie miałem to zakończone, 200 stron prawie, także to jest sporo. Dzięki właśnie tutaj Dawidowi dowiedziałem się, że istnieje korespondencja jednej Amerykanki z Lasecznem odnośnie właśnie administratorów, zarządcy, którzy byli po śmierci hrabiego Albrechta, tym majątkiem zarządzali. On wtedy przeszedł Laseczno w 1905 roku. Z powrotem ta linia z Szymbarka przejęła ten majątek. I zarządcą został Olender, czyli Menonita. Jego żona też była Menonitką z takiej miejscowości, z wioski naprzeciwko Grudziądza. Ta babka, Amerykanka, skontaktowała się z Lasecznym 5 lat temu. Natomiast ja napisałem do niej. Ona mieszka w Baltimore, niedaleko Waszyngtonu, tam 40 kilometrów. Ona historię kończyła i medycynę. I w tej chwili jako przysłała 10 listów rodzinnych z lat 1907-20. Ja nawet na podstawie tego, to nawet tutaj się pokusiłem, żeby zrobić drzewo genealogiczne, żeby łatwiej to wszystko odczytać. No i wyobraźcie sobie, że wcześniej, 5 lat temu, przyszło już 20 zdjęć dotyczących Laseczna. Wioska, dwór, czarno-białych, bardzo dobrej jakości. I teraz jeszcze dodatkowo 10, także w sumie mam 30 zdjęć. I chciałbym przeczytać list tej pani tutaj. To jest oczywiście pokolorowane, tak? AI. Tutaj miała 18 lat, jak ona ten list pisała. Może jeszcze pierwsze zdjęcia pokażę, tak? Przed wejściem do dworu w Laseczny, to w tej chwili to jest szkoła tutaj, wejście do szkoły, tak? Wioska, tutaj zabudowania, tylko jeden budynek taki gospodarczy pozostał tam teraz w tym gospodarstwie, tak? 910 do 920 roku. Tu jest dwór od strony parku. Tu jest kościół w środku. O, tutaj jest miejsce, żeby tutaj państwo Finkensteinowie usiedli. Tutaj ambona. W tej chwili ambona jest po tej stronie, tak? A tutaj na schodach przy wejściu cała rodzina zarządcy, ona i tam trochę starsza chyba, przy wejściu do szkoły, budynki gospodarcze. Ten park był projektowany przez Larasa, słynnego architekta krajobrazu. Ja ściągnąłem dwa plany tego parku, przed projekt tego parku z archiwum w Bydgoszczy. Także tam będzie też, w tej publikacji będą te plany. O, tutaj są stolarze. Do tej Amerykanki napisałem, że to jest jedyna tak, no, z naszej okolicy, to po prostu z życia wsi, bo między innymi są też dwa zdjęcia jeńców rosyjskich. Ja wspominam, że tam byli też z pierwszej wojny światowej. I ostatnie zdjęcie, tak bardzo piękne zdjęcie właśnie od frontu. O, tutaj jest teraz klasa, a podobno tam kaplica kiedyś była zarządców, tak.
1: Część zdjęć, które Kazik Skrocki przedstawiał, zobaczycie na iława.sk.pl.
0: To teraz ja odszukam ten list i przeczytam, tak? Ta dziewczyna, którą tutaj pokazywałem, co napisała list, to jest Margaret Gretel Schroeder przez O umlał. Jej mąż tak się nazywał, a ona była z domu Gortz. To te nazwisko wśród tych Olendrów, Menonitów, którzy opuścili Holandię w XVI-XVII wieku ze względów religijnych. I jej dziadek to zajmował się tym, co Olendrzy, czyli tam pracował na wałach, bo ta wioska leży nad Wisłą, także tam z tego listu też wynika jednego od nich. I teraz ten list. Oryginał tego listu jest tutaj na 3 stronach, bo też mamy właśnie transkrypcję angielską tego listu. Tu jest to drzewo genealogiczne. Będę czytał, tak? Tu jest jej mąż. A tu jest Cassandra Arnold, ta pani, ta Amerykanka, która mi przysłała, tak. List był wysłany 27 października 1905 roku. Deutsche Eilau. Moja droga Alicjo, to jest siostra. Przysyłam Ci najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich jutrzejszych urodzin. Życzę Ci, aby nadchodzący rok przyniósł Ci jedynie to, co najlepsze, a nade wszystko dobre zdrowie. W załączeniu znajdziesz mały haft. Nie jest to wiele, lecz płynie z serca. Na robótki ręczne nie ma tu zbyt wiele czasu, gdyż pracy jest bardzo dużo od rana do późnej nocy. W zeszły piątek przybył mój drogi Albert, jej mąż. Jego przyjazd był dla mnie niespodzianką. Poszliśmy razem na kawę, a następnie na spacer. Okolice Deutsche Eilau są bardzo piękne, lecz niestety nie mogę z nich korzystać. W sobotę mieliśmy tu wielką ucztę z kiełbasami. Przy stole zasiadało 50 oficerów. Przygotowaliśmy 200 kiełbas z krwi wątroby oraz z kaszą. Niestety nie wzięliśmy wielu z nich przy jedzeniu, lecz podobno smakowały wyśmienicie. Byliśmy bardzo zajęci od godziny 6 rano aż do 2 w nocy. Życzyłabym sobie, aby tych przyjęć było mniej, gdyż jest to stanowczo zbyt wiele. Zwykle jemy obiad o godzinie 6, lecz w niedzielę dopiero o 2. Oprócz tego musimy gotować obiad dla 10 oficerów ordynansowych o godzinie 12. Popołudniowego wolnego nie mamy. Byłam już w teatrze, w cyrku oraz na przedstawieniach muzycznych. W przyszłą sobotę, 7 listopada, odbędzie się wielki, uroczysty bal w towarzystwie pocztowym. Ja również zostałam zaproszona, a pani Echlert będzie nam towarzyszyć. Podobno ma to być wspaniałe wydarzenie. Będzie teatr i wiele innych atrakcji. Poza tym niewiele się tu dzieje. Jeżeli znajdę czas, odwiedzę moją przyjaciółkę, która jest tutaj zamężna, z nauczycielem szkoły średniej. Dziewczęta, które są tu ze mną, są bardzo miłe. W środę pierwszego przyjedzie mój drogi Albert i bardzo na to czekam. A jak ty się masz? I tutaj jeszcze takie trzy słowa są, ale to już takie tam.
1: Super. To był Kazik Skrocki, a teraz Andrzej Mazakiewicz.
2: Z kotłowni do muzeum. Willi otwierające tą ulicę do małej stacji. Dworcowa to chyba jest. Ta pierwsza taka od strony boiska. Bo w drugiej notabene mieszkał Szamlewski, obrońca Westerplatte tam. To tam w tym znalazłem, to jest z 64 roku gazety, czyli 62 lata, argumenty, Obserwatore Romano, przewodnik katolicki, tam z 80 roku. No tym palono w piecu.
3: Dziękujemy bardzo, następne rzeczy do muzeum. Ja nie wiem, gdzie my to wszystko będziemy mieścić, już pęka w szwach w ogóle cała salka.
4: Tak, z 1915 roku, Panorama i Ławę, i to dopiero dzisiaj do mnie dotarło, więc ani tego nie tłumaczyłem, ani z tym nic nie robiłem, ale z informacji, które były na portalu aukcyjnym, to jest przekazane pocztą polową, bo to jest pocztówka z I wojny światowej. Dawid Uselis.
1: I Tomasz Skrzypiec.
5: Pojawiła się dzisiaj ta tutaj publikacja i tak się składa, że...
6: Policjaka.
5: Właśnie absolwenci Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. I tak się składa, że jedną osobę rozpoznałem i od razu wysłałem zdjęcie, no, ze zdjęciami nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4. Także od razu szok, już mówię od razu.
6: Ożywiamy historię. No przecież wszyscy znają Rafała. Słuchajcie, to jest młody Rafał Kuptel. No, piłka ręczna, tak? W Mistrzostwach Europy brał udział, tak?
1: Mówi jeden z regionalistów regularnie spotykających się w salce muzealnej, Tomasz Skrzypiec.
7: To już poszło w śmieci na złom, a dzięki temu, że zobacz, to jest ta salka, te rzeczy już nie przepadną, bo już nikt tego już nie wywali już nigdy, nie? Dla kogoś są śmieci, a dla nas to jest pamiątka i ława.
1: Mówi właściciel tego miejsca, Waldek Wysocki.
8: Jak ja to często mówię, mamy smaczek, czyli mamy cztery piszczałki z organów. Piszczałki prawdopodobnie są z 1911 roku, budowane przez Edwarda Witeka z Elbląga. Tu mamy taki opis mniej więcej wyposażenia tych kościoła, łącznie z tymi organami. Mamy zdjęcia, no i te cztery piszczałki, jedną tą taką największą i trzy mniejsze.
1: Jak one tu trafiły?
8: No tu bardzo chciałbym podziękować, ma przyjść Dawid Hajdas. Tak, Dawid też nasz od początku salkowicz. zawsze mi pomaga w wielu rzeczach, także wielkie dzięki dla niego. Gdzieś tam wydobył to wszystko poprzez gdzieś tam znajomości, to nie jest jakaś tam tajemnica. No wiadomo, no pewne rzeczy gdzieś tam już kończą swoją żywotność i teraz była wymiana tych organów i są nowe organy. No i dobrze, że jest taka salka, no tak sam już się może trochę pochwalę, bo przynajmniej mamy takie miejsce, gdzie możemy przedstawić te piszczałki na potomności, jak to wyglądało kiedyś. One były w czerwonym kościele, w szerokokowym ołtarzu, no naszym czerwonym, najstarszy kościół. No trzeba pamiętać, że w tamtych latach, no nie oszukujmy się, to był kościół ewangelicki, tak? Teraz jest katolicki.
1: Kolejne spotkanie za miesiąc między 18 a 19, zawsze w pierwszy piątek miesiąca.
9: Eska Iława News.
10: Dawid Jakubowski, zapraszam. W Galerii Twórców Sart w Iławie przy Niepodległości odbyła się niecodzienna promocja książki i spotkania autorskie. Gościem byli zrzeszeni w Instytucie Cywilizacyjnej Ekorównowagi, a dotyczyło spotkanie wydawnictwa Odżywcze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni, przewodnik kulinarno-zielarski. Na miejscu można było posmakować też lokalnie wytworzonych różnych rzeczy, słodkich i wytrawnych, z zebranych roślin i ziół w Iławie i okolicach. Spotkanie otworzyła Małgorzata Jędrzejewska z Fabryki Inicjatyw Obywatelskich w Iławie.
11: To jest całkiem coś innego niż to, co do tej pory prowadziłam. Czyli spotkania autorskie, ale takie trochę inne. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła po swojemu, czyli literacko. Szarówka. Zanim jeszcze pierwszy kur pieje, z krajem boru, pośród kłębiących się mgieł, przemyka skulona sylwetka. W dłoniach ściska zgrzebny, płócienny wór. Gdyby straż miejska albo łowcy czarownic zajrzeli teraz do środka, los tej istoty byłby przesądzony. Loch, tortury i stos. Wystarczy jeden świadek, jeden fałszywy szept o konszachtach z diabłem, by zawisł nad nią wyrok. A przecież ona niesie ocalenie. W worku skrywa nie czarną magię, lecz życiodajne zioła, dary ziemi, które leczą i karmą. To wiedźma, kobieta, która wie. Dziś dawne procesy o czary odeszły w niepamięć, ale wiedza przetrwała. No i właśnie, na dzień dobry. Przywitajmy gromkimi brawami wszystkie wiedźmy i wiedźminą. Autorów i współautorów tegoż oto przewodnika kulinarno-zielarskiego pod nazwą Odżywsze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni. To właściwie jest dzisiejszy bohater tego spotkania. Książka, która ma szansę zaistnieć w naszych domach na prawach takiego bardzo ważnego elementu, niekoniecznie kuchennego, po prostu domowego, tak? Do powstania tej książki przyczynili się pan Rafał Żurawski i to jest Zaplecze survivalowe, kuchnie ogniowe, dzika kuchnia od strony wędzenia, dziczyzny i grzybów. Anna i Basia Żygadło Ambroży, kuchnia bezglutenowa, wege i zioła. Agnieszka Niedźwiecka, pomysłodawczyni, która pracuje z seniorami od 15 lat, odtwarzając kuchnię naszych babć albo i prababć, zajmuje się ziołami i terapią żywieniową. Osoby wspierające są Angelika i Dorota Niedźwiecka, czyli córki Agnieszki, testerki smaku. Bez ich aprobaty, podejrzewam, nic stąd nie wyjdzie. Piotr Niedźwiecki, strona graficzna, i Maciej Wrzesiński, czyli wolontariusz i pomocnik przy gotowaniu. Zanim oddam głos, możecie usiąść. Słuchajcie, ja wyszłam ze szkoły, ale szkoła ze mnie nie wyszła. Chcę tylko powiedzieć, że ta książka zawiera bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak traktować swoje ciało pod kątem właśnie odżywiania, jak dzielić produkty na sezonowe, ogrzewające, gorące, ochładzające, odślusowujące, nawilżające, czyli podział, który do tej pory był mi kompletnie obcy. Nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. Oczywiście są też świetne przepisy i tutaj już widać część z nich wykorzystana, ale przewodnik odsłania także tajniki darów ziemi, o których albo nie wiemy, nigdy nie wiedzieliśmy, albo nie pamiętamy, albo w ogóle nie mamy pojęcia o tym, że mogą nas leczyć, wspierać, mogą pomagać. I tu też wymienię. Na przykład, to tylko część, głuk, babka jajowata, igliwie, sosny i świerku, nasiona pokrzywy, wrośniak różnobarwny, arcydzięgiel, litwor, podagrycznik. Przyznam szczerze, niektóre nazwy poznałam dopiero studiując przewodnik. Teraz jako kompletna lebiega w temacie Ja się za chwileczkę usunę. Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi, ale jeszcze chciałabym powiedzieć jedno słowo, ponieważ ja wiem, że wydawanie książek to jest bardzo luksusowe hobby. I to trzeba, jeśli się chce wydawać książki, to trzeba mieć pieniądze. Instytut oferuje, będzie oferował Wam książkę w takim formacie. To jest wersja luksus, super luksus. Taka, o, że wiecie, sobie stoi w kuchni i mam wszystko. Przepisy na zupki i na pasty i co tylko sobie przekładam i widzę. Będzie też wersja normalna, książkowa, taka, że po prostu sobie trzymam i ją tam przekładam. I będzie też wersja PDF kupiony online. Żeby dostać taką książkę, jest propozycja, żebyście ci, którzy chcą taką książkę, robili przedpłatę. To jest naturalna rzecz w dzisiejszych czasach. Istnieje self-publishing, że ci, którzy chcą wesprzeć autora w jego książce, robią przedpłaty. Agnieszka jest przygotowana, w razie gdyby później będzie można o tym porozmawiać, ponieważ został przygotowany poczęstunek, w którym będziemy brali udział aktywnie, myślę. Nie zostawimy im nic do domu. Jeśli ktoś będzie chciał dorzucić w ramach tego jedzenia, żeby wesprzeć po prostu ich w tym, co robią, bo robią to także nie tylko dla siebie, ale także dla nas, żeby nam się żyło zdrowiej.
12: Chodzi o to, żeby wiedza, która jest w tej książce zawarta, żeby nie zginęła. Żebyśmy potrafili wykorzystać ją i przekazać młodszym pokoleniom.
13: Tak.
12: Bo jak ta wiedza zaginie, to będziemy skazani niestety tylko na lekarzy. A tak naprawdę rośliny, które nas leczą, które wspierają nasze zdrowie, rosną wokół nas. Czasami są tępione roundupami, a może powinniśmy właśnie spojrzeć na nie inaczej, że jedząc je, odzyskamy zdrowie. Prosty przykład. Pesz. Walczymy z nim jak możemy. A przecież w perzu jest tak dużo krzemionki. Wystarczy wyrwać, nawet włożyć troszeczkę do zupy. Przecież nie musimy tego zjadać. Krzemionka się wygotuje, słuchajcie, i mamy zupę wzbogaconą o krzemionkę. Jest też inulina, która odżywi nasze bakterie probiotyczne. Wielicie. Inulina jest prebiotykiem, czyli odżywia te bakterie. Oprócz tego całe mnóstwo minerałów, witamin, które nam się przydadzą. Wspaniały środek na oczyszczenie nerek. Każda z tych roślin tak naprawdę, tutaj mamy też, przyniosłyśmy w koszyczku różne roślinki na świeżo.
13: Żeby... Jeszcze Ania, pozwolę o perzu sobie, bo jak jeździłam na warsztaty do Bałuszyc, tam jest taki pałacyk w Bałuszycach, to niedaleko jest Iławy, to gospodarze zajmują się pozyskiwaniem perzu i wywożą go do Niemiec, bo Niemcy bardzo hurtowo chcą z tego naszego polskiego perzu korzystać, bo oni znają właściwości zdrowotne tego, słuchajcie. Jeżeli nie jest randa nie ma zanieczyszczeń. To jest świetny zastępnik mąki. My mamy w swoich przepisach właśnie pizzę bezglutenową na bazie perzu.
12: Tak. Czyli blendujemy go. I marchewkowe również są z mąką z perzu. Kiedyś, dawno temu, właśnie to są te przepisy, które próbujemy gdzieś tam wydobyć z otchłani pradawnych. Nie było takich zbiorów z kwintala, bo ta pszenica kiedyś nie była modyfikowana, więc zbiory były mniejsze i czasami nie wystarczały do wiosny, do następnego sezonu. Więc ratowano się, dodając pesz. Mielono pesz na mąkę i łączono.
13: Nie tylko pesz, bo dodawali na przykład podkorze dębu, podkorze sosny, dodawali, co się okazuje, na przykład igliwie, to o czym wspominaliśmy, sosnowe i świerkowe, dlatego, że na igliwiu są bakterie, więc jeżeli weźmiemy to igliwie, zbierzemy o poranku, żeby te bakterie jeszcze o tej rosie były, ładnie zasuszymy, zblendujemy i dodamy może na start jakąś mąkę, to wtedy będą pracować jak drożdże i możemy sobie wyrobić normalne ciasto na pizzę, na bazie tego igliwia, które też ma właściwości, m.in. błonnik, witaminy C i inne takie wspierające nas rzeczy odżywcze. Czyli ta mąka jest, ale fajnie, jak dodatkiem do tej mąki są inne rzeczy. Mamy tutaj na przykład robiony chlebek z dodatkiem mąki orkiszowej, ale składnikiem tego chlebka jest suszony podagrycznik. Czyli wysuszyliśmy podagrycznik, zmieliliśmy na miał, dodaliśmy i wszystkie właściwości podagrycznika zawarte są w chlebie. To jest bardzo, bardzo fajny zastępnik, bo na przykład teraz w dobie popytu na zielarstwo, wszyscy chcą herbaty parzyć i tak dalej, my nie jesteśmy w stanie przepić herbat z wszystkich ziół, tak? A nie wiemy, że nasze babcie właśnie piekły chleb z podkorza, z perzu, dodawały suszonych ziół do różnych dań i przemycały to tak naprawdę w życiu codziennym, a nie skupiały się, ojej, kupię herbatkę i ona mnie gdzieś będzie wspomagać, bo herbatka tak naprawdę to mało w dobie, kiedy jedzenie jest aż tak bardzo wyjałowione, słuchajcie. I zbierając taki podagrycznik na przykład na czystych terenach leśnych czy ogródkowych, gdzie te ogródki nasze przydomowe nie widziały jakiegoś randapu czy coś, to ten podagrycznik on sobie osiądzie i on weźmie z tej gleby wszystko, co jest dla niego wartościowe. To tak jak porównywać na przykład pomidora i pomidora. Pomidora z działki, a pomidora sklepowego, który tak naprawdę nie stał obok niego.
12: Uporczywy chwast, podagrycznik, a mało osób wie, że są tam substancje, które wyizolowane są jako główny składnik leku endometacyny przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Jest to falkarinol i falkarindiol. One znajdują się również w podagryczniku, więc jest to wspaniałe wsparcie dla stawów i nie tylko. Dawno temu, tak, kiedy to nazywano podagrycznik tak zwaną sałatą na przednówku, bo jak już brakowało jedzenia, te zbiory nie były aż tak ogromne. Nadchodziła wiosna, jeszcze śnieg był na polu, no nie dało się jeszcze nic posiać, a już podagrycznik wychodził spod śniegu. No to już wiedzieli, że dobra, mamy podagrycznik, przeżyjemy. Dlatego, że tam są ogromne ilości witaminy C. I nie tylko. Tam jest ogromny skład wszelakich minerałów, witamin.
13: I we współczesnym świecie jest tak, że jabłka nie mają zasobu witaminy C, dlatego, że są hodowane już w sadach, które nie mają takiej gleby. A słuchajcie, w badaniach wyszło, że podagrycznik, zwykła nasza polska pietruszka są bardziej zasobne w witaminę C niż na przykład zjedzenie jabłka. My z Anką dałyśmy się w kiszenie i w naszych przepisach jest na przykład zupa na bazie bulionu, jakakolwiek, i taki kiszony podagrycznik, no to by go wziął, jadł i chrupał. Ale zobaczcie, ugotujcie sobie zupę jaką na przykład, nie wiem, ziemniaczankę, czy nawet szczawiową z podagrycznikiem i na końcu, pod koniec gotowania, jak ją wyłączycie, niech ona na przykład jest jednym z ziemniaczkiem, dodajcie tą kiszonkę i zblendujcie. Przecież macie naturalny probiotyk właściwości podagrycznika i nigdzie tak naprawdę w żadnym sklepie, czy pójdę do jakiegoś takiego warzywniaka, nie dostanę tak wartościowego suplementu niż zjedzenie takiej zupy, nie? Bo chodzi o to, żeby to jedzenie było dla nas suplementem, czyli wyobraźmy sobie stosem tabletek, ale w postaci jedzenia, bo nasze babcie nie miały aptek, więc częstowałyśmy was, to też będzie w naszej książce przepis, kawą z mniszka, to zapoczątkowała moja matka chrzestna, która wykopuje go z miłością i zawsze nosi, mówi, dwa wiadra ukopałam, a mówi, została mi puszka i wiecie, i mówi, ciociu, nie męczysz się tym, nie, bo ona wie, że jak ona to zrobi, to ona da mi zdrowie, sobie zdrowie, wujkowi sparzy i to dla niej daje jej zajęcie, a nam się przysłuża i zobaczcie, taki mniszek ma na przykład w sobie inulinę, czyli to jest prebiotyk, czyli gdzie nasze babcie widziały aptekę? Właśnie, to samo co pesz, tak? Siadały rano z kawulką, świeże mleczko od krowy, czyli pre i probiotyki i one miały to wszystko tak jakby zapewnione w porannej kawie. Do tego korzenie, które zostaną z kawy, świetnie jest dodać do gulaszów. Rusza nam super wątrobę, zagęszcza żółć, powoduje lepsze trawienie mięsa, więc nic tak naprawdę się nie marnowało, ale nawet wykopany korzeń może być od razu do gulaszu spokojnie wrzucony.
12: Mniejszego też poziom cukru, tak?
13: Tak, tak. Reguluje o poziom cukru. Czyli takie przepisy mamy. Ta książka nie będzie też gdzieś sprzedawana po różnych księgarniach, bo stwierdziliśmy, że fajnie jest dostać ją, kiedy się przyjdzie do nas i posłucha różnych rzeczach, bo niektóre rzeczy tak naprawdę są trudne i nie do przeskoczenia, bo jeżeli ktoś na przykład powie, że ma gotować bulion 16 godzin, no to powie, no to sorry, ja nie rozmawiam z tą panią, bo to nie ma sensu, bo prąd i tak dalej. Tylko w dobie chrupania w kościach, bólów kostno-stawowych, ja wolę gotować rosół 16 godzin, niż później na przykład jeździć po ortopedach i ratować sobie w inny sposób, nie wiem, czy lekami, czy tak dalej. Zobaczcie, jak nasi przodkowie, tak byliśmy na balu rolników, mi się to bardzo podobało, ja to zawsze na każdych spotkaniach wspominam, rolnik dostał przysłowiowy rosół, mówi woda. I teraz my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli idziemy na imprezę, jest bogato, jest pięknie, ale ja bym tam wskazała może dwie rzeczy, które są dla mnie odżywcze. No bez sensu. Wolałabym być na imprezę, którą ktoś mi podał trzy rzeczy, ale wiem, że podagrycznik, czyli dna moczanowa, kryształki szczawianów, bo fajnie minerki oczyści, to. I ja to jem, wiem o co chodzi, czyli co mi to da. Ja zawsze uczę moje dzieci, co mi to da, że ja to zjem. Bo to, że się najem, to znaczy, że nic mi to nie da, nie? Rafał, nasz mistrz, bo ja to, wiecie, słaba jestem jeszcze, bierze takie kościki, rozwala to siekierą po prostu, po Bożemu, jak ja to mówię, tak jak ma być. Bierze w gar żeliwny, ładujemy tam, dodajemy ocet i dodatek wody, tak? To wszystko jest właśnie w przepisach. Dlaczego ocet? I to seniorzy nam świetnie wytłumaczyli, bo ocet to tak jakbym jajko wrzuciła do wody, nic się nie stanie, a wrzucę jajko do octu, rozpuści się, tak? Czyli wszelkie rodzaje wapń, tygodni i tak dalej przyjmują się, jeżeli mamy dobrze zakwaszony organizm i jeżeli to jest dobrze rozpuszczone. Dlatego ta witamina C na przykład w pietruszce jest tak bardzo ważna, bo jeżeli ja będę miała niedobór witaminy C, to co z tego, że ja wypiję kolagen? Jak ja go strawię, oddam i dziękuję bardzo, nie trafi tam, gdzie trzeba. No i gotowany taki rosół przez te 16 godzin w tym octowym wywarze, kości pięknie, szpik się rozpuści. Później dodajemy na koniec, na ostatnie 2 godziny resztę i mamy bulion szpikowo-kolagenowy. I to, co mówiliśmy o tej sezonowości, tak? Wykładzające, ogrzewające. My wstajemy rano, mamy taki bulion zamykany w słoikach, biorę sobie pół słoiczka, odgrzewam, dodaję na przykład barszczyku takiego, wiecie, probiotycznego, czyli tak jak podagrycznik, czyli mamy rosół, probiotyk i rano zamiast kawy. Dam, jestem odżywiona. Wiecie, o co chodzi. I później energii jest tyle, że ten, no i te kości też fajnie przyswajają to, co do nich ma trafiać. Mało tego, doszliśmy, jakie nasze babki są mądre, po prostu ja kocham tak babcie, że jak one cudownie potrafiły komponować i radzić sobie na przykład ze zmianami pogody, kiedy mamy spadki energii, czyli tak jak dzisiaj, senne dni. Zobaczcie, one do tego rosołu dawały arcydzięgiel Litfor, czyli tak zwany adaptogen. My teraz znamy adaptogeny w formie aszwagandy, miłorzębu i tak dalej, a one robiły to samo, to co my, nie mając aptek, dodawały arcydzięgiel. Z tym, że problem jest taki, że nasza flora wymiera. Ja wam powiem szczerze, że z szacunku do tego wszystkiego myśmy bardzo dużo ziół na przestrzeni lat przywrócili. Moja ciocia też chodzi opiela, ona dziko chodzi opiela i po prostu...
14: Niestety wydaje się, że dużo tych nasionek możemy kupić w sklepach, nie. Bo niby arcydzięgiel, on nie wykiełkuje, jeżeli przeleży. On musi zakwitnąć, wydać nasiona i w tym momencie, jeżeli spadnie do gleby, to wyrośnie. W przeciwnym razie nie.
13: Ja was bardzo zachęcam. Mam chusteczkę zawsze w nerce hartowaną jeszcze przed moją świętej pamięci babci. Jak jadę gdzieś, mówię, o jeny, czyściec rośnie, nasionka do chusteczki i później idę, jak mnie trzepnie, tak naprawdę, jak mnie trzepnie, biorę te nasionka, wyrzucam. Uwierzcie mi, jak czyśćca nie było 4-5 lat temu, tak teraz czyściec na Wzgórzach Dylewskich, to można ukłon i zbierać. Więc takie małe gesty naprawdę mają duże znaczenie i wykorzystanie ich później odnośnie skutków. Bo dużo osób przychodzi i mówi, dobra, jakieś ziółko na to, że to pomoże. No nie pomoże. Powiem wam szczerze, że sukcesywnie, dlatego ja na początku zajmowałam się zielarstwem, jak poszłam na te studia, mówili to na to, mówię, Boże, całą rodzinę uzdrowię. Ale tak naprawdę zdrowie zaczyna się od talerza. I to nie takiego talerza, wiecie, ustalonego przez dietetyka, tylko talerza z ziołami, które czerpią witaminy i minerały tak jakby z gleb, tak? One są czyste, nieprzetworzone, na świeżo zrobione. I chcemy w tej książce pokazać i nauczyć, jak prosto i za darmo, tak naprawdę, małym kosztem, można przyrządzić coś, co mnie odżywi.
14: Trzeba ten organizm odżywić. Znaczy trzeba dostarczyć składniki odżywcze. Wystarczy, że powiedzmy nie będzie witaminy C, tak, no to taki kolagen nam się nie wytworzy, on się nie przyswoi.
13: Co wam da, co zjecie coś od nas? Jak już będzie degustacja, to ja jestem zapatrzona bardzo w pasty dr Budwik. No dr Budwik nie jest nasza Polska, bo my generalnie robimy to, co polskie, ale ma bardzo fajne sugestie odnośnie na przykład tego, że kiedyś była moda na tran. Łykajcie tran, a my nie wiemy, skąd ten tran pochodzi, gdzie to pływało, jakie to ma zanieczyszczenia i tak dalej. A mamy lokalnie, bo my jesteśmy lokalsami, więc pukamy do drzwi tu po mleko, tu po coś jeszcze i tak dalej. No po prostu patrioci tacy, że zanim dojdziemy do sklepu, to obdzwonimy, a nawet o przetwory potrafimy prosić od kogoś. Ten barter wspieramy. I zobaczcie, nasi lokalni, tutaj Monika z Grzesiem, produkują olej lniany, który ma stosunek omega-3 do omega-6 bardzo, bardzo duży. Działa silnie, przeciwzapalnie, tak? I mało tego, w przetworzeniu, jeżeli troszeczkę za dużo go damy, on delikatnie trąci rybą. Ja mówię do Grzesia, niektórym nie smakuje, bo rybą. Mówię, ale to świadczy tylko o tym, że ten stosunek omega-3 do omega-6 jest bardzo, bardzo duży. I byłyśmy na święcie chleba i była pani, właśnie mówiliśmy o tej paści dr Budwik, która mówiła, że miała operację na jedno biodro, ale poszła do lekarza, nie naszego polskiego, i zalecił jej właśnie ten olej lniany z twarogiem i stan zapalny na tyle się zmniejszył, że drugiego już nie potrzeba było kwalifikacji, żeby ją... No akurat jej pomógł olej, tak? Komuś innemu coś innego, każdy do siebie coś musi dopasować i to też tak jest w przepisach i to jest tak bardzo proste. Bierzemy twaróg, lepiej od gospodarza załatwić sobie. Jak wy będziecie wspierać gospodarzy, to gospodarze będą więcej produkować i oni naprawdę to docenią. Załatwić sobie olej lniany od Grześka i Moniki, słuchajcie, zblendować, a później hulaj dusza. Chcę, bo tu jest akurat aronia z truskawkami i na przykład z dodatkiem, o właśnie o was mówię, ale was przyciągnęła. I blenduję sobie jak chcę i mogę sobie go zrobić na słodko, mogę go sobie zrobić na słono, z jakimś rzodkiewką, teraz szczypiorkiem i tak dalej i przejadać sobie z placuszkami i z czymkolwiek mi się zażyczy. Odnośnie jak już jesteśmy przy owocach, cały rok pracowałyśmy na to, jak robić przetwory, nie używając cukru. Aronię, ona była robiona w listopadzie. Byłam mrożona, aronia z pitwą, tak? I dodaliśmy otyt, sól i kwasek cytrynowy. To jest straszne, nie? Jak bierze się taką zaprawę i bierze się do buzi, to faktycznie ktoś powie, nie, no ja tego nie zjem, bo to troszeczkę kwaśno, troszkę słono, troszkę coś, to nie mój smak. Ale to chodzi o to, żeby wziąć taką łyżeczkę, wziąć łyżeczkę miodu, który silnie działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i tak dalej, i sobie to rozbełtać. I słuchajcie, i macie tak, co robi ocet w takiej zaprawie? Ocet reguluje poziom wyrzucania insuliny, tak? Cukier po prostu przyswaja się wolniej, więc super, mam miód, mam zaprawę octową i cukier powolutku się wchłania, więc daje mi energię na długo, ja nie mam spadków. Do tego sól, nasza polska, to już kto mnie zna, to wie, że ja po prostu z nią chyba w kieszeni jeżdżę, tylko i wyłącznie kwas solny w żołądku podziękuję, więc mam to tu i do tego kwasek cytrynowy delikatnie, żeby zachować, no żeby nic się z tym nie zadziało. Nasze babcie też go trochę dodawały. Jeżeli robicie przetwory na zimno, to można sobie dodać kwasu askorbinowego, czyli czystej witaminy C, co też dajemy. I kiedyś byłam przeciw suplementacji. Musimy suplementować, bo niestety pokarmy, które nam sprzedają, są takie ołowe, że nie mamy zasobu witamin i minerałów takich, jak powinniśmy mieć. A bakterii, to już nie wspomnę, o bakteriach też chyba zaraz się rozgadamy. Czy mamy mówić dalej? Nie nudzimy?
14: No. Większość bakterii my możemy na przykład z octów, które można nauczyć się fermentować samemu. Tam przepis na fermentowane takie octy.
13: Musztardy, octy.
14: Tak, to też są właśnie w książce. Niestety w sklepach wszystkie octy, nawet najlepsze, bio, jabłkowe, no one muszą być spasteryzowane. Muszą być spasteryzowane, bo niestety sanepid nie dopuści do obrotu i to wszystko jest jałowe. No może być i bio, i w smaku może być bardzo dobre, ale nie ma wartości. Tam już tych bakterii nie ma.
13: Jest tylko
14: dlatego warto samemu robić takie octy. Można robić octy właściwie ze wszystkiego. To nie musi być octy jabłkowy. Można robić octy ziołowe, nawet niektóre bardzo nietypowe. Przywiozłyśmy tak do powąchania, żeby zobaczyć właśnie, można będzie podejść i powąchać. Tu się robi właśnie ocet lawendowy. Właśnie, nie, że ma przepiękny kolor. To pachnie także narkotyzuje. Tutaj jest ocet z chabrów. Chabry mają luteiny też i to samo aksamitka. Bardzo dobrze też działają na wzrok. Właściwie aksamitka nam wszystkim się kojarzy tylko z kwiatkiem ozdobnym, a ona ma tak cudowne właściwości. Właściwie działa na każdy układ od pokarmowego po wydalniczy i działa nawet przeciwpasożytniczo, przeciwnowotworowo. Więc warto jak gdyby rozejrzeć się też, co rośnie u nas w ogródku i pomyśleć 5 razy, zanim coś wyrzucimy czy wytrujemy Roundupem. Zresztą nie wiem, czy pewnie większość z was już słyszała, że każdemu podobno w ogródku wyrasta to, co mu jest najbardziej potrzebne.
13: To jest święta prawda. To jest naprawdę święta prawda. Słuchajcie, jak mam problem z kolanami i mam glebę tak gliniastą i w ogóle nie powinna, ja mam cały ogródek w żywokoście. No żywi kością, po prostu przyszedł. Odnośnie bakterii, bo to jest bardzo ważne, my z Rafałem mieliśmy warsztaty i to też przytoczę tak na bieżąco wszystko. Pewna pani, jak opowiadałam, że moje dzieci lubią tortilkę z almettę, mówi, o pani, mówi, ale to już było jakiś czas temu, mówi, to przecież to jest zakonserwowane, standaryzowane, to nie ma nic. Mówi, moja mama robi tak. Bierze jogurt, który ma czyste kultury bakterii, bez żadnych tam oczywiście dodatków, tak? Dodaje soli naszej, odrobinę tam też jest w przepisie, wymiesza to wszystko, odstawi na noc, później daje na ściereczkę albo na taki drobne siteczko, spłynie serwatka, mamy sprobiotykowane almetta. Co dodamy jeszcze do tej soli? Ja tutaj dodałam i suszone pomidory, jakieś ziółka, no to już jest nasze i możemy almetty robić jak tylko chcemy, tak?
14: Można świeże też dodać jakieś
13: tak, warzywa. Można świeże.
14: Jeżeli mamy swoją,
13: robiłam go przez dobę, to jeszcze troszeczkę serwatki jest. To zobaczcie, pięknie się od jogurtu gęstego albo od greckiego oddzieliło i mam domowe almetty. I teraz tak, będę robić przez dobę almetty, ale znowu tamten mi nic nie da. No nic, a ten ma dobrą sól, która wspomoże trawienie i przyswajanie białek. Białko jest budulcem, więc jeżeli my go nie przyswoimy, przeleci przez nas, to obciąży nerki i będziemy chodzić struci, tak? A tutaj tak, mam białko, które jest łatwo strawialne, mam probiotyki, no probiotyków nie mam, bo bym musiała coś jeszcze dodać. I odnośnie antybiotyków, bardzo fajny przykład, mieliśmy warsztaty w hotelu na Wzgórzach Dylewskich i był pan, bo ja zawsze mówię, że dokopałam się do badań, gdzie badali ludzi ileś lat temu i stosunek bakterii do naszych komórek, gdzie ich są, nie wiem, miliony, biliardy, nie wiem jak to nazwać nawet, był 5-krotnie większy niż komórki, czyli bakterie przewyższały. Obecnie jesteśmy tak wyjałowieni, bo żywność jest wyjałowiona i jesteśmy 1:1. Czyli jak mamy bakterie, kto ma o nas walczyć? Jeżeli my nie będziemy zasobni, to nie będziemy mieli tak naprawdę, słuchajcie, ani zdrowia, siądzie po kolei nam wszystko. I spotkaliśmy pana, no ja nie biorę nigdy antybiotyków. Leśnik ma swoje tak jakby szale, sambo i mówi, raz przyszła mi taka angina, że nie mogłem się jej pozbyć i zainwestowałem, czy tam przepisali mi antybiotyk, wziąłem antybiotyk. Okazało się, że sambo przestało pracować, bo antybiotyk przeszedł przez ciało, spłynął w toalecie, no bo wiadomo, i zabił wszystkie dobre bakterie w szambie, które pracowały na przetworzeniu. To zobaczcie, jakie silne przyjmujemy. I tak jak nas w szkole uczyli, kiedyś mówili, że po antybiotykoterapii dochodzimy do stanu w miarę równowagi bakteryjnej przez 6 miesięcy, teraz już się rokuje przy tych silnych antybiotykach po 2 latach.
14: Jeżeli już ktoś bierze ten antybiotyk, to najlepiej wspomóc odporność, bo odporność jest wtedy zrujnowana, więc jak najbardziej właściwa dieta. Najlepiej ostatni dzień brania antybiotyku postawić sobie bańki, pobudzają układ odpornościowy.
13: Słuchajcie, są mięsożercy? To teraz patrzcie, co jest z mięsem? Co robili nasi przodkowie? To też mamy w przepisach, tak? Nie mówię o ogniu, no bo gotowanie na ogniu, chociaż ja już zainwestowałam zamiast kominka, mam kozę w domu, także gotuję na żywym ogniu. I to jest całkiem coś innego faktycznie, bo to też się przekonałam, gotując ileś czasu. Brali taką sól ziołową. Brali bylicę, akurat tutaj mamy estragon, ale nawet taką zwykłą z pola. O, jest. Ściągali sobie te groszki. Tak? Można sobie podsuszyć 1-2 dni, bo te na przykład są troszeczkę od deszczu, żeby tej troszeczkę wilgoci się pozbyć, tak? Czyli w stosunku 1 objętościowo do 5 macerowali te groszki z solą, odkładali tą sól. I co ta sól zaczęła robić? Zaczęła się probiotykować, to tak jak kiszenie ogórków. I ona może stać latami, bo my mamy 2-letnie sole ze świeżymi ziołami, gdzie nic się nie dzieje, a tylko są bakterie probiotyczne. I teraz brali taką sól, brali dobre mięcho od gospodarza, nie sklepowe, od gospodarza, macerowali w tej soli to mięso i odkładali na 2-3 dni. Kwas solny w żołądku trawi białka. Dobra sól, która fermentuje, trawi białka, więc to mięso już było w procesie trawienia, strawienia. My dostaliśmy produkt lekki, przyswajalny i który jest dla nas budulcem. Tak, bierzemy octy winne, wina, które sami robimy, macerujemy, bo proces fermentacji powoduje rozkład mięsa na części takie, które my łatwiej przyswajamy. Czasami jak się je taki mięsny produkt, to wystarczą 2 posiłki dziennie, bo jemy, to się najemy. Organizm powie, no hola, ale ja nie mam tu nic dla siebie, przeleci. Ale jeżeli jemy mięso dobrze, które chce przyswoić, to tak żołądek mówi, o jedne białeczko, lecimy, o jedne coś tam, lecimy. I tak naprawdę mija 5 godzin, człowiek myśli, Boże, ja nie jestem głodny. A czemu nie jestem głodny? Bo ja się nie najadam, bo ja odżywiam komórki, czyli moje wojsko. A później pracują dla nas jak szalone. Słuchajcie, mam tyle energii, że to po prostu... to jest takie piękne, to jest proste, tylko... Chcemy trafić do was, ale chcemy trafić do młodych. My i tak wiemy, że tłumy tu nie przybędą, że nikt nie będzie aż tak nas słuchał, tylko wiecie, ja pracuję z dziećmi i młodzieżą, gdzie podejście do sprawy jest tak, robimy to. O pani, znowu, usiąść się i patrzę na te dzieciaki i ja sobie myślę, to nie jest ich wina, to jest wina nieodżywionych komórek. Bo ja miałam to samo, jak ja byłam zatruta, miałam do operacji woreczek żółciowy i tak dalej, to ja naprawdę leżałam pod kołdrą i mówię, ja nie chcę dochodzić do ludzi, ludzie są beznadziejni, wszystko jest, ale jak ja odżywiałam swoje wojsko i nie trafiło to tak, tylko trafiło to wszędzie, no słuchajcie, no świat jest kolorowy, piękny, ludzie są wspaniali i to jest całkiem inne życie. Dlatego na te dzieciaki trzeba spojrzeć w ten sposób, żeby je po prostu pobudzić do życia, żebyśmy mieli mądre głowy, otwarte głowy, myślący byli i podważali wszystko i chcieli jeszcze raz robić. Z perspektywy czasu, gdzie przeszłam zielarstwo, przeszłam gdzieś tam jakiś trochę lek i tak dalej, wiem, że nic nam tego nie da niż wartościowe odżywianie. Wtedy będziemy do działania bardzo, bardzo, bardzo będziemy aktywni.
14: Teraz spotykamy wiele osób, które mają problemy zdrowotne i pędzą do sklepów zielarskich, nawet jeżeli są świadome, że zioła pomagają. Pędzą do sklepu i szukają, ja poproszę tak, ziółka na odrobaczenie i ziółka na wątrobę, ziółka na trzustkę. Pani, a co na cukier? Ale te ziółka nie pomogą, jeżeli nie zrobimy porządku ze swoim układem pokarmowym, jeżeli nie zweryfikujemy swojej diety i nie odżywimy organizmu. Bo tylko wtedy jest szansa, że ten organizm zacznie się regenerować i zwalczać wszystkie dolegliwości, te, które mamy.
13: I teraz jak to jest z cukrem? Dostarczyć sobie energii dobrej i zobaczcie, z buraka powstaje cukier. Ale on znowu jest przetworzony, odparowywany, rafinowany, nie wiadomo, bielony, czyszczony, niezbrylający się, ble, ble, ble, ble, ble, więc jest słodki i nie ma właściwości. Słodziki wyrzucamy w ogóle, bo to jest obce ciało dla organizmu, to jeszcze powiem, bo ja podtrułam córkę fruktozą dość mocno. Czyli dostaje fruktozę w owocu, dostaje otoczkę i cały owoc pomaga trawić, ale dostaje fruktozę, załóżmy w soczkach, musach i tak dalej. Fruktoza wpada i organizm mówi, Jezu, a co to jest? Co mamy z... Całe siły wrzuca na trawienie, więc spada nam wzrok, spada nam zdrowie, dostajemy alergii i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o normalnym cukrze, jak już zjemy ze sklepu, to jest okej, tak? Ale myśmy wzięli tego buraka, w naszej kozie upiekli, czyli zamknęliśmy, soki wyparowały, pokroiliśmy go na plasterki, wysuszyliśmy i takiego buraka wysuszonego zblendowaliśmy na miał i robiliśmy na tym ciasta. Ale są prostsze rzeczy, rodzynki, daktyle, żeby nie było jak siarkowane, żeby nie było.
14: Nasz pierwszy kontakt z burakiem cukrowym to był w ogóle taki, że żeśmy właśnie wycisnęły z niego sok. On się po prostu wysuszył, odparowałyśmy, pokruszył się na takie kawałeczki. Słuchajcie, jaki to jest świetny cukier. Smakuje jak, jeżeli te bakterie nie dostaną błonnika, to niestety nie będą też odżywione te bifidus, o które tak wszyscy walczą. Substraty po strawieniu właśnie błonnika, tym substratami odżywiają się bifidus, więc nawet te bakterie różnorodne, które mamy, między nimi występują różnego rodzaju zależności. Jeżeli nie będzie błonnika, to również bifidus nie będą miały co jeść.
13: I mówią, że ziemniak nie bardzo, a właśnie, że bardzo, ale dobry, od rolnika, upewnić się
14: i dobrze ugotować.
13: Przede wszystkim to też piszemy, ale tylko powiem Wam pokrótce, delikatnie obczyszczony, no jak już jest starszy, to można obrać i do wrzątku, jeżeli to nie jest zupa, bo jeżeli jest zupa, no to wiadomo, dlatego żeby skrobia się zamknęła, bo wartościowa w tym ziemniaku jest skrobia odporna, która robi wyściółkę dla bakterii, żeby one nie biegały sobie byle gdzie, nie robiły wzdęć i tak dalej. I do tego ziemniak ma też inulinę, czyli jeszcze te probiotyki, które na przykład oczy jeść, on będzie sobie podkarmiał, bo nasze babki brały parnik, gotowały ziemniaki, jadły przez 4 dni i słuchajcie, z każdym dniem ten ziemniak był bardziej leczniczy, bo obniżał się indeks glikemiczny, była łatwiej skrobia przyswajalna, więc jeżeli gotujemy, to nagotujmy garść ziemniaków i dobra, no to dzisiaj w kluseczkach jutro odsmażone, aż się zbrzydzi, za przeproszeniem, człowiek na ziemniaka nie będzie patrzył, ale macie obiad na 3-4 dni, a to z jajeczkiem sobie nie bójcie się tego, bo to jest naprawdę podstawa naszej kuchni, prostota i można to sobie robić na kilka dni do przodu, a nie dnia.
10: Sposobów na zdrowe odżywianie jest naprawdę sporo, więcej ich znajdziecie w książce Odżywcze dziedzictwo lokalnej kuchni, przewodnik kulinarno-zielarski, a niedługo kolejne spotkania i warsztaty organizowane przez Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi w Iławie i okolicach.
15: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ringmable, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ringmable i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ringmable z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
16: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
15: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Matifu czyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

teraz wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, $150,000. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. $150,000 to jest ponad 500,000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na jaskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500,000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500,000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, brata. Duke Dimo, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Deska i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo no więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda, pyszny kurczak, dobry skład, Duda. Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
8: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: I po reklamie.
6: I ława na czasie.
7: Dawid Jakubowski, witajcie. Dziś wysyłamy was do Fijewa pod Lubawą. Tutaj niedziela w parku. W odrestaurowanym, odremontowanym parku. Będzie się działo od godziny 15. Najpierw meczyk Konstraktu Lubawa z Delfinem Rybno, potem gra terenowa, potem strefy natury i eko. Wystartują od 17.15 trening na siłowni plenerowej, a od 18.30 koncert w Altanie na Handpanie. Będą też strefy animacji i gastronomiczne. Dziś trzecia edycja biegu Iławskie Runo Leśne. Mierzą się z 10 kilometrami i 3 też w ramach Nordic Walkinga przy nadleśnictwie. Piknik rodzinny, może jeszcze się na niego załapiecie. Kolejny bieg na horyzoncie to Iławska Dycha w Centrum.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wdała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
10: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
9: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tym domu nigdy nie zwalnia.
4: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi, bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tylko teraz pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
14: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
13: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy. I co, mogę tak wymieniać dalej? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. U Sońty i Korościela możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.
8: Ława na czasie.
9: Dawid Jakubowski. Pobiegane było w ramach Iławskiego Półmaratonu, w ramach Iławskiego Runa Leśnego, to teraz pobiegać będziecie mogli w październiku w ramach dziesiątki w centrum. Trwają wciąż zapisy chętnych do zmierzenia się z dystansem, jak sama nazwa wskazuje, 10 km. 4 października to na ulicach Iławy. A my zaglądamy teraz do gminy Lubawa, bo tutaj odbędą się otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej, weekend z dartem w Lubawie. Od 2 do 4 października będzie kategoria Open, oddzielnie dla kobiet i jeszcze dla juniorów też rozgrywki. Zgłaszać możecie się już do LZS Dart Gmina Lubawa albo na miejscu przed turniejami. A za tydzień w Karasiu oficjalne zakończenie sezonu motocyklowego.
10: Muzyką się żyje.
11: Oskar Cymbs zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
12: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
11: Całą rozmowę z Oskarem Cymbsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
12: Potrzebuję.
11: Aj, to nie to. Już.
13: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
14: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół.
13: Tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
11: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu 2 Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na 3 to coś od White'a 2115. Przed nami 3 dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych, najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Medusa,

0: Feel This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W SC 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: I po reklamie.

0: Take It Slow to Robin Schulz i Watermat w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam. O. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery. I to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj. O, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda Day. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
12: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
11: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie, zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak, 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym, niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Iława na czasie.
11: Dawid Jakubowski. Za tydzień motocykliści z Iławy i okolic powinni obrać kurs na Karaś. Tu odbędzie się tradycyjne zakończenie sezonu motocyklowego 20 września od 11. W tym roku nowość, będzie parada i to ulicami Iławy, oficjalnie zatwierdzona przez policję. Czekamy na trasę, a oprócz tego w ramach atrakcji też pokazy stuntu na kładzie i motocyklu, będą też tancerki z Flex Dance. 20 września poznamy zespoły męskie w ramach BALS, czyli Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Rozgrywki niebawem ruszą. Nadal jeszcze do końca tego miesiąca przyjmowane są zgłoszenia od zespołów damskich. Konkretnie to zostało jedno miejsce.
12: SK.
13: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
14: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
13: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
15: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
16: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
15: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
4: I po reklamie.
5: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
6: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
5: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim, w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
7: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
5: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
9: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
9: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki

0: Maja Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: I po reklamie.

Tobi Romeo. Gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy, albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Duda! Pysznej kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day! ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: I ława na czasie.
21: Dawid Jakubowski, witajcie. Dziś wysyłamy was do Fijewa pod Lubawą. Tutaj niedziela w parku. W odrestaurowanym, odremontowanym parku. Będzie się działo od godziny 15. Najpierw meczyk Konstraktu Lubawa z Delfinem Rybno, potem gra terenowa, potem strefy natury i eko. Wystartują od 17.15 trening na siłowni plenerowej, a od 18.30 koncert w Altanie na Handpanie. Będą też strefy animacji i gastronomiczne. Dziś trzecia edycja biegu Iławskie Runoleśne. Mierzą się z 10 kilometrami i 3 też w ramach Nordic Walkinga. Przy nadleśnictwie piknik rodzinny, może jeszcze się na niego załapiecie. Kolejny bieg na horyzoncie to Iławska Dycha w centrum.
22: Zbliż-
8: zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
19: Nasz
8: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
22: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
8: A patronem imprezy było Radio SK.
23: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu, słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite. Słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day! Tanio tydzień w Aldi! W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kaufland jest też.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pan Rymbiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
22: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
21: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
23: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
21: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: I po reklamie.

Axwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: I po reklamie.
13: I ława na czasie.
14: Dawid Jakubowski. Pobiegane było w ramach Iławskiego Półmaratonu, w ramach Iławskiego Runa Leśnego. To teraz pobiegać będziecie mogli w październiku w ramach dziesiątki w centrum. Trwają wciąż zapisy chętnych do zmierzenia się z dystansem, jak sama nazwa wskazuje, 10 km. 4 października to na ulicach Iławy. A my zaglądamy teraz do gminy Lubawa, bo tutaj odbędą się otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej. Weekend z dartem w Lubawie. Od 2 do 4 października będzie kategoria Open oddzielnie dla kobiet i jeszcze dla juniorów też rozgrywki. Zgłaszać możecie się już do LZS Dart Gmina Lubawa albo na miejscu przed turniejami. A za tydzień w Karasiu oficjalne zakończenie sezonu motocyklowego.
15: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
16: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
15: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8 kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rybiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: Eska Iława News.
12: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie, mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
13: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.
11: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
12: Kask na głowie nie jest obciachowy, wybrzmiało podczas spotkania z pięcioklasistami. Inicjatorem wydarzenia w okolicy Iławskiego Basenu był nauczyciel jedynki Wojciech Kopczyński, który do współpracy zaangażował wiele osób.
14: Tu kolegę widzę w pomarańczowej koszulce, bardzo dobrze wyglądasz. Jesteś z daleka widoczny. Warto pamiętać, jeżeli wybieramy się na przejażdżkę rowerem, aby ubrać odzież, która jest dostosowana do warunków pogodowych i jest zaopatrzona w elementy odblaskowe. Wtedy jesteśmy jeszcze bardziej bezpieczni. Zawsze ubieramy kask.
12: Mówi Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka Iławskiej Policji.
14: Zawsze sprawdzamy rower, czy ma działające oświetlenie. Jeżeli mamy na baterię, to warto to sprawdzić. Jeżeli mamy ładowalne akumulatory, to warto podładować te światełka i sprawdzamy, czy działają nam hamulce, żebyśmy mogli bezpiecznie pojeździć sobie po ścieżkach rowerowych bądź po ulicy. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z jakiegoś powodu musicie kawałek przejechać chodnikiem, to pamiętajcie, że na tym chodniku jesteście gościem i jedziecie tylko i wyłącznie z prędkością dostosowaną do chodu pieszego. Rowerzyści jeżdżą tylko na ścieżkach rowerowych i na ulicy. Jest to około 8 do 10 km na godzinę. Jeżeli widzimy pieszego, to oczywiście mu ustępujemy pierwszeństwa. I tak jak wcześniej wspominałam, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy przejechać przez ulicę, to tylko gdzie są przejazdy rowerowe, ponieważ przejście dla pieszych, jak sama nazwa mówi, służy do przechodzenia, czyli zatrzymujemy się z rowerem, schodzimy z niego i go przeprowadzamy.
12: To była rzeczniczka Iławskiej Policji Joanna Kwiatkowska.
10: Troszeczkę praktyki. Tutaj państwo policjanci bardzo fajnie przedstawili właśnie sytuację, jak powinien wyglądać rower, czyli bezpieczeństwo. Oświetlenie, przód, może być zwykłe bateryjne lub ładowane na USB, dołączane do przodu roweru, tak? Oświetlenie tył na bagażniku lub także dołączane do roweru pod sztyce siedzenia. Bardzo często jest to dodawane w rowerach sportowych, tak jak ten. Wiecie, co to za rowerek jest? Do czego ten rower służy? Do skakania, tak? Do robienia różnego rodzaju trików. Tylko, przede wszystkim pierwsza ważna uwaga. Robimy to w miejscach wyznaczonych. Gdzie w Iławie mamy wyznaczone miejsca? Dokładnie. Nie robimy tego na ulicy, na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, co bardzo często się zdarza, jak widzę, jak, bo też dużo rowerem jeżdżę, widzę, jak młodzi użytkownicy jeżdżą na jednym kole. Wywrócić się, złamać rękę, to nie jest problem. Sam znam to na własnym doświadczeniu. Po tylu latach jeżdżenia połamane żebra, połamane nogi, połamane ręce. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, kask, mimo tego, że ja mam 40 lat, jeżdżę cały czas w kasku. Dlaczego? Głowa pęknie i głowa pęknie raz. Kask może pęknąć kilka razy. Więc to jest wasze bezpieczeństwo, wasze życie obciachowe. Ja myślę, że taki kask lub taki kask nie jest wcale obciachowy. Zwłaszcza jeszcze, że jest fajniejszy, dodaje stylu przy rowerze, dodaje nam 10 plus do prędkości. Czy ktoś chce przymierzyć?
15: Ja.
10: To jest dla dziewczynki, tam dziewczynka, proszę. Włap sobie za uszka. I naciągnij.
15: Tak?
10: No, tu masz kitkę, byśmy musieli ją troszeczkę, wiesz co? Kitka odsuwa nam głowę od kasku, co powoduje przestrzeń między kaskiem a głową. Nie dolega kask do głowy, a zaraz zobaczycie, jaki to jest bardzo ważne. Dla chłopaka, który chce przymierzyć? Słuchajcie, kask tego typu ma z tyłu regulację, czyli pokrętełko. Ten kask nie ma, dlatego ten kask bardzo ciasno siedzi na głowie, żeby po prostu nie spadł z głowy. Mamy oczywiście też zapięcie u dołu, zapinamy go i wtedy trzyma się poprawnie głowy. Zakładamy go. Zobaczcie, ja tego kasku nie mogę ściągnąć mu z głowy, pomimo tego, że nie ma zapiętego, nie mogę mu ściągnąć, więc jest poprawnie założony. Jest ciasno?
15: Tak.
10: To poluzimy. Pod szyją nie musi to być duszenie. Luźniutko. Kask dalej się trzyma głowy. Ten kask jest też w takim odpowiednim kolorze. Dlaczego? Bo jest jasny, bo nas widać. Bardzo często właśnie tam kolega też ma pomarańczową koszulkę. Pan od techniki ma żółtą. Pomimo tego, że mamy na rowerze, bo to jest obowiązek mieć oświetlenie na rowerze, ale na hulajnodze, na łyżworolkach często nie ma z tyłu światła, więc można sobie bezpośrednio na kasku zamontować oświetlenie.
12: Wygląd roweru, kasku rowerowego w kwestii bezpieczeństwa opisywał Tomasz Teofilak. Wojciech Kopczyński, który jest organizatorem, współorganizatorem całej tej akcji, nauczyciel w szkole podstawowej numer 1 w Iławie. Co tu się właściwie działo?
16: W tym roku dzieci z klas 4, które w ubiegłym roku zostały kartę rowerową, dostały kaski rowerowe. I żeby to w pełni wybrzmiało, żeby im przypomnieć pewne zasady, pewne obowiązki, które mają, zorganizowaliśmy akcję pod nazwą Rowerowa Kask Ada, w ramach której mamy spotkanie z policjantami, strażakami, z przedstawicielami sklepu rowerowego, którzy zostali poproszeni, aby zwracali uwagę głównie na aspekty bezpieczeństwa i na podstawowe błędy, które wykonują zwłaszcza tak młodzi rowerzyści, jacy są, no i użytkownicy hulajnóg.
12: Oni dostali karty rowerowe, ale jednak tę wiedzę cały czas trzeba sobie gdzieś tam przypominać. i ćwiczyć i pamiętać o pewnych podstawowych zasadach.
16: Czy wiedzę teoretycznie oni ją mają, tylko trzeba ją umieć zastosować praktycznie. Natomiast niektórych rzeczy, tak jak na przykład jazdy w kolumnie, nie dało się przećwiczyć, w związku z tym to jest idealny układ. Dzieci od samego początku na razie zachowują się bardzo, bardzo dobrze. Być może w ten sposób przekonają wychowawców do tego, że warto jest z nimi wyjechać, bo póki co jest wszystko wręcz wzorcowo. Dzisiaj tutaj udało nam się ustawić logo z roweru. To logo było ruchome, nie doszło do żadnej kolizji. Teraz dzieci mają prelekcje. Za chwileczkę będą odbywały się bardzo proste jednak zawody. Wszystko, co tutaj się odbywa, jest punktowane. Część jest w odniesieniu do ilości osób w klasie, część w odniesieniu do ilości rowerzystów. Także to będzie przeliczane na procenty, potem procenty zadecydują o punktach, a punkty zadecydują, kto dostanie pizzę.
12: A, proszę, dobrze. Czyli będzie, a piątki, szóstki jakieś też, czy z techniki, z ZPT?
16: Ale już bez pizzy wtedy.
12: Aha, czyli albo jedno, albo drugie.
16: Albo jedno, albo drugie.
12: Hulajnogi, to są piątoklasiści. Czy oni już jeżdżą na elektrycznych?
16: Jeszcze nie mogą, 13 lat muszą mieć, czyli póki co tylko i wyłącznie rowery. Nawet padało pytanie, czy ktoś może przyjechać hulajnogą, ale to po pierwsze ze względu na to, że nie mogą, po drugie ze względu na to, że technika jazdy jest bardzo różna. Nawet opiekunowie musieli jechać na rowerach.
12: Pan dużo jeździ na rowerze?
16: Sporo jeżdżę. Przy okazji jeszcze trochę pływam kajakiem, ale to połączenie jednego z drugim na razie nie wchodzi w rachubę.
12: Nie dziś.
16: Zestaw rower z przyczepą może mieć maksymalnie 4,5 metra, mój kajak ma 4,20, także tego się nie da połączyć.
12: Nie da się tego połączyć. Okej, okay. A pytam o to, pan też obserwuje jako rowerzysta, co się dzieje na ścieżkach rowerowych, co się dzieje na chodnikach. Jak pan ocenia to, co dzieje się ostatnio tutaj w Iławie?
16: Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ muszę dzieci uczyć tak, żeby było to zgodne z literą prawa. Równocześnie będąc rodzicem i mając dużo młodszych pod sobą, muszę uczyć ich, jak się zachowywać, żeby było bezpiecznie, czyli tak na dobrą sprawę. W niektórych miejscach apeluję do nich, żeby ze względu na własne bezpieczeństwo jechali chodnikiem, ale żeby nie nadużywali cierpliwości osób, które tam są, mają tam pierwszeństwo. A w Iławie niestety jest bardzo dużo miejsc, gdzie drogi rowerowe się kończą, potem się zaczynają chodniki. Zgodnie z przepisami te osoby powinny jechać drogą, a przy obecnych korkach w Iławie to w ogóle byłoby prośba o jakieś ciężkie inwalidztwo. W związku z tym tutaj być może jakiś apel do władz miejskich, aby tą krajankę, którą mamy, zacząć wreszcie łączyć, bo w ten sposób jest naprawdę bardzo ciężko.
12: To jeszcze zapytam Wojtka Kopczyńskiego jako pomysłodawcę miasteczka ruchu drogowego. Ile to już lat minęło od powstania miasteczka?
16: Miasteczko powstało w 2010. Pani Mariola Zdrojewska jeszcze z urzędu pisała projekt. Bardzo fajnie ta współpraca nam się układała. Miasteczko powstało na terenie parku miejskiego. Tam pod spodem są jeszcze jakieś bunkry OC, schrony. W związku z tym tam ten starodrzewia nie można było usunąć i to zostało rozpisane jako miasteczko ruchu drogowego wraz z parkiem. Miasteczko startowało wtedy w konkursie MSWiA, wygrało pierwszą nagrodę i przez kilka lat było wzorem dla innych miasteczek projektowanych. Czy teraz można by jeszcze je wzbogacić o jakąś drogę szutrową, ewentualnie drogę o dwóch pasach ruchu, no ale to już z pieniądze, także raczej ciężko o czymś takim marzyć. Natomiast wiele osób przyjeżdżało, patrzyło w plany, wzorowało się na naszym miasteczku. Najważniejsze, że mieszkańcy, którzy tam, starzy mieszkańcy, którzy tam mieli swoje dzieci, byli zadowoleni, bo skończyły się niska estetyka tego terenu. Byli nawet wdzięczni za to, że teraz mają tak ładnie.
12: Wojciech Kopczyński, nauczyciel SP1.
17: Fajnie się bardzo jeździ rowerem, no jest frajda, jest szybkość, no ale to też jest ważne, że trzeba uważać. No.
18: I przede wszystkim kaski nosić, bo to jest bardzo ważne bezpieczeństwo.
12: Dowiedziałeś się czegoś?
19: No czegoś się tam dowiedziałem.
12: Czego?
18: Na przykład z czego się rower składa?
19: Z hamulców, z dzwonka, z przerzutek, z pedałów, z koła.
12: Jednego?
19: Nie, dwóch.
17: Jeszcze z siodełka.
12: Czy wy jeździcie częściej latem niż
18: tak, częściej.
17: O wiele częściej, bo jest cieplej, jest po prostu przyjemniej, bo czasami jak wiatr wieje, to jest jeszcze lepiej.
19: Częściej można poskakać.
12: A gdzie się spotykacie? Gdzieś razem?
18: Na skateparku.
19: Na skateparku?
18: Na skateparku.
19: Na pump traku.
12: Czy przy szkole jest miejsce, żeby zostawić rower i przyjechać na lekcję?
19: Tak.
18: Czasami jest.
19: Nie ma. Czasami trzeba gdzieś indziej odstawić.
18: Czasami jest zajęte, bo tam są te takie stojaki i czasami są zajęte wszystkie i nie ma gdzie postawić, ale...
17: A niektórzy kładą tam za tymi stojakami.
20: Czyli jest popularne jeżdżenie rowerem do szkoły.
17: Od nas ze szkoły dużo osób jeździ rowerem.
21: Pod nazwą Rowerowa Kaskada w SP1 w Iławie odbyła się impreza poświęcona bezpieczeństwu na drogach ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
11: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
21: Burmistrz Iławy podpisał już umowy na modernizację jednej z hal magazynowych znajdujących się na osiedlu piastowskim przy produkcyjnej 4. O szczegółach mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
13: Hala ta będzie przeznaczona na magazyn obrony cywilnej. W tym momencie nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego zakupuje wiele rzeczy w zakresie obrony cywilnej. Jest to oczywiście też dotacja rządowa przekazana przez pana wojewodę i ten magazyn będzie dedykowany temu, żeby te najpotrzebniejsze rzeczy trzymać właśnie w magazynie obrony cywilnej przy ulicy Produkcyjnej. Całość dofinansowania to jest 1 800 000 zł i na taką kwotę jest ta inwestycja i wszystko wskazuje na to, że do końca roku 2026 ten magazyn będzie oddany do użytku i z początkiem roku już będziemy tam przynosić rzeczy, które będą zabezpieczały naszych mieszkańców na wypadek jakiegoś kryzysu. Całe to postępowanie, które przeprowadziliśmy, jest w konstrukcji Zaprojektuj i Wybuduj, czyli firma, która podpisała z nami umowę, będzie odpowiedzialna za przygotowanie w pierwszym etapie dokumentacji na modernizację tego magazynu. Drugi etap oczywiście to już będzie sama inwestycja, czyli przebudowa i remont hali wraz oczywiście z wymianą dachu oraz niezbędnymi elementami konstrukcji, ponieważ ta hala nie jest w najlepszym stanie. A trzeci etap to już będą takie kwestie porządkowe, czyli zagospodarowanie terenu, roboty ziemne oraz niwelacja terenu wokół, rozbiórka po prostu infrastruktury, która jest tam nam niepotrzebna. A czwartym już takim domykającym, ale poza tą umową będzie właśnie przenoszenie naszych sprzętów z naszego magazynu obrony cywilnej. Tutaj warto podkreślić, że jako z nielicznych samorządów na naszym terenie mamy już taki magazyn obrony cywilnej. On jest dla nas już za mały, ponieważ tego sprzętu dokupujemy i w tym nowym magazynie najprawdopodobniej znajdą się chociażby takie sprzęty jak agregaty, łóżka polowe, namioty, szpadle, kilofy czy worki do zabezpieczeń podtopień ewentualnych, ale to będziemy ustalać też z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego na etapie samych przenosin. Tego typu rzeczy w tym momencie kupujemy i najprawdopodobniej w tym magazynie one się znajdą.
21: Nowy magazyn OC przy produkcyjnej ma być gotowy do grudnia.
22: Eska Iława News.
23: Dawid Jakubowski, zapraszam. W Galerii Twórców Sart w Iławie przy Niepodległości odbyła się niecodzienna promocja książki i spotkania autorskie. Gościem byli zrzeszeni w Instytucie Cywilizacyjnej Ekorównowagi, a dotyczyło spotkanie wydawnictwa Odżywcze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni, przewodnik kulinarno-zielarski. Na miejscu można było posmakować też lokalnie wytworzonych różnych rzeczy, słodkich i wytrawnych, z zebranych roślin i ziół w Iławie i okolicach. Spotkanie otworzyła Małgorzata Jędrzejewska z Fabryki Inicjatyw Obywatelskich w Iławie.
24: To jest całkiem coś innego niż to, co do tej pory prowadziłam. Czyli spotkania autorskie, ale takie trochę inne. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła po swojemu, czyli literacko. Szarówka. Zanim jeszcze pierwszy kur pieje, z krajem boru, pośród kłębiących się mgieł, przemyka skulona sylwetka. W dłoniach ściska zgrzebny, płócienny wór. Gdyby straż miejska albo łowcy czarownic zajrzeli teraz do środka, los tej istoty byłby przesądzony. Loch, tortury i stos. Wystarczy jeden świadek, jeden fałszywy szept o konszachtach z diabłem, by zawisł nad nią wyrok. A przecież ona niesie ocalenie. W worku skrywa nie czarną magię, lecz życiodajne zioła, dary ziemi, które leczą i karmą. To wiedźma, kobieta, która wie. Dziś dawne procesy o czary odeszły w niepamięć, ale wiedza przetrwała. No i właśnie, na dzień dobry. Przywitajmy gromkimi brawami wszystkie wiedźmy i wiedźminą. Autorów i współautorów tegoż oto przewodnika kulinarno-zielarskiego pod nazwą Odżywsze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni. To właściwie jest dzisiejszy bohater tego spotkania. Książka, która ma szansę zaistnieć w naszych domach na prawach takiego bardzo ważnego elementu, niekoniecznie kuchennego, po prostu domowego, tak? Do powstania tej książki przyczynili się pan Rafał Żurawski i to jest Zaplecze survivalowe, kuchnie ogniowe, dzika kuchnia od strony wędzenia, dziczyzny i grzybów. Anna i Basia Żygadło Ambroży, kuchnia bezglutenowa, wege i zioła. Agnieszka Niedźwiecka, pomysłodawczyni, która pracuje z seniorami od 15 lat, odtwarzając kuchnię naszych babć albo jej prababć, zajmuje się ziołami i terapią żywieniową. Osoby wspierające są Angelika i Dorota Niedźwiecka, czyli córki Agnieszki testerki smaku. Bez ich aprobaty, podejrzewam, nic stąd nie wyjdzie. Piotr Niedźwiecki, strona graficzna, i Maciej Wrzesiński, czyli wolontariusz i pomocnik przy gotowaniu. Zanim oddam głos, możecie usiąść. Słuchajcie, ja wyszłam ze szkoły, ale szkoła ze mnie nie wyszła. Chcę tylko powiedzieć, że ta książka zawiera bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak traktować swoje ciało pod kątem właśnie odżywiania, jak dzielić produkty na sezonowe, ogrzewające, gorące, ochładzające, odślusowujące, nawilżające, czyli podział, który do tej pory był mi kompletnie obcy. Nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. Oczywiście są też świetne przepisy i tutaj już widać część z nich wykorzystana, ale przewodnik odsłania także tajniki darów ziemi, o których albo nie wiemy, nigdy nie wiedzieliśmy, albo nie pamiętamy, albo w ogóle nie mamy pojęcia o tym, że mogą nas leczyć, wspierać, mogą pomagać. I tu też wymienię. Na przykład, to tylko część, głuk, babka jajowata, igliwie, sosny i świerku, nasiona pokrzywy, wrośniak różnobarwny, arcydzięgiel, litwor, podagrycznik. Przyznam szczerze, niektóre nazwy poznałam dopiero studiując przewodnik. Teraz jako kompletna lebiega w temacie, ja się za chwileczkę usunę. Instytut cywilizacyjnej ekorównowagi, ale jeszcze chciałabym powiedzieć jedno słowo, ponieważ ja wiem, że wydawanie książek to jest bardzo luksusowe hobby i to trzeba, jeśli się chce wydawać książki, to trzeba mieć pieniądze. Instytut oferuje, będzie oferował Wam książkę w takim formacie, to jest wersja luksus, super luksus, taka, o, że wiecie, sobie stoi w kuchni i mam wszystko, przepisy na zupki i na pasty i co tylko, sobie przekładam i widzę. Będzie też wersja normalna, książkowa, taka, że po prostu sobie trzymam i ją tam przekładam, i będzie też wersja PDF kupiony online. Żeby dostać taką książkę, jest propozycja, żebyście ci, którzy chcą taką książkę, robili przedpłatę. To jest naturalna rzecz w dzisiejszych czasach. Istnieje self-publishing, że ci, którzy chcą wesprzeć autora w jego książce, robią przedpłaty. Agnieszka jest przygotowana, w razie gdyby później będzie można o tym porozmawiać, ponieważ został przygotowany poczęstunek, w którym będziemy brali udział aktywnie, myślę. Nie zostawimy im nic do domu. Jeśli ktoś będzie chciał dorzucić w ramach tego jedzenia, żeby wesprzeć po prostu ich w tym, co robią, bo robią to także nie tylko dla siebie, ale także dla nas, żeby nam się żyło zdrowiej.
0: Chodzi o to, żeby wiedza, która jest w tej książce zawarta, żeby nie zginęła. Żebyśmy potrafili wykorzystać ją i przekazać młodszym pokoleniom.
1: Tak.
0: Bo jak ta wiedza zaginie, to będziemy skazani niestety tylko na lekarzy. A tak naprawdę rośliny, które nas leczą, które wspierają nasze zdrowie, rosną wokół nas. Czasami są tępione roundupami, a może powinniśmy właśnie spojrzeć na nie inaczej, że jedząc je, odzyskamy zdrowie. Prosty przykład. Pesz. Walczymy z nim jak możemy. A przecież w peszu jest tak dużo krzemionki. Wystarczy wyrwać, nawet włożyć troszeczkę do zupy. Przecież nie musimy tego zjadać. Krzemionka się wygotuje, słuchajcie, i mamy zupę wzbogaconą o krzemionkę. Jest też inulina, która odżywi nasze bakterie probiotyczne. Wielicie. Inulina jest prebiotykiem, czyli odżywia te bakterie. Oprócz tego całe mnóstwo minerałów, witamin, które nam się przydadzą. Wspaniały środek na oczyszczenie nerek. Każda z tych roślin tak naprawdę, tutaj mamy też, przyniosłyśmy w koszyczku różne roślinki na świeżo.
1: Żeby... Jeszcze Ania, pozwolę o perzu sobie, bo jak jeździłam na warsztaty do Bałuszyc, tam jest taki pałacyk w Bałuszycach, to niedaleko jest Iławy, to gospodarze zajmują

0: wiosny, do następnego sezonu. Więc ratowano się, dodając pesz. Mielono pesz na mąkę i łączono.
1: Nie tylko pesz, bo dodawali na przykład podkorze dębu, podkorze sosny, dodawali, co się okazuje, na przykład igliwie, to o czym wspominaliśmy, sosnowe i świerkowe, dlatego, że na igliwiu są bakterie. Więc jeżeli weźmiemy to igliwie, zbierzemy o poranku, żeby te bakterie jeszcze o tej rosie były, ładnie zasuszymy, zblendujemy i dodamy może na start jakąś mąkę, to wtedy będą pracować jak drożdże i możemy sobie wyrobić normalne ciasto na pizzę, na bazie tego igliwia, które też ma właściwości, m.in. błonnik, witaminy C i inne takie wspierające nas rzeczy odżywcze. Czyli ta mąka jest, ale fajnie, jak dodatkiem do tej mąki są inne rzeczy. Mamy tutaj na przykład robiony chlebek z dodatkiem mąki orkiszowej, ale składnikiem tego chlebka jest suszony podagrycznik. Czyli wysuszyliśmy podagrycznik, zmieliliśmy na miał, dodaliśmy i wszystkie właściwości podagrycznika zawarte są w chlebie. To jest bardzo, bardzo fajny zastępnik, bo na przykład teraz w dobie popytu na zielarstwo, wszyscy chcą herbaty parzyć i tak dalej, my nie jesteśmy w stanie przepić herbat z wszystkich ziół, tak? A nie wiemy, że nasze babcie właśnie piekły chleb z podkorza, z perzu, dodawały suszonych ziół do różnych dań i przemycały to tak naprawdę w życiu codziennym, a nie skupiały się, ojej, kupię herbatkę i ona mnie gdzieś będzie wspomagać, bo herbatka tak naprawdę to mało w dobie, kiedy jedzenie jest aż tak bardzo wyjałowione, słuchajcie. I zbierając taki podagrycznik na przykład na czystych terenach leśnych czy ogródkowych, gdzie te ogródki nasze przydomowe nie widziały jakiegoś randapu czy coś, to ten podagrycznik on sobie osiądzie i on weźmie z tej gleby wszystko, co jest dla niego wartościowe. To tak jak porównywać na przykład pomidora i pomidora. Pomidora z działki, a pomidora sklepowego, który tak naprawdę nie stał obok niego.
0: Uporczywy chwast, podagrycznik, a mało osób wie, że są tam substancje, które wyizolowane są jako główny składnik leku endometacyny przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Jest to falkarinol i falkarindiol. One znajdują się również w podagryczniku, więc jest to wspaniałe wsparcie dla stawów. I nie tylko. Dawno temu, tak, kiedy to nazywano podagrycznik tak zwaną sałatą na przednówku, bo jak już brakowało jedzenia, te zbiory nie były aż tak ogromne. Nadchodziła wiosna, jeszcze śnieg był na polu, no nie dało się jeszcze nic posiać, a już podagrycznik wychodził spod śniegu. No to już wiedzieli, że dobra, mamy podagrycznik, przeżyjemy. Dlatego, że tam są ogromne ilości witaminy C. I nie tylko. Tam jest ogromny skład wszelakich minerałów, witamin.
1: I we współczesnym świecie jest tak, że jabłka nie mają zasobu witaminy C, dlatego, że są hodowane już w sadach, które nie mają takiej gleby. A słuchajcie, w badaniach wyszło, że podagrycznik, zwykła nasza polska pietruszka są bardziej zasobne w witaminę C niż na przykład zjedzenie jabłka. My z Anką dałyśmy się w kiszenie i w naszych przepisach jest na przykład zupa na bazie bulionu, jakakolwiek. I taki kiszony podagrycznik, no to by go wziął, jadł i chrupał. Ale zobaczcie, ugotujcie sobie zupę jaką na przykład, nie wiem, ziemniaczankę, czy nawet szczawiową z podagrycznikiem i na końcu, pod koniec gotowania, jak ją wyłączycie, niech ona na przykład jest jednym z ziemniaczkiem, dodajcie tą kiszonkę i zblendujcie. Przecież macie naturalny probiotyk właściwości podagrycznika i nigdzie tak naprawdę w żadnym sklepie, czy pójdę do jakiegoś takiego warzywniaka, nie dostanę tak wartościowego suplementu niż zjedzenie takiej zupy, nie? Bo chodzi o to, żeby to jedzenie było dla nas suplementem, czyli wyobraźmy sobie stosem tabletek, ale w postaci jedzenia, bo nasze babcie nie miały aptek. Więc częstowałyśmy Was, to też będzie w naszej książce przepis, kawą z mniszka. To zapoczątkowała moja matka chrzestna, która wykopuje go z miłością i zawsze nosi, mówi, dwa wiadra ukopałam, a mówi, została mi puszka. I wiecie, i mówię, ciociu, nie męczysz się tym, nie, bo ona wie, że jak ona to zrobi, to ona da mi zdrowie, sobie zdrowie, wujkowi sparzy i to dla niej daje jej zajęcie, a nam się przysłuża. I zobaczcie, taki mniszek ma na przykład w sobie inulinę, czyli to jest prebiotyk, czyli gdzie nasze babcie widziały aptekę? Właśnie, to samo co pesz, tak? Siadały rano z kawulką, świeże mleczko od krowy, czyli pre i probiotyki i one miały to wszystko tak jakby zapewnione w porannej kawie. Do tego korzenie, które zostaną z kawy, świetnie jest dodać do gulaszów. Rusza nam super wątrobę, zagęszcza żółć, powoduje lepsze trawienie mięsa, więc nic tak naprawdę się nie marnowało, ale nawet wykopany korzeń może być od razu do gulaszu spokojnie wrzucony.
0: Mniejszego też poziom cukru, tak?
1: Tak, tak. Reguluje o poziom cukru. Czyli takie przepisy mamy. Ta książka nie będzie też gdzieś sprzedawana po różnych księgarniach, bo stwierdziliśmy, że fajnie jest dostać ją, kiedy się przyjdzie do nas, i posłucha o różnych rzeczach, bo niektóre rzeczy tak naprawdę są trudne i nie do przeskoczenia, bo jeżeli ktoś na przykład powie, że ma gotować bulion 16 godzin, no to powie, no to sorry, ja nie rozmawiam z tą panią, bo to nie ma sensu, bo prąd i tak dalej. Tylko w dobie chrupania

0: kościach, bólu w kostno-stawowych, ja wolę gotować rosół 16 godzin, niż później na przykład jeździć po ortopedach i ratować sobie w inny sposób, nie wiem, czy lekami, czy tak dalej. Zobaczcie, jak nasi przodkowie, tak jak byliśmy na balu rolników, mi się to bardzo podobało, ja to zawsze na każdych spotkaniach wspominam, rolnik dostał przysłowiowy rosół, mówi woda. I teraz my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli idziemy na imprezę, jest bogato, jest pięknie, ale ja bym tam wskazała może dwie rzeczy, które są dla mnie odżywcze. No bez sensu. Wolałabym iść na imprezę, którą ktoś mi podał trzy rzeczy, ale wiem, że poda grycznik, czyli dna moczanowa, kryształki szczawianów, bo fajnie minerki oczyści, to. I ja to jem, wiem o co chodzi, czyli co mi to daje. Zawsze uczę moje dzieci, co mi to da, że ja to zjem. Bo to, że się najem, to znaczy, że nic mi to nie da, nie? Rafał, nasz mistrz, bo ja to, wiecie, słaba jestem jeszcze, bierze takie kościki, rozwala to siekierą, po prostu po Bożemu, jak ja to mówię, tak jak ma być, bierze w gar żeliwny, ładujemy tam, dodajemy ocet i dodatek wody, tak? To wszystko jest właśnie w przepisach. Dlaczego ocet? I to seniorzy nam świetnie wytłumaczyli, bo ocet to tak jakbym jajko wrzuciła do wody, nic się nie stanie, a wrzucę jajko do octu, rozpuści się, tak? Czyli wszelkie rodzaje wapń i tak dalej przyjmują się, jeżeli mamy dobrze zakwaszony organizm i jeżeli to jest dobrze rozpuszczone. Dlatego ta witamina C na przykład w pietruszce jest tak bardzo ważna, bo jeżeli ja będę miała niedobór witaminy C, to co z tego, że ja wypiję kolagen? Jak ja go strawię, oddam i dziękuję bardzo, nie trafi tam, gdzie trzeba. No i gotowany taki rosół przez te 16 godzin w tym octowym wywarze, kości pięknie, szpik się rozpuści. Później dodajemy na koniec, na ostatnie 2 godziny resztę i mamy bulion szpikowo-kolagenowy. I to, co mówiliśmy o tej sezonowości, tak? Wykładzające, ogrzewające. My wstajemy rano, mamy taki bulion zamykany w słoikach, biorę sobie pół słoiczka, odgrzewam, dodaję na przykład barszczyku takiego, wiecie, probiotycznego, czyli tak jak podagrycznik, czyli mamy rosół, probiotyk i rano zamiast kawy. Dam, jestem odżywiona. Wiecie, o co chodzi. I później energii jest tyle, że ten, no i te kości też fajnie przyswajają to, co do nich ma trafiać. Mało tego, doszliśmy, jakie nasze babki są mądre, po prostu ja kocham tak babcie, że jak one cudownie potrafiły komponować i radzić sobie na przykład ze zmianami pogody, kiedy mamy spadki energii, czyli tak jak dzisiaj, senne dni. Zobaczcie, one do tego rosołu dawały arcydzięgiel Litwor, czyli tak zwany adaptogen. My teraz znamy adaptogeny w formie aszwagandy, miłożębu i tak dalej, a one robiły to samo, to co my, nie mając aptek, dodawały arcydzięgiel. Z tym, że problem jest taki, że nasza flora wymiera. Ja wam powiem szczerze, że z szacunku do tego wszystkiego myśmy bardzo dużo ziół na przestrzeni lat przywrócili. Moja ciocia też chodzi opiela, ona dziko chodzi opiela i po prostu...
1: Niestety wydaje się, że dużo tych nasionek możemy kupić w sklepach, nie. Bo niby arcydzięgiel, on nie wykiełkuje, jeżeli przeleży. On musi zakwitnąć, wydać nasiona i w tym momencie, jeżeli spadnie do gleby, to wyrośnie. W przeciwnym razie nie.
0: Ja was bardzo zachęcam. Mam chusteczkę zawsze w nerce haftowaną jeszcze przed moją świętej pamięci babci. Jak jadę gdzieś, mówię, o jeny, czyściec rośnie, nasionka do chusteczki i później idę, jak mnie trzepnie, tak naprawdę, jak mnie trzepnie, biorę te nasionka, wyrzucam. Uwierzcie mi, jak czyśćca nie było 4-5 lat temu, tak teraz czyściec na Wzgórzach Dylewskich, to można ukłon i zbierać, więc takie małe gesty naprawdę mają duże znaczenie i wykorzystanie ich później odnośnie skutków. Bo dużo osób przychodzi i mówi, dobra, jakie ziółko na to, że to pomoże. No nie pomoże. Powiem wam szczerze, że sukcesywnie, dlatego ja na początku zajmowałam się zielarstwem, jak poszłam na te studia, mówili to na to, mówię, Boże, całą rodzinę uzdrowię. Ale tak naprawdę zdrowie zaczyna się od talerza. I to nie takiego talerza, wiecie, ustalonego przez dietetykę, tylko talerza z ziołami, które czerpią witaminy i minerały tak jakby z gleb, tak? One są czyste, nieprzetworzone, na świeżo zrobione. I chcemy w tej książce pokazać i nauczyć, jak prosto i za darmo, tak naprawdę, małym kosztem, można przyrządzić coś, co mnie odżywi.
1: Trzeba ten organizm odżywić. Znaczy, trzeba dostarczyć składniki odżywcze. Wystarczy, że powiedzmy nie będzie witaminy C, tak? No to taki kolagen nam się nie wytworzy, on się nie przyswoi.
0: Co wam da, co zjecie coś od nas? Jak już będzie degustacja, to ja jestem zapatrzona bardzo w pasty dr Budwik. No dr Budwik nie jest nasza Polska, bo my generalnie robimy to, co polskie, ale ma bardzo fajne sugestie odnośnie na przykład tego, że kiedyś była moda na tran. Łykajcie tran, a my nie wiemy, skąd ten tran pochodzi, gdzie to pływało, jakie to ma zanieczyszczenia i tak dalej. A mamy lokalnie, bo my jesteśmy lokalsami, więc pukamy do drzwi tu po mleko, tu po coś jeszcze i tak dalej. No po prostu patrioci tacy, że zanim dojdziemy do sklepu, to o dzwonimy, a nawet o przetwory potrafimy prosić od kogoś, ten barter wspieramy. I zobaczcie, nasi lokalni, tutaj Monika z Grzesiem, produkują olej lniany, który ma stosunek omega-3 do omega-6 bardzo, bardzo duży. Działa silnie, przeciwzapalnie, tak? I mało tego, w przetworzeniu, jeżeli troszeczkę za dużo go damy, on delikatnie trąci rybą. Ja mówię do Grzesia, niektórym nie smakuje, bo rybą. Mówię, ale to świadczy tylko o tym, że ten stosunek omega-3 do omega-6 jest bardzo, bardzo duży. I byłyśmy na święcie chleba i była pani, właśnie mówiliśmy o tej paście dr Budwik, która mówiła, że miała operację na jedno biodro, ale poszła do lekarza, nie naszego polskiego, i zalecił jej właśnie ten olej lniany z twarogiem, i stan zapalny na tyle się zmniejszył, że do drugiego już nie potrzeba było kwalifikacji, żeby ją, no akurat jej pomógł olej, tak? Komuś innemu coś innego, każdy do siebie coś musi dopasować, i to też tak jest w przepisach, i to jest tak bardzo proste. Bierzemy twaróg, najlepiej od gospodarza załatwić sobie, jak wy będziecie wspierać gospodarzy, to gospodarze będą więcej produkować i oni naprawdę to docenią. Załatwić sobie olej lniany od Grześka i Moniki, słuchajcie, zblendować, a później hulaj dusza. Chcę, bo tu jest akurat aronia z truskawkami i na przykład z dodatkiem, o właśnie o was mówię, ale was przyciągnęła. I blenduję sobie jak chcę i mogę sobie go zrobić na słodko, mogę go sobie zrobić na słono, z jakimś rzodkiewką, teraz szczypiorkiem i tak dalej, i przejadać sobie z placuszkami i z czymkolwiek mi się zażyczy. Odnośnie jak już jesteśmy przy owocach, cały rok pracowałyśmy na to, jak robić przetwory, nie używając cukru. Aronię, ona była robiona w listopadzie, była mrożona, aronia z pigwą, tak? I dodaliśmy otyt, sól i kwasek cytrynowy, to jest straszne, nie? I jak bierze się taką zaprawę i bierze się do buzi, to faktycznie ktoś powie, nie, no ja tego nie zjem, bo to troszeczkę kwaśno, troszkę słono, troszkę coś, to nie mój smak. Ale to chodzi o to, żeby wziąć taką łyżeczkę, wziąć łyżeczkę miodu, który silnie działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i tak dalej, i sobie to rozbełtać. I słuchajcie, i macie tak, co robi ocet w takiej zaprawie? Ocet reguluje poziom wyrzucania insuliny, tak? Cukier po prostu przyswaja się wolniej, więc super, mam miód, mam zaprawę octową i cukier powolutku się wchłania, więc daje mi energię na długo, ja nie mam spadków. Do tego sól, nasza polska, to już kto mnie zna, to wie, że ja po prostu z nią chyba w kieszeni jeżdżę, tylko i wyłącznie kwas solny w żołądku podziękuję, więc mam to tu, i do tego kwasek cytrynowy delikatnie, żeby zachować, no żeby nic się z tym nie zadziało. Nasze babcie też go trochę dodawały. Jeżeli robicie przetwory na zimno, to można sobie dodać kwasu askorbinowego, czyli czystej witaminy C, co też dajemy. I kiedyś byłam przeciw suplementacji. Musimy suplementować, bo niestety pokarmy, które nam sprzedają, są takie jałowe, że nie mamy zasobu witamin i minerałów takich, jak powinniśmy mieć. A bakterii, to już nie wspomnę, o bakteriach też chyba zaraz się rozgadamy. Czy mamy mówić dalej? Nie nudzimy?
1: No. Większość bakterii my możemy na przykład z octów, które można nauczyć się fermentować samemu. Tam przepis na fermentowane takie octy.
0: Musztardy, octy.
1: Tak, to też są właśnie w książce. Niestety w sklepach wszystkie octy, nawet najlepsze, bio, jabłkowe, no one muszą być spasteryzowane. Muszą być spasteryzowane, bo niestety sanepid nie dopuści do obrotu i to wszystko jest jałowe. No może być i bio, i w smaku może być bardzo dobre, ale nie ma wartości. Tam już tych bakterii nie ma.
0: Jest tylko...
1: Dlatego warto samemu robić takie octy. Można robić octy właściwie ze wszystkiego. To nie musi być octy jabłkowy. Można robić octy ziołowe, nawet niektóre bardzo nietypowe. Przywiozłyśmy tak do powąchania, żeby zobaczyć właśnie, można będzie podejść i powąchać. Tu się robi właśnie ocet lawendowy. Właśnie, że ma przepiękny kolor. To pachnie także... narkotyzuje. Tutaj jest ocet z chabrów. Chabry mają luteiny też i to samo aksamitka. Bardzo dobrze też działają na wzrok. Właściwie aksamitka nam wszystkim się kojarzy tylko z kwiatkiem ozdobnym, a ona ma tak cudowne właściwości. Właściwie działa na każdy układ od pokarmowego po wydalniczy i działa nawet przeciwpasożytniczo, przeciwnowotworowo, więc warto jak gdyby rozejrzeć się też, co rośnie u nas w ogródku i pomyśleć 5 razy, zanim coś wyrzucimy czy wytrujemy Roundupem. Zresztą nie wiem, czy pewnie większość z was już słyszała, że każdemu podobno w ogródku wyrasta to, co mu jest najbardziej potrzebne.
0: To jest święta prawda. To jest naprawdę święta prawda. Słuchajcie, jak mam problem z kolanami i mam glebę tak gliniastą i w ogóle nie powinna, ja mam cały ogródek w żywokoście. No żywi kością, po prostu przyszedł. Odnośnie bakterii, bo to jest bardzo ważne, my z Rafałem mieliśmy warsztaty i to też też przytoczę tak na bieżąco wszystko. Pewna pani, jak opowiadałam, że moje dzieci lubią tortilkę z almettę, mówi: o pani, mówi, ale to już było jakiś czas temu, mówi, to przecież to jest zakonserwowane, standaryzowane, to nie ma nic. Mówi, moja mama robi tak. Bierze jogurt, który ma czyste kultury bakterii, bez żadnych tam oczywiście dodatków, tak? Dodaje soli naszej, odrobinę tam też jest w przepisie, wymiesza to wszystko, odstawi na noc, później daje na ściereczkę albo na taki drobne siteczko, spłynie serwatka, mamy sprobiotykowane almetta. Co dodamy jeszcze do tej soli? Ja tutaj dodałam i suszone pomidory, jakieś ziółka, no to już jest nasze i możemy almetty robić jak tylko chcemy, tak?
1: Można świeże też dodać jakieś
0: tak, warzywa, można świeże.
1: Najlepiej, jeżeli mamy
0: tu jeszcze, swoją. Jeszcze robiłam go przez dobę, to jeszcze troszeczkę serwatki jest. To zobaczcie, pięknie się od jogurtu gęstego albo od greckiego oddzieliło i mam domowe almetty. I teraz tak, będę robić przez dobę almetty, ale no bo tamten mi nic nie da. No nic, a ten ma dobrą sól, która wspomoże trawienie i przyswajanie białek. Białko jest budulcem, więc jeżeli my go nie przyswoimy, przeleci przez nas, to obciąży nerki i będziemy chodzić struci, tak? A tutaj tak, mam białko, które jest łatwo strawialne, mam probiotyki, no probiotyków nie mam, bo bym musiała coś jeszcze dodać i odnośnie antybiotyków, bardzo fajny przykład, mieliśmy warsztaty w hotelu na Wzgórzach Dylewskich i był pan, bo ja zawsze mówię, że dokopałam się do badań, gdzie badali ludzi ileś lat temu i stosunek bakterii do naszych komórek, gdzie ich są, nie wiem, miliony, biliardy, nie wiem jak to nazwać nawet, był pięciokrotnie większy niż komórki, czyli bakterie przewyższały. Obecnie jesteśmy tak wyjałowieni, bo żywność jest wyjałowiona i jesteśmy 1:1. Czyli jak mamy bakterie, kto ma o nas walczyć? Jeżeli my nie będziemy zasobni, to nie będziemy mieli tak naprawdę, słuchajcie, ani zdrowia, siądzie po kolei nam wszystko. I spotkaliśmy pana, no ja nie biorę nigdy antybiotyków. Leśnik ma swoje tak jakby szambo i mówi, raz przyszła mi taka angina, że nie mogłem się jej pozbyć i zainwestowałem, czy tam przepisali mi antybiotyk, wziąłem antybiotyk. Okazało się, że szambo przestało pracować, bo antybiotyk przeszedł przez ciało, spłynął w toalecie, no bo wiadomo, i zabił wszystkie dobre bakterie w szambie, które pracowały na przetworzeniu. To zobaczcie, jakie silne przyjmujemy. I tak jak nas w szkole uczyli, kiedyś mówili, że po antybiotykoterapii dochodzimy do stanu w miarę równowagi bakteryjnej przez 6 miesięcy, teraz już się rokuje przy tych silnych antybiotykach po 2 latach.
1: Jeżeli już ktoś bierze ten antybiotyk, to najlepiej wspomóc odporność, bo odporność jest wtedy zrujnowana, więc jak najbardziej właściwa dieta. Najlepiej ostatni dzień brania antybiotyku postawić sobie bańki, pobudzają układ odpornościowy.
0: Słuchajcie, są mięsożercy? To teraz patrzcie, co jest z mięsem? Co robili nasi przodkowie? To też mamy w przepisach, tak? Nie mówię o ogniu, no bo gotowanie na ogniu, chociaż ja już zainwestowałam zamiast kominka, mam kozę w domu, także gotuję na żywym ogniu. I to jest całkiem coś innego faktycznie, bo to też się przekonałam, gotując ileś czasu. Brali taką sól ziołową. Brali bylicę, akurat tutaj mamy estragon, ale nawet taką zwykłą z pola. O jest. Ściągali sobie te groszki. Tak? Można sobie podsuszyć 1-2 dni, bo te na przykład są troszeczkę od deszczu, żeby tej troszeczkę wilgoci się pozbyć, tak? Czyli w stosunku 1 objętościowo do 5 macerowali te groszki z solą. Odkładali tą sól. I co ta sól zaczęła robić? Zaczęła się probiotykować. To tak jak kiszenie ogórków. I ona może stać latami, bo my mamy 2-letnie sole ze świeżymi ziołami, gdzie nic się nie dzieje, a tylko są bakterie probiotyczne. I teraz brali taką sól, brali dobre mięcho od gospodarza, nie sklepowe, od gospodarza, macerowali w tej soli to mięso i odkładali na 2-3 dni. Kwas solny w żołądku trawi białka. Dobra sól, która fermentuje, trawi białka, więc to mięso już było w procesie trawienia, strawienia. My dostaliśmy produkt lekki, przyswajalny i który jest dla nas budulcem. Tak, bierzemy octy winne, wina, które sami robimy, macerujemy, bo proces fermentacji powoduje rozkład mięsa na części takie, które my łatwiej przyswajamy. Czasami jak się je taki mięsny produkt, to wystarczą 2 posiłki dziennie, bo jemy, to się najemy. Organizm powie, no hola, ale ja nie mam tu nic dla siebie. Przeleci. Ale jeżeli jemy mięso dobrze, które chce przyswoić, to tak żołądek mówi, o jedne białeczko, lecimy, o jedne coś tam, lecimy. I tak naprawdę mija 5 godzin, człowiek myśli, boże, ja nie jestem głodny. A czemu nie jestem głodny? Bo ja się nie najadam, bo ja odżywiam komórki, czyli moje wojsko. A później pracują dla nas jak szalone. Słuchajcie, mam tyle energii, że to po prostu... to jest takie piękne, to jest proste, tylko... Chcemy trafić do was, ale chcemy trafić do młodych. My i tak wiemy, że tłumy tu nie przybędą, że nikt nie będzie aż tak nas słuchał, tylko wiecie, ja pracuję z dziećmi i młodzieżą, gdzie podejście do sprawy jest tak, robimy to. O pani, znowu, usiąść się i patrzę na te dzieciaki i ja sobie myślę, to nie jest ich wina, to jest wina nieodżywionych komórek. bo ja miałam to samo, jak ja byłam zatruta, miałam do operacji woreczek żółciowy i tak dalej, to ja naprawdę leżałam pod kołdrą i mówię, ja nie chcę wychodzić do ludzi, ludzie są beznadziejni, wszystko, ale jak ja odżywiałam swoje wojsko i nie trafiło to tak, tylko trafiło to wszędzie, no słuchajcie, no świat jest kolorowy, piękny, ludzie są wspaniali, i to jest całkiem inne życie. Dlatego na te dzieciaki trzeba spojrzeć w ten sposób, żeby je po prostu pobudzić do życia, żebyśmy mieli mądre głowy, otwarte głowy, myślący byli i podważali wszystko i chcieli jeszcze raz robić. Z perspektywy czasu, gdzie przeszłam zielarstwo, przeszłam gdzieś tam jakieś trochę lek i tak dalej, wiem, że nic nam tego nie da niż wartościowe odżywianie. Wtedy będziemy do działania bardzo, bardzo, bardzo będziemy aktywni.
1: Teraz spotykamy wiele osób, które mają problemy zdrowotne i pędzą do sklepów zielarskich, nawet jeżeli są świadome, że zioła pomagają. Pędzą do sklepu i szukają, ja poproszę tak, ziółka na odrobaczenie i ziółka na wątrobę, ziółka na trzustkę. Pani, a co na cukier? Ale te ziółka nie pomogą, jeżeli nie zrobimy porządku ze swoim układem pokarmowym, jeżeli nie zweryfikujemy swojej diety i nie odżywimy organizmu. Bo tylko wtedy jest szansa, że ten organizm zacznie się regenerować i zwalczać wszystkie dolegliwości, te, które mamy.
0: I teraz jak to jest z cukrem? Dostarczyć sobie energii dobrej i zobaczcie, z buraka powstaje cukier. Ale on znowu jest przetworzony, odparowywany, rafinowany, nie wiadomo, bielony, czyszczony, niezbrylający się, ble, ble, ble, ble, ble, więc jest słodki, nie ma właściwości. Słodziki wyrzucamy w ogóle, bo to jest obce ciało dla organizmu, to jeszcze powiem, bo ja podtrułam córkę fruktozą dość mocno, czyli dostaje fruktozę w owocu, dostaje otoczkę i cały owoc pomaga trawić, ale dostaje fruktozę, załóżmy w soczkach, musach i tak dalej. Fruktoza wpada i organizm mówi, Jezu, a co to jest? Co my mamy z... Całe siły wrzuca na trawienie, więc spada nam wzrok, spada nam zdrowie, dostajemy alergii i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o normalnym cukrze, jak już zjemy ze sklepu, to jest okej, tak? Ale myśmy wzięli tego buraka, w naszej kozie upiekli, czyli zamknęliśmy, soki wyparowały, pokroiliśmy go na plasterki, wysuszyliśmy i takiego buraka wysuszonego zblendowaliśmy na miał i robiliśmy na tym ciasta. Ale są prostsze rzeczy, rodzynki, daktyle, żeby nie było jak siarkowane, żeby nie było.
1: Nasz pierwszy kontakt z burakiem cukrowym to był w ogóle taki, że żeśmy właśnie wycisnęły z niego sok. On się po prostu wysuszył, odparowałyśmy, pokruszył się na takie kawałeczki. Słuchajcie, jaki to jest świetny cukier. Smakuje jak... I jeżeli te bakterie nie dostaną błonnika, to niestety nie będą też odżywione te bifidus, o które tak wszyscy walczą. Substraty po strawieniu właśnie błonnika, tym substratami odżywiają się bifidus, więc nawet te bakterie różnorodne, które mamy, między nimi występują różnego rodzaju zależności. Jeżeli nie będzie błonnika, to również bifidus nie będą miały co jeść.
0: I mówią, że ziemniak nie bardzo, a właśnie, że bardzo, ale dobry, od rolnika, upewnić się
1: i dobrze ugotować.
0: Przede wszystkim to też piszemy, ale tylko powiem Wam pokrótce, delikatnie obczyszczony, no jak już jest starszy, to można obrać i do wrzątku, jeżeli to nie jest zupa, bo jeżeli jest zupa, no to wiadomo, dlatego, żeby skrobia się zamknęła, bo wartościowa w tym ziemniaku jest skrobia oporna, która robi wyściółkę dla bakterii, żeby one nie biegały sobie byle gdzie, nie robiły wzdęć i tak dalej, i do tego ziemniak ma też inulinę, czyli jeszcze te probiotyki, które na przykład oczy gdzieś, on będzie sobie podkarmiał, bo nasze babki brały parnik, gotowały ziemniaki, jadły przez 4 dni i słuchajcie, z każdym dniem ten ziemniak był bardziej leczniczy, bo obniżał się indeks glikemiczny, była łatwiej skrobia przyswajalna, więc jeżeli gotujemy, to nagotujmy garść ziemniaków i dobra, no to dzisiaj w kluseczkach, jutro odsmażone, aż się zbrzydzi, zawsze proszę, człowiek na ziemniaka nie będzie patrzył, ale macie obiad na 3-4 dni, a to z jajeczkiem sobie nie bójcie się tego, bo to jest naprawdę podstawa naszej kuchni, prostota i można to sobie robić na kilka dni do przodu, a nie dnia.
2: Sposobów na zdrowe odżywianie jest naprawdę sporo, więcej ich znajdziecie w książce Odżywcze dziedzictwo lokalnej kuchni, przewodnik kulinarno-zielarskim, a niedługo kolejne spotkania i warsztaty organizowane przez Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi w Iławie i okolicach.

0: Eska Iława News.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Jolanta Zakrzewska, dyrektorka przedszkola numer 3 w Iławie, miejskiego zresztą, oraz Marta Milewska-Haska, mama Jaśminy. Skąd się panie znacie?
2: Znamy się właściwie z przedszkola. Mój synek uczęszcza do przedszkola miejskiego numer 3 od właściwie już, no, drugi rok. O, od półtora roku powiedzmy i stąd się znamy, z tej relacji rodzic-dyrektor.
1: Ale ja wymieniłam imię zupełnie inne niż imię chłopięce.
2: Ach tak, właściwie tak, to racja. Dlatego, że mówimy o mojej córeczce, to jest moje młodsze dziecko. Jaśminka to oczywiście siostra młodsza mojego synka, który do przedszkola uczęszcza, ale to Jaśminka jest teraz beneficjentem inicjatywy, która wyszła właśnie od pani dyrektor i od pracowników przedszkola.
1: Rozumiem, że pani dyrektor, usłyszała pani, że jest jakaś potrzeba.
3: Tak, to było w lutym. Pamiętam przed Dniem Kobiet, w sobotnie przedpołudnie usłyszałam rozmowę w radio, właśnie pani Marta opowiadała o zdrowiu Jaśminki, o perspektywach na leczenie i tak ujęła mnie ta rozmowa, bo mówiła z takim zaangażowaniem, jednocześnie z takim ciepłem i z taką nadzieją, ale też nie było to w żaden sposób wymuszające. No i pomyślałam sobie wtedy, ja jako Jolanta Zakrzewska, co ja mogę dla pani Marty, dla Jaśminy, dla całej rodziny zrobić? No i podjęłam stosowne działania, ale zaraz potem pomyślałam sobie, co my jako placówka możemy zrobić, no bo będzie nas więcej i wspólnie możemy poszerzyć te działania. No i podjęliśmy działania po rozmowie z panią Martą, ustaliliśmy zakres naszych działań, zakres pomocy, no i się działo.
1: No dobrze, to w takim razie powiedzmy, dlaczego Jaśmina potrzebuje w ogóle pomocy?
2: Jaśminka w wieku 11 miesięcy miała zdiagnozowane dziecięce porażenie połowicze. Wiąże się to z opóźnionym rozwojem ruchowym głównie. Natomiast jest tutaj też zagrożony rozwój mowy ze względu na rozległy obszar uszkodzeń mózgu. A nasza praca zaczęła się jeszcze na wiele miesięcy przed diagnozą, bo tak naprawdę od 3 miesiąca życia Jaśminy pracujemy już rehabilitacyjnie. Więc to, na czym polega nasze zadanie jako rodziców, no to wspieranie tego rozwoju Jaśminy, żeby stała się jak najbardziej samodzielna, jak najbardziej sprawna. Stąd grono specjalistów z zakresu fizjoterapii, neurologii, ortopedii, to są też logopedzi, neurologopeda i tutaj jest generowana nasza uwaga, żeby Jaśminę wspierać i też żeby zadbać o te wszystkie obszary rozwoju. Na to też potrzebujemy wsparcia finansowego, bo w głównej mierze tutaj generowana są te wydatki.
1: W jakim stanie teraz jest Jaśmina?
2: Jaśminka jest w świetnym stanie i to też bardzo nas pokrzepia i daje bardzo dobre prognozy na przyszłość, bo to jest dla nas tylko potwierdzeniem, że robimy dobrze. Wspierając Jaśminę tak wszechstronnie, korzystając ze wsparcia wielu specjalistów z różnych dziedzin, wiemy, że po prostu dostaje od nas bardzo dużo zasobów do pracy i do tego, żeby faktycznie być w przyszłości w pełni sprawnym, samodzielnie funkcjonującym człowiekiem, szczęśliwym.
1: Czyli wy wiecie jako rodzice, że robicie dobrą robotę dzięki tym pieniądzom, które otrzymujecie też od innych ludzi.
2: Tak jest. Te pieniądze są spożytkowane tylko w tym celu. To chcę też, żebyście wszyscy Państwo, którzy macie ochotę nas wesprzeć, mieli pewność, bo jesteśmy pod opieką Fundacji Złotowianka, która reguluje prawnie te wszystkie kwestie pozyskiwania finansów. Więc nie ma innej możliwości, ani z naszej strony też innych chęci.
1: Rozumiem. Wracamy do przedszkola, które organizuje właśnie ten festyn jesienny ze zbiórką dla Jaśminy. Ja się zastanawiam, jak to jest. Pewnie ma pani dyrektor w swoim gronie rodzicielsko-uczniowskim w przedszkolu mnóstwo takich osób, które pewnie potrzebowałyby pomocy.
3: No tak, my jako placówka nie po raz pierwszy wspieramy rodziców i fundację, bo zbieraliśmy, nie pamiętam już kiedyś, dla chłopczyka, który był naszym wychowankiem, dla jego siostry też zbieraliśmy. Zbieraliśmy ostatnio książki na oddziały onkologiczne do szpitala, więc wspieramy i patronujemy różne akcje. Natomiast tutaj ta jest nam szczególnie bliska, bo możemy wesprzeć na bieżąco, tak? Kogoś, kto jest w potrzebie, kogoś, kogo znamy, możemy w ten sposób pomóc. Możemy połączyć działania, my jako placówka, ale też zachęcić osoby ze środowiska lokalnego, zachęcić rodziców, zachęcić partnerów, którzy z nami współpracują, też do wspólnego działania i do zbiórki, po prostu do zbiórki finansowej.
1: Które to jest przedszkole? To znaczy, gdzie ono się mieści?
3: Nasze przedszkole mieści się na ulicy Kościuszki 22 i tak tutaj zawsze tłumaczymy osobom, które nie znają Iławy, że to jest przy starym Lidlu albo naprzeciwko starej policji. Żeby zlokalizować. To jest przedszkole otoczone placem zabaw. Ono jest w głębi osiedla. Dla niektórych osób, które są spoza Iławy, może być ukryte. Więc z takim przybliżeniem i dokładnością tłumaczymy.
1: A pytam o to dlatego, że za chwilę będziemy zachęcać, żeby nie tylko rodzice dzieciaków uczęszczających do Was przybyli na ten festyn. Ale jeszcze zapytam o przedszkole. Jak dużo dzieci? Czy to jest bardzo duże przedszkole pod względem ilościowym?
3: W przedszkolu mamy 7 oddziałów. Maksymalnie możemy pomieścić 161 dzieci. Na ten moment mamy 140. Więc no takie średniej wielkości przedszkole. Tak? Mhm. Mamy 30 pracowników. To jest takie nasze zaplecze, kadra pedagogiczna i administracyjna i obsługa.
1: Czy ci pracownicy też przystąpili do organizowania tego festynu?
3: Tak, my rozmawialiśmy już o tym wsparciu dla Jaśminy dużo, dużo wcześniej. Pracownicy przedszkola brali udział też w tej akcji, to była chyba licytacja... licytacja voucherów na warsztaty, tak. Tak, koleżanki też były i tam działały. A kiedy padła decyzja o podjęciu tutaj współpracy z fundacją i tą zbiórką, no to rzeczywiście bardzo aktywnie się wszyscy zaangażowali. Zespół Przedszkola Miejskiego nr 3 to są fantastyczne osoby, bardzo kreatywne, bardzo zaangażowane w swoje działania, bardzo twórcze, z ogromną inicjatywą, z ogromną chęcią współdziałania i współpracy. My jako placówka podejmujemy bardzo dużo działań w środowisku lokalnym, takich działań właśnie wspierających, promujących, ale też my jako pracownicy o to dbamy, ale też uczymy takich umiejętności nasze dzieci. Wyposażamy je w takie kompetencje, żeby je po prostu kształcić od najmłodszych lat. Nasze dzieci roznoszą kartki świąteczne dla pracowników jednostek publicznych, dla partnerów, z którymi współpracujemy. Świętujemy bardzo różne uroczystości właśnie po to, żeby kształtować takie kompetencje społeczne, kompetencje emocjonalne, wsparcie dla innych, dbałość o potrzeby innych. To jest bardzo ważne i ja uważam i koleżanki, które ze mną pracują, że należy tego uczyć dzieci już najmłodsze.
1: Czyli taka możliwość wsparcia siostrzyczki, kolegi z przedszkola, to będzie dla nich coś super, a przy okazji mogą się jeszcze pobawić.
3: Dokładnie tak. To będzie połączenie przyjemnej zabawy z takim pożytecznym działaniem budującym, wspierającym i uwrażliwiającym na potrzeby innych. Na to, że wartość pomagania innych to jest bardzo cenna wartość i bardzo ważna umiejętność. Bo myślę sobie, że też to, co dzieci potem, o czym dzieci rozmawiają z rodzicami, o tym, że trzeba pomagać, że trzeba być empatycznym, że to jest bardzo cenna i ważna wartość w życiu nawet najmłodszego dziecka, no to też jest dla nas takie budujące i takie bardzo i pedagogiczne, i takie z taką bazą na przyszłość.
1: No właśnie, bo też obserwujemy dużo hejtu wokół, więc to, co Państwo wkładacie, te wartości do głów tych małych Iławian, to jest bardzo cenne.
3: Dokładnie tak, no my staramy się przez cały rok prowadzić jakieś akcje charytatywne i akcje profilaktyczne i akcje pomocowe. Tego jest naprawdę bardzo dużo i w każdą akcję włączone są dzieci. No wiadomo, że one nie są decyzyjne, że tutaj przy zbiórce na przykład jak prowadzimy zbiórkę Góra Grosza czy Ile Waży Święty Mikołaj, no to jednak te złotówki wkładają rodzice. Ale nasze działania polegają na tym, żeby przeprowadzić jakieś rozmowy kierujące, jakieś działania profilaktyczne właśnie w tym kierunku, że pomaganie to jest też radość, że my też czerpiemy radość z tego, że pomagamy innym. Radość czerpie osoba, która dostaje od nas pomoc i wsparcie, ale też my mamy z tego ogromną satysfakcję. Tego uczymy nasze dzieciaki.
1: No właśnie, to powiedzmy może o festynie, który odbędzie się 18 września.
3: Tak.
1: Co to się będzie tam wtedy działo?
3: Oj, festyn ma bardzo wiele nowych wydarzeń. Po raz pierwszy organizowany jest właśnie we wrześniu. Będzie taki, to będą takie jesienne działania i on połączony jest właśnie z tą zbiórką dla Jaśminki, ale też będziemy trochę wprowadzać rodziców w dietę planetarną, o której się teraz bardzo dużo mówi. Będą przygotowane przez nas produkty takie, żeby też rodziców i dzieci do spożywania tych roślin strączkowych i tego zdrowego jedzenia przekonać. Będzie mnóstwo atrakcji, które przygotowali właśnie pracownicy przedszkola, czyli kąciki kreatywne, tatuaże, malowanie twarzy, robienie koralików. Będzie kącik motoryzacyjny, gdzie tutaj już rodzice będą nas wspierać. Będzie oczywiście strefa gastronomiczna. Wszystkie produkty będą smaczne, przygotowane przez panie w kuchni naszej. Będą też ciasta upieczone przez rodziców. Mam nadzieję, że pojawią się tam też jakieś ciasta związane z dietą planetarną.
1: Czyli z jaką właśnie?
3: Czyli na przykład z wykorzystaniem roślin strączkowych, na przykład jakieś brownie z fasoli, albo ciasto marchewkowe. No bardzo chcielibyśmy też tutaj trochę podziałać, skoro już mamy prowadzić jakieś działania wychowawcze i profilaktyczne, no to też to połączymy. Więc ta strefa gastronomiczna, mam nadzieję, że będzie też atrakcją i te nowe produkty. Będą oczywiście bańki dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będzie loteria fantowa, będzie licytacja voucherów, bo też nasi partnerzy i darczyńcy tutaj przygotowali dla nas vouchery, oczywiście za pomocą koleżanek, które gdzieś tam zwróciły się z prośbą o darowanie. Będzie jeszcze atrakcja przygotowana przez naszą koleżankę, która gra na skrzypcach. I tutaj właśnie też chcemy podłączyć to pod tą zbiórkę dla Jaśminy, ale może nie będę o tym mówiła i nie będę zdradzała do końca tajemnicy.
1: Będzie niespodzianka, dobrze.
2: Jak na niespodziankę przystało, to ja niczego o tym nie wiedziałam, więc właśnie dowiaduję się takiego zalążka, ale też chcę powiedzieć o tym, że ten festyn, który jest organizowany w przedszkolu, odbywa się cyklicznie. Pierwszy raz jesienią, właściwie jeszcze późnym latem, we wrześniu, ale chciałabym zaznaczyć to, bo pani dyrektor dużo uwagi poświęca Jaśmince, jestem za to bardzo wdzięczna i żeby odwdzięczyć się właśnie, to chcę powiedzieć o tym, że te działania też podczas festynu skierowane są do rodziców i do osób, które mają ochotę wesprzeć też funkcjonowanie, działalność przedszkola. Więc tutaj też można finansowo, poza tym, że zbiórka Jaśminki, to ja zachęcam także, jeśli mają Państwo swoje dzieci w tym przedszkolu, albo może zastanawiają się, czy wybrać to przedszkole w przyszłości, przyjdźcie proszę, sprawdźcie, zobaczcie jak się czujecie, poczujcie się też częścią tej społeczności. A jeśli możecie, to też dajcie coś od siebie w postaci jakiegoś drobnego pieniążka, który po prostu wesprze potrzeby przedszkola. No a przedszkole odpowiada na potrzeby naszych dzieci, więc myślę, że warto.
1: Tu pani dyrektor mówiła o malowaniu twarzy, o różnego rodzaju bańkach mydlanych i tak dalej. Ja się zastanawiam, gdzie tu z kolei Marta, czy usiedzi spokojnie, bo będzie tam jako mama, a zazwyczaj na co dzień zajmuje się właśnie animacjami. Dasz radę? Wytrzymasz nie robiąc animacji?
2: Z konieczności będę musiała wytrzymać. Też mnie bardzo sprowadza na ziemię to, że będę w towarzystwie dwójki swoich dzieci. Przy własnych dzieciach pracuje się bardzo trudno. Specjalizuję się w pracy z dziećmi nie swoimi, które na czas pracy stają się jakby moimi, ale to jest jednak duża różnica. Natomiast natomiast ja zaproponowałam tutaj pani dyrektor takie urozmaicenie ode mnie, czyli dla każdego obecnego dziecka, które będzie miało ochotę, przygotuję kolorowy balonik w kształcie wymarzonym przez niego, pieski, żyrafki, dinozaury i inne takie. Zapraszam serdecznie, to dam radę zrobić i z przyjemnością dla was to zrobię.
1: Festyn jesienny w przedszkolu miejskim numer 3, 18 września od 15.15 na terenie ogródka, ogrodu przedszkolnego. Jest obok, jak pani dyrektor mówiła, plac zabaw, także to dodatkowa atrakcja. Zapraszamy gorąco, a paniom bardzo dziękuję za rozmowę. Jolanta Zakrzewska, dyrektorka przedszkola numer 3 w Iławie oraz Marta Milewska-Haska, mama Jaśminy.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Jesteśmy w salce muzealnej przy Kościuszki 4, czyli miejscu, które zastępuje i pełni w Iławie funkcję muzeum. Za chwilę Waldek Wysocki, właściciel tego miejsca, opowiadał będzie, co nowego. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława.
4: Tradycyjnie zaczynamy, co się działo w tym ostatnim miesiącu. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewodników zaprosiło mnie na spotkanie Dnia Przewodnika w Ostródzie. I powiem wam szczerze, że fajnie było zorganizowane, bardzo sporo osób przyszło. Skupię się jakby na tym, co nasze, tutaj regionalne. Fajnie, żeśmy sobie dogadali sobie z prezesem, że będą spotkania tutaj historyczne, znaczy będą wycieczki historyczne, bodajże 8 latem. I będą także w salce. Także po raz pierwszy turyści będą mogli zwiedzić sobie salkę. Nie ma tu trzech przewodników akurat dzisiaj, ale oni będą prawdopodobnie oprowadzać tutaj po tej salce. Także Piotr powiedział, że Lisowski, że nie ma innej opcji jak zwiedzać Iławę, no to trzeba zwiedzić muzeum, no nasze muzeum, tak, jedyne, które już będę tak mówił może już oficjalnie, że to muzeum, no bo jednak mamy eksponaty. Także w tym kierunku idziemy. No i był oddźwięk, bo ciągle została wywoływana Iława jako miejsce, gdzie nie ma tego państwowego czy samorządowego muzeum. Dostałem jakby taki wywołany trochę na scenę i wygłosiłem swoje i naprawdę było mi bardzo miło, bo mnóstwo braw dostałem za to, że prywatna osoba i tak działa jako prywatne muzeum i no naprawdę zrobiło się naprawdę miło. Także to mi się bardzo spodobało. No ale to też dzięki wam wszystkim, którzy tu przychodzicie i działacie historycznie. Trochę chwalenia, ale może starczy. Byliśmy w Suszu na zaproszenie, ale ogólnie było jakby spotkanie dla wszystkich. To była promocja rocznika historycznego Suskiego, 5. rocznik. Przede wszystkim fajnie, bo widać, jak tam burmistrz współpracuje z muzeum w Suszu. I naprawdę jednak, no nie oszukujmy się, to jest prawda, że jak samorząd, czy burmistrz, czy powiat się włączy w działania takich prywatnych muzeów, to inaczej to funkcjonuje i od strony finansowej, i od strony przede wszystkim medialnej, no i miejsca też, tak? Nie jest tak duszno tam, jak tutaj na przykład. Znajomy ostatnio tradycyjnie robi się remonty różnych mieszkań, talerze ze społem, liczydło. Znalazł taki książeczkę, ręcznie chyba taką robioną, ze zdjęciami. Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie, klasa 8A, 83-91 rok. Tak, to już historycznie, mamy uczniów nauczycieli. Może kogoś znacie, proszę sobie przejrzeć. Fajne. Tam mamy taką półeczkę tylko ze szkołami związanymi, także to tam gdzieś uzupełni naszą gablotę. Udało się zdobyć piszczałki. Piszczałki z Czerwonego Kościoła. Także w gablocie mamy piszczałki. Według mnie to mogą być te stare z piszczałki z 1911 roku. Także po zakończeniu tutaj naszego spotkania przyjdziemy się i tam w gablocie będzie można je zobaczyć. I to jest zasługa Dawida. Gdzieś tam miał wejścia, dogadał się i przyniósł. Także mi się wydaje, że fajnie było też współpracować z kościołami, bo oni też mają różne ciekawe rzeczy. Gdzieś tam, wiadomo, się robi remonty. W początku tego roku chyba był remont robiony wymienione były te wszystkie organy. Dobrze, że mamy takie miejsce jak tutaj salka muzealna, bo możemy te piszczałki gdzieś tutaj zostawić i gdzieś tam na pamiątkę zostanie.
1: Mówi Kazik Skrocki, jeden z regionalistów.
5: Ostrocki przegląd historyczny. Tu jest mój artykuł, pierwsza część. Rozwój i regres sieci kolejowej wokół kanału elbląskiego ze szczególnym uwzględnieniem kolei Ostróda-Elbląg na 30 stron. Dość długo nad tym pracowałem. W drugiej części będzie bardziej szczegółowo o budowie tej kolei, ale nie tylko. Między innymi też o linii kolejowej, która miała powstać na przełomie XIX-XX wieku z Juławy przez Januszewo, Fabianki, Jerzwałd, Zalewo w kierunku Małdyt. Ona nie powstała. Ostatecznie tutaj zaprzestano, no bo nie miała szans ze względów ekonomicznych. W tej pierwszej części natomiast to piszę o różnych koncepcjach połączenia Elbląga z południem, z Warszawą. Poruszam różne koncepcje, tak, na podstawie literatury. Bazowałem też na źródłach niemieckich, sprawozdaniach z Reichstagu. Bardzo dużo właśnie tam było na ten temat. Dyskusje były też bardzo ostre, jak ma przebiegać linia. Cytuję artykuły prasowe na ten temat. I ten artykuł będzie zamieszczony na Akademia Edu. Także uroczysko. To jest czasopismo bezpłatne, rozdawane dla dzieci. Ale jest tutaj mój artykuł też o spotkaniu z historią pod tytułem Tajemnice Borowego Młyna i Dębowego Wzgórza, czyli Fabianek. Bardzo bogato ilustrowany, na 3 strony, ale to jest dla młodzieży w takim stylu. Natomiast artykuł był w roczniku Suskim, to bardzo też rozbudowany na 30 stron, a tutaj to jest po prostu... I trzecia rzecz, może niektórzy wiedzą, że ja piszę książkę o Lasecznie. Pierwsza część będzie o miłości, wielkiej miłości i zakończonej tragicznie, Miss Mary z hrabią Albrechtem Finkensteinem. On samobójstwo na jej grobie popełnił. Ale przy okazji, jak zacząłem pisać o tym, no to też mnie, te czasy, kiedy oni żyli, no i wcześniejsze i późniejsze. I już prawie miałem to zakończone, 200 stron prawie, także to jest sporo. Dzięki właśnie tutaj Dawidowi dowiedziałem się, że istnieje korespondencja jednej Amerykanki z Lasecznem odnośnie właśnie administratorów, zarządcy, którzy byli po śmierci hrabiego Albrechta, tym majątkiem zarządzali. On wtedy przeszedł do Laseczno w 1905 roku. Z powrotem ta linia z Szymbarka przejęła ten majątek. I zarządcą został Olender, czyli Menonita. Jego żona też była Menonitką z takiej miejscowości, z wioski naprzeciwko Grudziądza. Ta babka, Amerykanka, skontaktowała się z Lasecznym 5 lat temu. Natomiast ja napisałem do niej. Ona mieszka w Baltimore, niedaleko Waszyngtonu, tam 40 kilometrów. Ona historię kończyła i medycynę. I w tej chwili jako przysłała 10 listów rodzinnych z lat 1907-20. 25. Ja nawet na podstawie tego, to nawet tutaj się pokusiłem, żeby zrobić drzewo genealogiczne, żeby

0: Jeden budynek taki gospodarczy pozostał tam teraz w tym gospodarstwie, tak. 910 do 920 roku. Tu jest dwór od strony parku. Tu jest kościół w środku. O, tutaj jest miejsce, żeby tutaj państwo Finkiersteinowie usiedli. Tutaj ambona. W tej chwili ambona jest po tej stronie, tak? A tutaj na schodach przy wejściu cała rodzina zarządcy, ona i tam trochę starsza chyba, przy wejściu do szkoły, budynki gospodarcze. Ten park był projektowany przez Larasa, słynnego architekta krajobrazu. Ja ściągnąłem dwa plany tego parku, projekt tego parku z archiwum w Bydgoszczy. Także tam będzie też, w tej publikacji będą te plany. O, tutaj są stolarze klasyczni. Do tej Amerykanki napisałem, że to jest jedyna tak, no, z naszych okolic, to po prostu z życia wsi, bo między innymi są też dwa zdjęcia jeńców rosyjskich. Ja wspominam, że tam byli też z pierwszej wojny światowej. I ostatnie zdjęcie, takie bardzo piękne zdjęcie właśnie od frontu. O, tutaj jest teraz klasa, a podobno tam kaplica kiedyś była zarządców, tak.
1: Część zdjęć, które Kazik Skrocki przedstawiał, zobaczycie na iława.sk.pl.
0: To teraz ja odszukam ten list i przeczytam. Ta dziewczyna, którą tutaj pokazywałem i co napisała list, to jest Margaret Gretel Schroeder przez O umlał. Jej mąż tak się nazywał, a ona była z domu Gorz. To te nazwisko wśród tych Holendrów, Menonitów, którzy opuścili Holandię w XVI-XVII wieku ze względów religijnych, i jej dziadek to zajmował się tym, co Holendrzy, czyli tam pracował na wałach, bo ta wioska leży nad Wisłą, także tam z tego listu nawet też wynika jednego od nich. I teraz ten list. Oryginał tego listu jest tutaj na trzech stronach, bo też mamy właśnie transkrypcję angielską tego listu. Tu jest to drzewo granatnicze. Będę czytał, tak? Tu jest jej mąż, a tu jest Cassandra Arnold, ta pani, ta Amerykanka, która mi przysłała, tak. List był wysłany 27 października 1905 roku. Deutsche Lau. Moja droga Alicjo, to jest siostra. Przysyłam Ci najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich jutrzejszych urodzin. Życzę Ci, aby nadchodzący rok przyniósł Ci jedynie to, co najlepsze, a nade wszystko dobre zdrowie. W załączeniu znajdziesz mały haft. Nie jest to wiele, lecz płynie z serca. Na robótki ręczne nie ma tu zbyt wiele czasu, gdyż pracy jest bardzo dużo od rana do późnej nocy. W zeszły piątek przybył mój drogi Albert, jej mąż. Jego przyjazd był dla mnie niespodzianką. Poszliśmy razem na kawę, a następnie na spacer. Okolice Deutsche Lau są bardzo piękne, lecz niestety nie mogę z nich korzystać. W sobotę mieliśmy tu wielką ucztę z kiełbasami. Przy stole zasiadało 50 oficerów. Przygotowaliśmy 200 kiełbas z krwi wątroby oraz z kaszą. Niestety nie wzięliśmy wielu z nich przy jedzeniu, lecz podobno smakowały wyśmiewicie. Byliśmy bardzo zajęci od godziny 6 rano aż do 2 w nocy. Życzyłabym sobie, aby tych przyjęć było mniej, gdyż jest to stanowczo zbyt wiele. Zwykle jemy obiad o godzinie 6, lecz w niedzielę dopiero o 2. Oprócz tego musimy gotować obiad dla 10 oficerów ordynansowych o godzinie 12. Popołudniowego wolnego nie mamy. Byłam już w teatrze, w cyrku oraz na przedstawieniach muzycznych. W przyszłą sobotę, 7 listopada, odbędzie się wielki, uroczysty bal w towarzystwie pocztowym. Ja również zostałam zaproszona, a pani Echlert będzie nam towarzyszyć. Podobno ma to być wspaniałe wydarzenie. Będzie teatr i wiele innych atrakcji. Poza tym niewiele się tu dzieje. Jeżeli znajdę czas, odwiedzę moją przyjaciółkę, która jest tutaj zamężna, z nauczycielem szkoły średniej. Dziewczęta, które są tu ze mną, są bardzo miłe. W środę pierwszego przyjedzie mój drogi Albert i bardzo na to czekam. A jak ty się masz? I tutaj jeszcze takie trzy słowa są, ale to już takie tam...
1: Super. To był Kazik Skrocki, a teraz Andrzej Mazakiewicz.
2: Z kotłowni do muzeum. W willi otwierającej tą ulicę do małej stacji, Dworcowa to chyba jest, ta pierwsza taka od strony boiska, bo w drugiej notabene mieszkał Szamlewski, obrońca Westerplatte tam. To tam w tym znalazłem, to jest z 64 roku gazety, czyli 62 lata, argumenty, Obserwatore Romano, przewodnik katolicki, tam z 80 roku. No tym palono w piecu.
3: Dziękujemy bardzo, następne rzeczy do muzeum. Ja nie wiem, gdzie my to wszystko będziemy mieścić, już pęka w szwach w ogóle cała salka.
4: Tak, z 1915 roku panorama...

0: ławy i to dopiero dzisiaj do mnie dotarło, więc ani tego nie tłumaczyłem, ani z tym nic nie robiłem, ale z informacji, które były na portalu aukcyjnym, to jest przekazane pocztą polową, bo to jest pocztówka z I wojny światowej. Dawid Ussalis.
1: I Tomasz Skrzypiec.
2: Pojawiła się dzisiaj ta publikacja i tak się składa, że właśnie absolwenci Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie i tak się składa, że jedną osobę rozpoznałem i od razu wysłałem zdjęcie ze zdjęciami nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4. Także od razu szok, już mówię od razu.
3: Ożywiamy historię. Bo przecież wszyscy znają Rafała. Słuchajcie, to jest młody Rafał Kuptel. No, piłka ręczna, tak? W Mistrzostwach Europy brał udział, tak?
1: Mówi jeden z regionalistów regularnie spotykających się w salce muzealnej, Tomasz Skrzypiec.
2: To gdzieś poszło w śmieci na złom, a dzięki temu, że zobacz, to jest ta salka, te rzeczy już nie przepadną, bo już nikt już nie wywali już nigdy, nie? Dla kogoś są śmieci, a dla nas to jest pamiątka i ława.
1: Mówi właściciel tego miejsca, Waldek Wysocki.
4: Jak ja to często mówię, mamy smaczek, czyli mamy 4 piszczałki z organów. Piszczałki prawdopodobnie są z 1911 roku, budowane przez Edwarda Witeka z Elbląga. Tu mamy taki opis mniej więcej wyposażenia tych kościoła, łącznie z tymi organami. Mamy zdjęcia, no i te 4 piszczałki, jedną tą taką największą i 3 mniejsze.
1: Jak one tu trafiły?
4: No tu bardzo chciałbym podziękować, ma przyjść Dawid Hajdas. Tak, Dawid też nasz od początku salkowicz. Zawsze mi pomaga w wielu rzeczach, także wielkie dzięki dla niego. Gdzieś tam wydobył to wszystko poprzez gdzieś tam znajomości. To nie jest jakaś tam tajemnica. No wiadomo, no pewne rzeczy gdzieś tam już kończą swoją żywotność i teraz była wymiana tych organów i są nowe organy. No i dobrze, że jest taka salka, no tak sam już się może trochę pochwalę, bo przynajmniej mamy takie miejsce, gdzie możemy przedstawić te piszczałki na potomności, jak to wyglądało kiedyś. One były w czerwonym kościele, w szerokokowym ołtarzu, no naszym czerwonym, najstarszy kościół. No trzeba pamiętać, że w tamtych latach, no nie oszukujmy się, to był kościół ewangelicki, tak? Teraz jest katolicki.
1: Kolejne spotkanie za miesiąc między 18 a 19, zawsze w pierwszy piątek miesiąca.
5: SK Iława News.
1: Dokładnie 10 lat temu, 9 września 2016 roku, informowaliśmy na antenie SK Iława o tym, że rozpoczyna się proces likwidacji Straży Miejskiej w Iławie. Taki punkt znalazł się wówczas w porządku posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Za chęć likwidacji straży krytykowała wówczas burmistrza, radna, dziś już nieżyjąca, Anna Zakrzewska.
6: Zamierza pan zlikwidować Straż Miejską, którą sam pan powołał w roku 1992, przekonując sceptyków, że to wspaniały pomysł. Dlaczego uniemożliwił pan, pani komendant, odczytanie na sesji listu pochwalnego, jaki otrzymała? Czy już wtedy był pan zdecydowany, że rozwiąże Straż Miejską? Dlaczego były pieniądze na samochód dla Straży Pożarnej czy Policji, a nie ma dla własnego dziecka, jakim jest przecież Straż Miejska?
1: Burmistrz Adam Żyliński zapowiadał wówczas, że uzasadni swoją decyzję o likwidacji straży na sesji, podczas której będzie podejmowana decyzja.
7: Pozytywnie oceniałem zawsze pracę pani komendantki. Nie należy tę całą sytuację o charakterze ustrojowej wtrącać w kwestii jakichś tam śledztw personalnych. To bzdura kompletna i kiedy będę wnioskował o likwidację straży miejskiej po zaopiniowaniu przez komendanta wojewódzkiego policji, to wtedy możemy sobie na spokojnie porozmawiać na temat tej czarnej dziury, która ewentualnie się po likwidacji straży roztoczy i o tym, jak my mamy zamiar sobie z tym poradzić.
1: Jeśli projekt uchwały w tej sprawie uzyskałby pozytywną opinię komisji, radni mogliby podjąć decyzję o likwidacji straży miejskiej jeszcze tego samego miesiąca. Jak się okazało, tak się rzeczywiście stało. Temat likwidacji Straży Miejskiej w Iławie w 2016 roku wzbudzał w Iławianach wiele emocji. Policja nie zastąpi straży, mówili. Pomysł miał wówczas swoich zwolenników, ale wiele osób obawiało się też negatywnych skutków braku tej formacji w mieście. Są tygodnie, podczas których iławscy strażnicy podejmują ponad 100 interwencji, mówili radni. Wśród przeciwników likwidacji była wówczas m.in. radna Elżbieta Prasek.
8: Pani komendant odeszła. To, co ja widziałam, co robiła, to było nieporównywalne z tym, co działo się do tej pory, jak funkcjonowała Straż Miejska. Mieliśmy wszystko czarno na białe. Jeżeli straż zniknie, to kto będzie się zajmował patologią? Nie mówmy, proszę Państwa, że to będzie robić policja, bo w takie cuda ja nie wierzę. I przestańmy nam mówić, że policja się tym zajmie. Nie zajmie się policja, bo nie ma takiego składu osobowego, jak potrzeba.
1: Jak informowaliśmy 9 września, dokładnie 10 lat temu, projekt uchwały dotyczący likwidacji Straży Miejskiej trafił już wówczas na obrady Komisji Rady Miasta. Według burmistrza Adama Żylińskiego to właściwe miejsce do wymiany argumentów za i przeciw.
7: No, mamy swój rytm ustalony pracy. To jest dyskusja na komisjach i tam sobie porozmawiamy, będziemy się nawzajem przekonywać. Przecież ja nie przyjdę na sesję z surowym materiałem. No. Spokojnie, naprawdę. Tu się nie dzieje nic takiego, co by było jakąś wielką rewolucją i wstrząsem.
1: Część strażników po likwidacji straży miała zająć się obsługą monitoringu, część miała zostać przeniesiona do innych wydziałów Urzędu Miasta. Także we wrześniu 2016 roku informowaliśmy na antenie Eski, że policja nie chciała likwidacji Straży Miejskiej w Iławie. Do ratusza wpłynęło wówczas stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podkreślało się w nim, że takie działanie w sposób negatywny wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. O opinię policji w sprawie straży zwrócił się sam burmistrz miasta Adam Żyliński, który chciał doprowadzić do jej likwidacji. Za Iławską Strażą Miejską według policjantów przemawiały statystyki. W okresie 3 lat przed podjęciem tej decyzji strażnicy podjęli ponad 5,5 tysiąca interwencji. Największa część wykroczeń dotyczyła komunikacji. Na drugim miejscu wówczas znalazł się wandalizm, na trzecim różne efekty przesadzenia z alkoholem. Opinia Komendy Wojewódzkiej nie była wówczas jednak dla burmistrza Żylińskiego wiążąca. Kilka dni później, już na sesji Rady Miasta, radni zdecydowali, że od najbliższego listopada, mówimy o roku 2016, Iława już bez Straży Miejskiej. Większość iławskich radnych poparła wówczas burmistrza Iławy, Adama Żylińskiego, który chciał zlikwidowania tej służby. Stało się to mimo negatywnego stanowiska Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dwójka radnych w 2016 wstrzymała się od głosu, przeciw było 7. Wśród nich Elżbieta Prasek.
8: Nie wyobrażam sobie pracy bez Straży Miejskiej. Tym bardziej, że jak przeczytałam ostatnio informacje dotyczące zagrożeń w mieście, to jednym z zagrożeń miasta naszego jest, tam jest dosłownie napisane, że mamy problemy wychowawcze, mamy patologiczne, patologia się powiększa. To teraz zadaję pytanie panu burmistrzowi, jeżeli straż zniknie, to kto będzie się zajmował patologią typu dilerzy, psie kupy i tak dalej. Nie mówmy, proszę Państwa, że to będzie robić policja, bo w takie cuda ja nie wierzę. I przestańmy nam mówić, że policja się tym zajmie. Nie zajmie się policja, bo nie ma takiego składu osobowego, jak potrzeba. I nie będzie tego robiła. Dobrze. To jest pierwsze pytanie na temat przyszłości.
9: Bo to pytanie już padło dzisiaj.
8: Ale ja potwierdzam, że rzeczywiście dla mnie to jest... Aha, jeszcze pytanie. Czy jak Pan rozwiąże Straż Miejską, to wszyscy ci ludzie, oprócz Pani komendant, która na pewno sobie poradzi, albo już sobie poradziła z pracą, czy ci ludzie znajdą pracę?
1: Likwidacja Straży Miejskiej w Iławie wzbudziła wiele emocji wśród radnych, ale i też wśród innych mieszkańców. Radna Ewa Jackowska była przeciwna tej decyzji burmistrza, finalnie decyzji Rady Miasta. Według niej istniało ryzyko, że miasto straci unijną dotację na projekt Bezpieczna Iława, w ramach którego powstał monitoring miejski. Burmistrz Iławy Adam Żyliński zapewnił, że bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Przekonywał też, że wszelkie wątpliwości prawne zostały już wcześniej sprawdzone.
10: Myślę, że sprawdzaliśmy to. Tam nie ma wcale problemu z monitoringiem. To jest mitomania.
1: W 2016 roku podczas komisji i sesji Rady Miasta dyskusje na temat Straży Miejskiej były bardzo ciekawe. Na przykład... Burmistrz Iławy jak burmistrz Nowego Jorku. Takiego zdania był wówczas Tadeusz Loc, jeden z radnych, który nie poparł pomysłu Adama Żylińskiego w kwestii likwidacji Straży Miejskiej. Radził mu, by ten przeczytał książkę Guru Nowojorskich Policjantów.
11: Ukazała się w Polsce książka pod nazwą Przełom. Napisał to Guru Nowojorskich Policjantów. Teoria wybitych szyb, która mówi, że jeżeli... W budynku, który nie jest użytkowany, nikt tam nie mieszka, wybije się pierwszą szybę, jedną szybę, to za chwilę w tym budynku nie będzie żadnej szyby. Analogicznie, na każde przestępstwo, każde wykroczenie trzeba, najdrobniejsze, trzeba reagować. Ja tę książkę polecam szczególnie panu burmistrzowi. Pan uosabia pewne bardzo ważne cechy burmistrza Giulianiego, wtedy burmistrza w latach 90. Nowego Jorku.
1: Burmistrz Żyliński był jednak wówczas przekonany o słuszności swojej decyzji dotyczącej likwidacji straży. Podpierał się statystykami. Co do wspomnianego wcześniej miejskiego monitoringu. Radna Ewa Jackowska wyraziła wówczas wątpliwości, czy wszyscy, nie tylko służby mundurowe, mogą obsługiwać miejski monitoring. Burmistrz Adam Żyliński mówił wówczas, że nie ma żadnych prawnych ograniczeń, by monitoring mogli obsługiwać cywile. Rację burmistrzowi przyznała wówczas Jadwiga Drzystek, ówczesna radczyni prawna ratusza. Jak zapewniały te 10 lat temu władze miasta, mimo likwidacji Straży Miejskiej, monitoring wciąż będzie działał. I rzeczywiście po 10 latach nadal działa. Inną kwestią jest fakt, że od czasu do czasu pojawiają się ponownie propozycje, by Straż Miejska do Iławy wróciła. Straż Miejska przestała działać w Iławie 1 listopada 2016 roku.
5: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Przed budynkiem Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się akcja profilaktyczna. Darmowe badania ciśnienia, glukozy, BMI, konsultacje na stoiskach Amazonek, Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Diabetyków i PCK. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy, a do tego pokaz tańca seniorów.
12: Centrum Usług Społecznych Zakrzewska Ewa, pielęgniarka. Na chwilę obecną przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, tętno oraz obliczamy BMI, czyli indeks wagi ciała. Zainteresowanie jest znaczne, dużo osób przyszło i chce się badać. Udzielamy też porad.
13: Stowarzyszenie Jawski Klub Amazonki, Adela Kowalska, prezes. W dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu profilaktycznym, gdzie jest kilka stoik. Oferujemy pomoc w pokazaniu, jak się badamy. Rozdajemy ulotki. Zapraszamy jeszcze do naszego stowarzyszenia kobiet w trakcie albo po chorobach nowotworowych raka piersi. Organizujemy konferencje, spotkania edukacyjne, szkolenia, integrujemy środowisko kobiet z chorobą nowotworową piersi. Jest bardzo dużo integracji, spotkań różnych, także naprawdę zapraszamy kobiety i nawet te, które by nam jeszcze mogły pomóc naszym stowarzyszeniu.
14: Polski Związek Niewidomych, bierzemy udział w akcji Profilaktyka Podaj Dalej. My dzisiaj wystąpiliśmy ze swoimi tyflosprzętami i produktami wykonanymi przez osoby słabowidzące i niewidome. Na stoliku prezentujemy czasopisma związane z naszą działalnością, sprzęt do aktywności sportowej, rzeczy z arteterapii. Mamy nowy nabytek dofinansowany przez gminę Kisielice. To jest naprawdę coś, o czym marzyliśmy, okulary symulacyjne. To są rzeczy, które pomagają przekazać informacje osobom zdrowym z tytułu wzroku, jak widzi osoba niewidoma z poszczególnymi wadami wzroku. Mamy laski, lupy różnego rodzaju wystawiamy. Mamy też rzeczy, które pomagają na co dzień osobom niewidomym. Igły brajlowskie, lupy wspomniałam, ramki do podpisu, czytnik monet. Takie proste rzeczy pomocne na co dzień. Mamy memo, żeby osoby widzące mogły podotykać sobie, uruchomić zmysł dotyku.
1: Głównym organizatorem było Centrum Usług Społecznych, czyli dawniej Iławski MOPS.
5: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Nadal poszukiwany jest właściciel węża, który we wtorek wyszedł na spacer po ulicach Iławy. Tymczasem gadem zajęli się pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Iławskiego Ratusza. Na ten temat rozmawialiśmy z burmistrzem Iławy Dawidem Kopaczewskim.
15: Potwierdzam, że nadal szukamy właściciela tego gada. Jesteśmy w kontakcie ze środkiem w Gdańsku, który przyjmie nam tego węża do czasu odnalezienia oczywiście właściciela lub do czasu do przekazania do takiej specjalnej jednostki w Warszawie, która być może przejmie już na własność tego gada. Wszystko się rozstrzygnie w ciągu najbliższych pewnie kilkunastu dni, kiedy okaże się, czy właściciel się odnajdzie, czy nie. Póki co przekazujemy gada do Gdańska, będziemy pokrywać koszty jego utrzymania w formie takiej miesięcznej, po to, żeby właśnie specjaliści mogli się za nimi zaopiekować, z uwagi na to, że my tutaj nie mamy w mieście ani warunków odpowiednich do tego, ani też jako urzędnicy specjalistycznej wiedzy, żeby krzywdy mu nie zrobić.
5: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Włodek Paliński, właściwie Włodzimierz, a właściwie Wodzu Paliński, czyli szef 5. Brygady z Susza.
16: No tak potocznie nazywana 5. Brygada, żeby łatwiej było mówić, a tak naprawdę jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, który w Suszu kultywuje tradycję 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To jest taka pełna oficjalna nazwa, ale potocznie przedstawiamy się jako 5. Brygada, oddział, który generalnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną, ale też szkoleniem młodzieży w takim duchu paramilitarnym.
1: Istniejecie bardzo długo już, nawet była okrągła rocznica ostatnio.
16: Dokładnie tak, w zeszłym roku już uświadomiłem sobie to w trakcie tego roku, że mija 20 lat, jak ta grupa funkcjonuje w naszej małej miejscowości. No była też taka okazja w takim razie do podsumowania tej działalności, bo rzeczywiście czas szybko leci, a tu okazuje się, że przez szeregi tej grupy kilka pokoleń już Suszan się przewinęło, ale tak naprawdę działamy dalej z myślą o tym, żeby no, zajmować się tą naszą pasją i o czym mogę dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda.
1: I tą młodzieżą oczywiście też.
16: No tak, tak, bo generalnie grupy rekonstrukcyjne, one to są grupy skupiające dorosłych ludzi, którzy potrafią tam sami szukać, dociekać. Specyfiką naszej grupy, tej naszej 5. Brygady jest to, że ona ma charakter często edukacyjny. Znaczy ja zachęcam do współpracy młodych ludzi, których po prostu wkręcam w pewne takie przygody. Traktujemy to jako przygodę, jako zdobycie pewnych informacji, zajmowanie się też historią w taki nietypowy sposób. Nie z podręczników, tylko właśnie, żeby to przeżyć na własnej skórze, dotknąć, zobaczyć. To chyba najlepiej trafia do młodego człowieka.
1: Pan jest historykiem z wykształcenia.
16: Tak, jestem, na co dzień pracuję w Suskiej Szkole Podstawowej oraz tutaj w Szkole Mundurowej Feniksa. Jako nauczyciel historii.
1: Ale wtedy, kiedy to się wszystko zaczynało, kiedy ta grupa zaczynała się zawiązywać, to chyba to było gimnazjum, tak?
16: No, tak, tak. No to już jest też taka historia już odległa, no czas szybko płynie. Początki tej grupy związane są też z funkcjonowaniem Suskiego Gimnazjum i z jego historią. Tam jako nauczyciel historii zaangażowałem się w nadanie szkole imienia Kawalerii Polskiej. Razem z panią dyrektor Janiną Kaniecką wspólnie szukaliśmy możliwości nadania szkole atrakcyjnego partnera i nam się to udało. Pozyskaliśmy właśnie Polski Klub Kawaleryjski, który patronował nadaniu imienia naszej szkole Kawalerii Polskiej. To była taka jedyna szkoła w Polsce, praktycznie zawsze tak o tym mówiliśmy, poświęcona Kawalerii Polskiej, czyli no, tej wyjątkowej, niezwykle barnej formacji, no przedwojennej, bo już w tej chwili jako takiej kawalerii po prostu nie ma.
1: Atrakcyjny był to patron, okazało się, tak?
16: Myślę, że tak. Chociaż taki nietypowy, wiele osób zaskoczyliśmy tym patronem, ale z drugiej strony dawało to możliwości pewnych ciekawych inicjatyw. Pozyskiwanie stowarzyszeń, które też do nas przyjeżdżały na święto szkoły. Święto szkoły nie miało charakteru takiego do odfajkowania, tylko naprawdę nadaliśmy temu świętu dosyć dużą rangę, do tego stopnia, że święto szkoły w tym gimnazjum było to też świętem praktycznie całego miasta. Pozyskiwaliśmy współpracę z jednostkami wojskowymi plus stowarzyszenia kawaleryjskie, które przyjeżdżały. Raz w roku odbywała się parada, przejście uczestników tej uroczystości do kościoła, na mszę, pojawiało się wojsko, obecność wojska i w ogóle kompanii honorowej, no to było takie wydarzenie ważne dla miasta. To dzisiaj, do dzisiaj wszyscy to wspominają, że gimnazjum jakby tutaj wniosło też jakiś taki element kolorytu wydarzeń lokalnych.
1: I to wtedy usłyszano o was i zaproponowano wam szarże pod Krojantami, czy to było wcześniej, później?
16: To właśnie było w tym momencie, kiedy nadano szkole nazwę Kawalerii Polskiej. Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski organizował tą imprezę Szarża pod Krojantami, no i zaproponował, skoro już tak sobie współpracujemy, to zaproponował, że może tam nasi uczniowie by tam pojechali, zobaczyli, wzięli w tym udział jako statyści. I ten pierwszy nasz wyjazd w 2005 roku, no właśnie był z tym związany. Zmontowałem sobie taką grupę chłopaków, którzy byli zainteresowani historią, pojechaliśmy, założyliśmy mundury, odegraliśmy tam sceny, no i się to spodobało i tak rozpoczęło się funkcjonowanie grup, która początkowo nazywała się Grupą Rekonstrukcji Historycznych w Suszu. Z czasem, po kilku latach, rozszerzyliśmy swoją tą działalność, nasze zainteresowanie nie tylko historią Kawalerii Polskiej, ale też 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, no bo to jest też dzisiaj taki temat dosyć modny, żołnierze wyklęci. Wtedy jak zaczynaliśmy, jeszcze to się dopiero kształtowało, ta wiedza dopiero wśród społeczeństwa docierała, co to są ci żołnierze wyklęci, a my zorientowaliśmy się, że w okolicy Susza mamy też takie historie związane z żołnierzami wyklętymi, więc jakby tak podążyliśmy dwutorowo, zainteresowaliśmy się i tą kawalerią, i jednocześnie tą 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej.
1: W okolicy Susza, w samym Suszu też są takie historie nawiązujące do żołnierzy wyklętych?
16: Nie w samym Suszu, tylko musimy tutaj sięgnąć do czasu powojennego, 1946 roku przez gminę Suszy kilkukrotnie przemierzały pododdziały 5. Wileńskiej Brygady, która przemieszczała się tak naprawdę wielokrotnie wzdłuż całego późniejszego województwa warmińsko-mazurskiego, z Borów Tucholskich na skraj województwa warmińsko-mazurskiego i w okolicach Susza też kilkakrotnie te oddziały były, bazowały, czy nawet przebywały przez kilka dni.
1: I ta historia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej właściwie łączy się też z tym, dziś byśmy powiedzieli, to taki game changer, czyli to, że zaczęły do was przychodzić dziewczyny.
16: Dokładnie tak, bo te początki, gdy interesowaliśmy się tylko kawalerią, no to wiadomo, że właściwie rekrutowaliśmy tylko chłopców, którzy mogli być łanami. No nie wypadało ubrać dziewczyny w strój łana, bo to byłoby trochę niestosowne. Natomiast zainteresowanie się partyzantką dawało możliwość też takiego wstąpienia do naszej grupy dziewcząt, które się bardzo mocno zaangażowały i rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że to tak połowicznie się rozwija, chłopcy i dziewczęta, no ale to fajnie, że właśnie nie segregujemy tu na względu na płeć, tylko dajemy możliwość młodzieży się angażowania zarówno na o jednej, jak i drugiej płci. Ale nie, to też fajnie zmieniło, bo rzeczywiście ta grupa już składająca się z chłopców, dziewcząt rzeczywiście nabrała takich też charakteru, takie fajnej przygody, zabawy historią. Nie miało w ogóle z założenia na funkcjonowanie tej grupy przez tyle lat, nie miało założenia takiego sztywnego, że oto ja nauczyciel i tu moi uczniowie. Troszeczkę to inaczej działało u nas. Zawsze podkreślałem moim tutaj młodszym kolegom, że jestem waszym dowódcą, a nie już nauczycielem. Nauczyciel to wiadomo jest troszeczkę inaczej podchodzi, natomiast dowódca trochę inaczej. To też jest trochę przyjaciel, trochę surowy, przełożony, ale to jest gdzieś tam w takim sznycie wojskowym, co się młodzieży podobało, że my trochę inaczej tego, czego nie na co dzień nie mamy. To takie, jakby można powiedzieć, troszeczkę poważniejsze harcerstwo. O tyle poważniejsze, że korzystałem bardzo chętnie z metodyki harcerskiej właśnie przy kształtowaniu tej grupy, ale z drugiej strony tutaj jeszcze obecność broni, bo rzeczywiście takową mamy, nauka pewnego posługiwania się taktyki wojskowej, to nadawało nam taki troszeczkę inny charakter.
17: I faktycznie mówią wodzu?
16: No tak mówią, nazywają to w tym sensie, bo wiadomo, że to jest z racji dużej różnicy wieku, ja jestem coraz starszy, a cały czas młodych ludzi mam, także gdzieś tak sobie ktoś tam wymyślił i mówi, że wodzu. Tak się przyjęło.
17: W ogóle konie mieliście na tym etapie właśnie wcześniejszym?
16: Eksperymentowaliśmy z tymi końmi, bo rzeczywiście w tym momencie, na tym etapie, kiedy zajęliśmy się kawalerią, kawaleria, to na koniach, to rzeczywiście próbowaliśmy. To się okazało ciężkie. Po pierwsze, rzeczywiście jest to duża sztuka, to nie można się nauczyć tego tydzień, dwa, to trzeba jakby poświęcić dłuższy czas. Tutaj młodych ludzi to trochę zniechęcało, bo to jednak jazda konna jest wymagająca. Trochę też i kontuzji można złapać, także wycofaliśmy się z tego. My często na rekonstrukcjach w strojach kawaleryjskich, w strojach łanów, ale często jako tak zwana spieszeni łań, czyli po prostu bez koni, Ja tam sam też próbowałem, ale mówię, to jest duże wyzwanie. Mhm. To już trzeba to kochać.
17: Czy dzisiaj jesteście bardziej partyzantami, czy jeszcze zmieniliście
16: formację? To tak może nawet nie można na to patrzeć. Jesteśmy cały czas w strukturach Polskiego Klubu Kawaleryjskiego jako oddział terenowy, więc uczestniczymy w przygotowaniach do tego widowiska kawaleryjskiego. Jednocześnie zainteresowanie 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, ono się tutaj nam wiąże, ponieważ jej dowódca, Zygmunt Szyndzielarz-Łupaszko, był przedwojennym oficerem kawalerii. Więc on również później w tym okresie partyzanckim, zarówno w czasie II wojny światowej, w trakcie walk na Wileńszczyźnie, jak i później po zakończeniu wojny, już w trakcie tych działań tu podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, mocno podkreślał te swoje pochodzenie kawaleryjskie. Czyli te oddziały co prawda nie jeździły konno, ale miały taki charakter ściśle lotny, bardzo dynamiczny. Zresztą swoje pododdziały z tej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej sam Łupaszka nazywał szwadronami. Czyli to jakby to jest takie też nawiązanie do tej kawaleryjskości. Wiadomo, że po II wojnie światowej ten świat kawalerii odchodził już powoli do przeszłości i to każda armia to robiła, więc i również tutaj to dzisiaj kultywowanie tych tradycji kawaleryjskich nie polega na tym, że ktoś już na tych koniach jeździ. Po prostu to jest jakby nawiązanie do pewnej tradycji, która jest chyba bardzo pięknym gestem, bo rzeczywiście kiedyś to była kwintesencja polskiego wojska. Mógłbym tutaj dużo o jakby wartości kawalerii opowiadać, bo rzeczywiście zwłaszcza ta kawaleria przedwojenna miała te swoje potężne takie zalety, z tym, że pole walki się zmieniło i wiadomo, że już teraz żołnierze konno w czasie wojny nie walczą. Na potrzeby rekonstrukcji używamy czasami prawdziwej broni. Mamy w zasobach 5. Brygady też broń autentyczną, która już nie strzela, jest pozbawiona cech bojowych, ale jest takim fajnym dowodem na to, jak wyglądała prawdziwa broń, ale też używamy, bo nie ma co tu czarować. Rekonstrukcja historyczna jest bardzo drogim hobbym, więc czasami szukamy takich rozwiązań, żeby może taniej, ale jednocześnie jakby przybliżyć sylwetkę. Tu chodzi bardziej o sylwetkę.
17: Wspomniał pan, że to zabawa nie jest tania.
16: Nie jest. Tutaj, pozyskujemy młodych ludzi do współpracy, więc ja też, kiedy z nimi tu pracuję, nie oczekuję, że wstępując do takiej grupy, ktoś tu wyłoży jakieś duże, bo nie ma co tu czarować się. To są spore koszty. Zakup munduru, repliki munduru to rzędu 2000 zł na przykład. Pozyskujemy też cały sprzęt przez tyle lat. Udało nam się różnymi sposobami. Przede wszystkim mamy nadany numer KRS Polskiego Klubu Kawaleryjskiego i z 1,5% też pozyskujemy. Raz w roku trochę tych środków tam, kto nam przekaże z tego 1,5%, to kupujemy te mundury, żeby mieć dla kolejnych pokoleń. Czasami gdzieś tam, czyli ja z własnymi kosztami, czasami może tanim kosztem próbuje taką replikę sam skonstruować. No, różne są metody, żeby mieć to, co ludzie młodzi mogliby dotknąć, zobaczyć, jakby zrozumieć, jak to kiedyś wyglądało.
17: Już kilkanaście lat chyba organizujecie 1 marca te uroczystości związane z żołnierzami wyklętymi, prawda?
16: No. Tak, my w zasadzie święto, ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych robimy od samego początku, od tego momentu, kiedy Sejm wprowadził ustawą, to 2011 roku. I od tego momentu, od początku już to, bo my już wcześniej, parę lat wcześniej się tym 5. Brygadą zajmowaliśmy, więc jeżeli to zostało ustawowo, no to my już w suszu jakby od razu też staraliśmy się to podkreślić. Ta nasza grupa, no w taki sposób bardziej promujący, też zapoznający wszystkich, no i sięga nie tylko do 1 marca, bo włączyliśmy się aktywnie w obchody w naszym mieście 11 listopada, gdzie też te mundury prezentujemy. Czasami uda nam się nawet utworzyć cały oddział, który gdzieś tam maszeruje w tych obchodach Święta Niepodległości. Wielokrotnie też staramy się przypominać mieszkańcom Susza o innych rocznicach, to na przykład rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Też wielokrotnie przypominaliśmy o takiej może niezbyt chwalebnej rocznicy, bo dosyć budzące i takie trochę smutne może wspomnienia, ale rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Też ktoś tam 13 grudnia rano ze zdziwieniem patrzy, że maszeruje dwóch ZOMowców przez ulicę Susza, ale...
17: No i co? I ci młodzi dołączają do was chętnie? Ile w tej chwili osób jest w brygadzie?
16: To jest grupa składająca się tak naprawdę z dwóch części, czyli z takich bardzo młodych ludzi, których ja gdzieś tam w tej szkole podstawowej pozyskuję. Jest taka około 10-osobowa grupka, no ale wiadomo, że oni się też starzeją i co jakiś czas zostają ci starsi, więc to druga dziesiątka to z kolei są tacy już osoby, które są już absolwentami naszej szkoły. Wcześniej to byli absolwenci gimnazjum, teraz szkoły podstawowej. No i oni tam jeszcze przez wiele lat ze mną współpracują, także to nie jest duża grupa też można powiedzieć. To nie wiadomo, że tu nie idziemy na ilość, nie każdemu też gdzieś pasuje, tych inicjatyw mamy sporo, więc to jest na zasadzie, że chcemy zrobić sobie jakoś tam uroczystość. Ja na grupie mówię, no to kto bierze udział? Chętnie, no i zbieramy grupkę i działamy.
17: Na waszym koncie też są wyróżnienia. Jesteście na zewnątrz, poza Suszem, w Suszu to swoją drogą, ale poza Suszem, że jesteście chwaleni za rekonstrukcje, które robicie.
16: No przez tyle lat rzeczywiście ta grupa się rozwija, ma jakieś tam takie osiągnięcia. Na pewno ciekawym takim zabiegiem, nie zawsze się to udaje, no bo to z racji tego, że są czasami bardzo młodzi ludzi, których ja no nie mogę tam poubierać mundury, bo jestem tutaj jakby też trochę realistą, ale czasami fajnie ta nasza grupa wygląda, kiedy to są ludzie w takim wieku, czy tak wyglądają jak prawdziwi żołnierze w tym wieku, bo rekonstrukcja historyczna często to są ludzie już dojrzali finansowo, mające tam swoje jakieś doświadczenie zawodowe, no ale wiadomo, że to żołnierze w wieku 50 lat, no to tak to śmiesznie to wygląda, gdzieś tam jakieś brzuszki mają. U nas to są bardzo młodzi ludzie, więc bardzo często nam się udaje osiągnąć taki efekt i wiele osób nam na to zwraca uwagę, że my wyglądamy, czy ta grupa, którą czasem się uda pozyskać, jako tacy świeżo wcieleni z poboru żołnierzy, bo to też jest też bardzo ciekawa informacja. Ruch rekonstruktorski dotyczy właśnie najczęściej do dorosłych już ludzi. Oni rzeczywiście, już gdzieś te brzuszki, już tak widać, że to poważne brody, to poważni panowie, nie? Się bawią. To zresztą ruch rekonstruktorski przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam bardzo mocno to widać, że właśnie się takie osoby bawią. Natomiast no, specyfiką tej naszej grupy jest właśnie ta edukacja, więc młodzi ludzie, więc staram się właśnie, żeby oni tak też fajnie wyglądali. Jak to mógł być wyglądać? No bo nie czarujmy się, też ma nasza historia Polski i tych zrywów różnych patriotycznych, tych zrywów zbrojnych, to często historia młodych ludzi, którzy chwytali za tą broń, gdzieś wychowywani patriotycznie. To nie chodzi o to, że tam dzieci mają brać broń i walczyć, tylko chodzi o to, że to tak byli wychowywani. Całe pokolenia, wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądało Powstanie Warszawskie. Przecież to byli bardzo młodzi ludzie. Wśród żołnierzy wyklętych byli też bardzo młodzi ludzie, którzy po prostu byli tak wychowani i tak to czuli. Więc no, to też jest takie fajne, że nam się udaje pewno taki klimat jakby tego tworzyć.
17: Czasy się zmieniają. Czy ci młodzi ludzie, rekonstruktorzy, czy oni w ogóle zdają sobie sprawę z tego, że mają szczęście, że żyją w takich czasach, że nie muszą za te broni chwytać?
16: No to myślę, że tak, bo to też powiem, co my tak naprawdę robimy, bo to też nie chodzi o to, że się ubieramy w mundur, przebieramy w mundur, jesteśmy takimi przebierańcami, sobie gdzieś stoimy. Bardzo często robimy coś takiego, co dla nich jest właśnie tych młodych moich kolegów przygodą, że my to przeżywamy na własnej skórze. Bardzo często udaje się nam robić na przykład takie rajdy. Czyli zakładamy mundury, bierzemy repliki broni, gdzieś tam sobie maszerujemy. I to jest właśnie wtedy taka, po dwóch dniach na przykład takiego marszu w oporządzeniu z czasów II wojny światowej, nadchodzi taka refleksja, ojejku, jak to ciężko, jak oni mieli bardzo ciężko. Więc to też jest dla nich taka przygoda i takie doświadczenie tego, jak to mogło tak naprawdę wyglądać. No jest to taka przygoda dająca dużo do myślenia. No, jestem nauczycielem, więc mi nie zależy też, no, bo to ciężko. Ja nie zmuszę moich uczniów do tego, żeby czytali podręczniki i uczyli się tych rzeczy rzeczy na pamięć. Wolę, żeby oni to przeżyli na własnej skórze.
17: Nie zmusza pan do czytania podręczników, ale sam pan pisuje artykuły, bo widzę, że rocznik Suski najnowszy leży. Tam też jest pańska rzecz.
16: Tak, jest okazja tutaj wspomnieć o roczniku Suskim, który jest tym czasopismem pasjonatów historii w Suszu, ale to jestem wdzięczny, że redakcja pozwoliła mi też parę słów napisać właśnie o historii mojej grupy. Nie o to chodzi, żeby też zanudzać wykładami czy mądrymi opracowaniami historii. No, historię trzeba pokazać, czy historia jest ciekawa, pasjonująca. No, to generalnie ma być przygoda, a dzięki temu mam tego typu zysk, że ten ktoś ma świadomość tego, w jakim uczestniczy przedsięwzięciu. 20 lat funkcjonowania grupy to rzeczywiście już jest bogate doświadczenie. Różnie to bywało. Bywały grupy, czasy, że rzeczywiście było bardzo dużo osób. To zależy. No nie wiem, chyba od jakiegoś pokolenia, od jakichś takich klimatów. W tej chwili mam dużo chętnych, bardzo młodych ludzi. Ja ich właściwie tu wstrzymuję trochę, bo chodzi o to, że oni są bardzo młodzi, więc ja mówię, no czekaj, musicie trochę dorosnąć, żeby założyć mundur. No warto tutaj jednak szukać zawsze takich rozwiązań w edukacji, czy pokazywaniu młodemu pokoleniu historii. Właśnie w ten sposób, takie przez doświadczenie. W mojej szkole też robiliśmy, ta grupa przynajmniej robiła dla swoich kolegów młodszych ze szkoły podstawowej takie pokazy, pokazywali broń, wiesz, można było tego dotknąć, można było to sobie zobaczyć, oni to tłumaczyli. Ci się interesują, więc wiedzieli, co mówią. Ci, którzy przychodzili, patrzyli, ojejku, takie coś, takie ciężkie, takie rzeczy. No, to poprzez przeżywanie.
17: Czy taki rekonstruktor dostanie piątkę z historii u pana?
16: Nie, to tak nie działa. Ja myślę, że jego bezcennym nabytkiem jest to przeżycie i tą przygodę, którą przeżył. Takie, nie, bo to miało charakter takiego szantażu, absolutnie, tak nie wolno robić. To,
17: nie.
16: Te osoby, które tutaj są zaangażowane, ale w tej piątej brygadzie są osoby, które już nie są moimi uczniami, więc to tym bardziej ja im tu nie mogę ani dać żadnej nagrody, ani coś kazać, ani oczekiwać. Po prostu cieszę się, że są i zawsze jestem wdzięczny, że tyle osób udało mi się do tej idei pozyskać, że oni chcą ze mną współpracować. Robimy takie rzeczy, że to nie może też tak być, że ja im coś każę. Oni sami muszą jakby stwierdzić, zrobimy to, proszę pana, zrobimy dowódco, to pójdziemy te 30 km z tym oporządzeniem, bo to może będzie fajne. Także to dotykamy takich działań, które ja nie mogę kazać. Ja po prostu oczekuję, że ktoś to będzie chciał zrobić i robi. I to jest najfajniejsze, że chcą robić.
17: Zapalają się.
16: Że jest to, że jest. No jest duch w narodzie.
17: Jest duch w narodzie. Władek Paliński, który od 20 ponad już lat prowadzi w Suszu piątą brygadę. Jaka cała nazwa, proszę powiedzieć?
16: Nazwa jest długa, my zawsze ją skracamy do piątej brygady, ale jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu imienia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
17: Ta wasza piąta brygada to też trochę tak oswaja młodych ludzi z mundurem i przygotowuje do pewnych dalszych działań.
16: No niewątpliwie, no mówiłem o tym, że jest to przygoda, ale wielu osobom udaje się zaszczepić takiego bakcyla. Ten mundur Wojska Polskiego, fakt, że historyczny, ale jednak funkcjonuje w Suszu od 20 lat. Jeżeli się wszystko dobrze ułoży, przecież w Suszu będziemy mieli jednostkę wojskową, także tu wiele Suszan jest przygotowanych do tego munduru. Młodzi ludzie też się do tego garną, ale z tego, co ja jestem też tak bardzo dumny, wśród członków 5. Brygady, którzy już być może już tam gdzieś odeszli od niej, to sporo jest osób, które są współcześnie w Wojsku Polskim, czyli przywdziewają już ten mundur Wojska Polskiego i, że tak powiem, na poważnie zajmują się służbą ojczyźnie, przyzwyczajeni tego, czego się u nas nauczyli, czyli szacunku do munduru, do pewnego podejścia, do pewnych wartości. To też ma takie fajne przełożenie. Wśród byłych członków 5. Brygady są już zawodowi żołnierze. To aż miło czasami popatrzeć, jak dalej ścieżka wygląda.
17: Bardzo dziękuję za spotkanie.
16: Dziękuję bardzo.
18: Radio SK. Radio SK.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten